Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: jeśli właśnie się obudziliście i czujecie się trochę jak bohaterowie Stranger Things, to wszystko okej, bo Kate Bush śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, Kate nie śpi, wasi prowadzący poranni też. Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
1: dzień dobry,
0: Piotr Jachim, dzień dobry. Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za kilka chwil zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości Radia Złote Przeboje.

0: 11 dzień września mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest szósta. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Utrudnienia na kolei, to protestują maszyniści. Dziś mija 25 lat od zamachów na World Trade Center i Pentagon. Pewna wygrana polskich siatkarzy w ich pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Utrudnienia na kolei i na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Tak protestują maszyniści, domagając się poprawy bezpieczeństwa. Dziś trzeba się liczyć z opóźnieniami. Zrobimy wszystko, by były jak najmniejsze, mówi szef PKP Intercity Janusz Malinowski.
2: Będziemy starali się korygować te opóźnienia, szczególnie na końcowych odcinkach, żeby te opóźnienia wtórne były jak najmniejsze i żeby ten pociąg szybciej obrócić, żeby te wyjeżdżały jak z najmniejszym opóźnieniem.
1: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Dwa dni temu doszło do tragicznego wypadku. Pociąg uderzył w ciężarówkę. Pasażerka pociągu zginęła, a maszynista został ciężko ranny, podobnie jak kilka innych osób. To nie jedyny dzisiaj protest. Do Warszawy przyjadą pracownicy inowrocławskich kopalni soli Solino. Obawiają się upadku zakładu, mówi Jerzy Gawenda ze Związku NSZZ Solidarność.
3: Nasza manifestacja jest manifestacją otwartą i taki jest cel doprowadzenia do wypracowania strategii i mechanizmów, które pozwolą, żeby ten kompleks uratować.
1: Pikieta odbędzie się przed siedzibą Orlenu. Kopalnie Solino należą do grupy Orlen. Minęło ćwierć wieku od zamachów na World Trade Center i Pentagon w USA. 11 września 2001 roku terroryści Osama Bin Ladena porwali 4 samoloty pasażerskie. Doprowadzili do śmierci prawie 3000 osób. W Stanach Zjednoczonych odbędą się dziś rocznicowe uroczystości.
4: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wszystko poszło zgodnie z planem. Nasi siatkarze pewnie wygrali swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali w Sofii 3-0 Portugalię i tym samym w 100% udźwignęli presję murowanego faworyta.
5: To są takie mecze zagadkowe troszkę, bo jednak mecz otwarcia, no zawsze ta nerwowość może się wkraść. Natomiast nam wydaje mi się, że to się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
1: Mówił rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda. Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
6: Na razie spokojnie jest jeszcze na białostockich ulicach, nie ma zbyt dużego ruchu o poranku. Ale jeżeli ktoś wieczorem planuje wyprawę do centrum miasta, to uwaga! Po godzinie 17 nie będzie można przejechać ulicą Jana Kilińskiego, zostanie zamknięta. To w związku z organizowaną imprezą Światła Śródmieście.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Jeżeli ktoś ma dziś w planie spacer, to myślę, że nie powinno być powodów do narzekań, bo pogoda w regionie powinna sprzyjać. Synoptycy zapowiadają chwilę ze słońcem i z chmurami. Ma być raczej bez deszczu. Temperatura podobna do tego, co wczoraj pokazywały termometry, bo spodziewamy się do 18, może 19 stopni. Tak ma być po godzinie 13 w Białymstoku za oknami. Można zatem korzystać.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6:00 wzniesiemy toast w stylu w górę serca, w górę ręce. Cokolwiek byle w górę, gdyż dzisiaj mamy święto gór, proszę państwa.
3: A potem też po 6:00 wsłuchamy się w swoje organizmy i ustalimy, co do nas mówią. Chociaż przed weekendem to mogą się wydobywać już po całym tygodniu pracy niezłe lamenty. Oj, oj, oj, oj, oj, tu Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Teraz duet Pia Zadora i Jermaine Jackson. 4:00.

0: w Lutrysie McNeil w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry o 6.11, o jakże wczesnej porze. Witamy Państwa słuchaczy kochanych w piątek, piąteczek, piątunio, piątolongo. Dzisiaj mamy 11 dzień września i czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj mamy Święto Gór. Z kolei 45 lat temu powstał zespół Lady Punk.
2: Mówi Janusz Panasewicz z zespołu Lady Punk. Słuchasz radia Złote Przeboje.
3: No i tu trzeba powiedzieć, niech nam żyją 100 lat, 100 lat, a nawet 200, ale tam. A jak tam mają się Państwo, słuchacze, kochani, wstaliście, żyjecie, kawa wypita, czujecie się na swój wiek, czy może dzisiaj piątek, więc jakoś tak młodo, lekko, fantastycznie, dajcie znać, zaczynamy apel poranny. Numer do nas 22 44 30, dzwońcie, dzwońcie, a teraz Karmazynowa Noc, Izabela Trojanowska. Ale my pięknie gramy. No kto jak nie my? Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 12 minut po godzinie 6.

0: Wiatr szarpie włosy, a my nad dachami, nad górami, nad rzekami lecimy, lecimy na grzbiecie Limala w stronę weekendu. Znaczy chciałem powiedzieć, na grzbiecie tego smoka z filmu Niekończąca się opowieść. Lecimy, lecimy w stronę weekendu. Limal, Never Ending Story w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 19 po 6.
1: Tu chcieliśmy przypomnieć i zaznaczyć, że o tej porze to lecimy do roboty i tutaj powstaje pytanie, które zada za chwilę Kuba Sienkiewicz w piosence elektrycznej gitar. I co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? No to kochani, jakoś damy radę. No parę godzin i będzie naprawdę pięknie, a elektryczne gitary za kilka minut.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.

0: Johnny Hate Jazz, to była piosenka o straconych marzeniach, marzeniach o wykonaniu normy w robocie na ten tydzień. Ale jak to mówią pracownicy miesiąca, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no co zrobisz, no jest piątek, jest fajnie, a jak bardzo jest, 22, 4 czwórki i 3 zela. Halo, dzień dobry, jak się macie?
1: Cześć, mamy się dobrze. O. Staliśmy, kawkę wypiliśmy, zmierzamy do pracy piątunio, potem będziemy świętować weekendzik.
2: Hejka, nareczka, apel piątkowy zaliczony, 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel. No a w związku z tym, że weekend właśnie będziemy świętować, jak tu słuchaczka mówiła przed chwilą, weekend nam w głowach, to zagramy teraz przebój ze słowem impreza w tytule. No, there's a party, DJ Bobo w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 6.30.

0: Panowie Daryl Hall i John Oates, zawsze z uśmiechem witamy ich o poranku, gdyż panowie oprócz tego, że czeszą włosy na głowie, to jeszcze bąchole tam sobie szorują i czeszą od samego rana. Bardzo miło się było spotkać. Man Eater, zagraliśmy, to jest radio złote, przypomnę, na dzień dobry. No też trzeba się potapirować. Kochani, jest piątek, jest dobrze.
1: Tak jest, dzień dobry. W związku z tym, że właśnie pachnie, a nawet intensywnie pachnie, a niektórzy na intensywne pachnienie mówią śmierdzenie, więc nie bójmy się tego słowa. Śmierdzi weekendem, to zagramy imprezowo. Pięknie. Za chwilę. No tengo dinero, Rigueira w radiu Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Nadal jeszcze nie ma większych problemów z przejazdem przez Białystok, nie licząc miejsc, w których prowadzone są remontowe prace i tam warto zachować ostrożność. To na przykład ulica Generała Sikorskiego. Do 12 października na odcinku od Niskiej do Popiełuszki ma być remontowana nawierzchnia. Trzeba liczyć się ze zwężeniami.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Pewnie sami słyszeliście nieraz, jak eksperci mówią, słuchaj swojego organizmu. Tak, i tak, my się właśnie zastanawiamy od rana, co mówią te nasze organizmy, co mówi twój organizm?
2: Rzuć pracę, nie przebędzaj się.
3: Mądry jest, mądry.
4: No. Mój z kolei mówi, bateria na wyczerpaniu, zostało 5%.
3: Mój z kolei, kochani, mówi tak, nie podrywaj się gwałtownie z wersalki, bo cię odetnie.
1: Słuchaj go.
3: Powinienem, nie? A teraz wy, co mówi twój organizm? 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer do nas, adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze doniesienie głosów wewnętrznych wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Nie ma zysku w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, zespół Kombi. Dzisiaj ze wszystkich środków lokomocji wybieramy Kombi, bo Kombi jest punktualne. Za 5:07 gra u nas na dzień dobry. Z kolei co innego na kolei.
1: Tak, jeśli dziś jedziecie pociągiem do pracy, warto sprawdzić rozkład. No. Maszyniści rozpoczęli protest, który może oznaczać duże opóźnienia w całym kraju. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 7:00.
2: Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2020.

0: 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943/A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień. Reklama.
2: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Piątek, 11 września, na wiadomości Radia Złote Przeboje, punktualnie o 7:00. Zaprasza już teraz Iwona Barańska.
4: Jedziecie do pracy pociągiem? Szykujcie się na poważne utrudnienia z powodu protestu maszynistów. Dwa leki wycofywane z aptek. Powodem nieprawidłowy skład. Nowy system na granicach. Kierowcy ciężarówek będą rezerwować termin i miejsce przejazdu. Opóźnienia pociągów w całym kraju. Tak wygląda poranek na kolei. Maszyniści protestują i w każdym miejscu, gdzie tory krzyżują się z jezdnią, zwalniają pociągi do 20 km na godzinę. Protest ma zwrócić uwagę na ostatnią serię wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i wymusić szybkie zmiany w prawie podnoszące bezpieczeństwo. 142 pociągi mają w tej chwili opóźnienia lub zostały odwołane. Aktualny rekordzista, podhalanin, ma ponad 3 godziny spóźnienia. PKP Intercity zapowiada, że każdy, kto zrezygnuje dzisiaj z podróży, odzyska pełną stawkę za zapłacony bilet, bez odstępnego. Pomóc ma także zastępcza komunikacja autobusowa. Szczegółowe informacje są na stronach przewoźników i w portalu pasażera w internecie. Być może jeszcze dziś po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu kolejarze udrożnią jeden z torów. Na początku przyszłego tygodnia ma być przywrócona do ruchu cała trasa Radom-Przysucha. Na miejsce katastrofy, w której jedna osoba zginęła i kilkanaście zostało rannych, wciąż przychodzą okoliczni mieszkańcy. Palą znicze.
5: 2-3 dni, żeby to posprzątali, to będzie dobrze. Jedno wielkie żumowisko.
6: Ale po takiej katastrofie, jak w tym momencie my widzimy, to człowiek przez jakiś czas będzie uważał. Ale potem to wszystko przejdzie w zapomnienie.
4: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi radomska prokuratura. Sprawę przejęła też Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju leki fluoksetyna, Egis i Envil Gardło. W przypadku fluoksetyny stwierdzono zbyt niską zawartość substancji czynnej. W przypadku leku Envil Gardło problem dotyczy niewłaściwego stężenia etanolu. Informacje na temat partii wycofywanych leków znajdziecie w internecie na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Szykują się zmiany dla kierowców ciężarówek wyjeżdżających z Polski na unijnych granicach. Będą musieli obowiązkowo rezerwować termin i miejsce przekroczenia granicy. Nowy system ruszy od marca, a sama rezerwacja będzie kosztować 20 zł. Według projektu Ministerstwa Finansów elektroniczne zapisy mają ukrócić nadużycia i rozładować zatory na przejściach. Opłata będzie możliwa tylko elektronicznie, nie będzie opcji gotówkowej czy przelewem.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
7: Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polska reprezentacja siatkarzy z przytupem rozpoczęła walkę o obronę tytułu Mistrzów Europy. Polacy wyszli podstawowym składem i w niecałe 80 minut rozgromili w trzech setach do 12, 18 i 20 Portugalię. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu, a mecze grupowe rozgrywają w Sofii, jutro zmierzą się z Izraelem. Starcie obecnej i za chwilę nowej liderki światowego rankingu będzie ozdobą kobiecego turnieju US Open. O wielkoszumowy tytuł w Nowym Jorku zagrają Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Białorusinka w półfinale pokonała Amerykankę Jessica Pegula 7-5-6-2, a Kazaszka i rodaczkę Coco Gauff 3-6-6-4-6-4.
8: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
10: Więcej samochodów jest już na ulicach o tej porze, ale nie ma jeszcze korków czy zatorów w mieście i całkiem dobrze jedzie się przez Białystok. Służby apelują, by nie przekraczać dozwolonej prędkości i być uważnym, zwłaszcza na pieszych i rowerzystów. Pogoda sprzyja i tych drugich jest dosyć sporo na trasach.
7: Pogoda w Białymstoku.
10: Do Polski płynie już chłodniejsze, bardziej jesienne powietrze. Czuć to zwłaszcza teraz o poranku, bo w Białymstoku na termometrach mamy skromne 8 stopni. W dzień będzie już znacznie cieplej, bo spodziewamy się do 18-19 stopni maksymalnie. Tak ma być po godzinie 13. Poranek mamy ze słońcem i słońca też będzie dziś sporo nad stolicą Podlasia. Chmury, które się pojawią, raczej nie przyniosą deszczu.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Dzień dobry! Po siódmej pajdą w period z Brigitte Bardot, czyli sprawdzimy, co tam na wschodzie.
11: Po siódmej też wystąpił u nas sztuczny dentysta, a teraz, proszę Państwa, zaczynamy odliczanie do weekendu, czyli Final Countdown z zespołem Europe w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 4 po siódmej.

0: Пойдем вперед с Брижит Бардот. Czyli teraz zaglądamy, proszę Państwa, do Rosji.
1: Pod Petersburgiem pewien Rosjanin zbudował w lesie fikcyjną granicę rosyjsko-fińską.
0: No, ciekawe, ciekawe.
1: I przerzucał przez nią migrantów. Oczywiście za pieniądze.
2: Zdecydowanie musiał się zainspirować filmem Babank 2. Pamiętacie, miała być Szwajcaria, a jednak to był Zgierz. New Order, True Fate. Teraz idealnie zagramy na odliczanie do weekendu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w piątek.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Albo jakby powiedziała dzisiaj młodzież, jest z ciebie takie mocne 2 na 10. Tak się dzisiaj mówi,
1: ojej,
0: tak? Marek Grechuta śpiewał w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w piątkowy poranek.
1: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Tak nawiasem mówiąc, jest piątek, czyli dokazywać zdecydowanie wolno, a nawet trzeba. A propos cudów, no to Maria Blondie, czyli zdecydowanie słowiański typ urody. Ta piosenka, ten zespół, ta wokalistka. Już za kilka minut, bądźcie blisko.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Reklama. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: Citroen.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Ty plus zakup w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Reklama.

0: Sztuczne szczęki w medycynie estetycznej już występują, a teraz uwaga, do kompletu pojawi się sztuczny dentysta?
1: Robot, tak, robot będzie przeszczepiać zęby. Pracują nad tym chińscy naukowcy. Robot ma się zająć starannym przygotowaniem zębodołu do takiej operacji. Oczywiście wymaga to jeszcze dalszych prób i badań, zwłaszcza w warunkach chirurgicznych. No chyba już można się powoli cieszyć, prawda?
2: Chyba słowo klucz. Chyba, bo jednak trochę strach się śmiać. Sissy Catch teraz, Heartbreak Hotel, czy teraz popracujemy naprawdę nad szerokim, fantastycznym, piątkowym uśmiechem. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry.

0: Prawda i tylko prawda w tej piosence się objawiła wiele, wiele lat temu i jest z nami cały czas. Wszystko się może zdarzyć. To jest piątek, no wszystko się może zdarzyć. Melanż może nas pociągnąć, jak to młodzi ludzie mawiają teraz. To jest radio, złote przeboje na dzień dobry z góry uprzedzamy. Jutro może trochę boleć głowa. Witamy.
1: A propos melanży, to za chwilę eurowizyjny melanż, czyli finał Eurowizji sprzed kilku lat i zwycięska piosenka w wykonaniu Leny. No a wcześniej sprawdzimy, jak o tej porze ominąć korki.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a Ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: mięsne 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
3: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów. 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów. Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: W kilku miejscach w centrum Białegostoku już trzeba na krótką chwilę przystanąć. Samochodów jest więcej, m.in. na Bohaterów Monte Cassino i Poleski. Na Rocha i Dąbrowskiego także momentami już się tłoczy, podobnie na Piłsudskiego. Zagęściło się od aut na Branickiego, Pałacowej, Warszawskiej, Słonimskiej. Jedźcie ostrożnie.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: To pewnie nieraz słyszeliście, jak eksperci mówią: słuchaj swojego organizmu.
2: Tak.
1: No i właśnie nad tym zastanawiamy się od rana, co te nasze organizmy nam mówią. Co mówi twój organizm? 22, 4, 4, 3, 0.
3: Mój organizm od jakiegoś miesiąca czuje się znakomicie. Uważam, że mam 18 lat organicznie. Faktycznie mam trochę więcej, 66. Wszystkim polecam taką kondycję, jaką ja mam. I dużo, dużo, dużo zdrowia.
4: Jako że mój organizm dokładnie za tydzień kończy 65 lat, od jakiegoś czasu mówi mi, że chce pracować. Nie wiem, czy brać to na poważnie, czy to żart jakiś.
2: Eksperci mówią: słuchaj swojego organizmu, więc pytanie brzmi: co mówi twój organizm? 22, 4, 4 i 3, 0 i mailowo też zapraszamy. poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze doniesienia głosów wewnętrznych wyślemy komuś z was złotą kawę porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, za niespełna 5 minut 9, a my mamy dla Was porcję najnowszych i najświeższych wiadomości Radia Złote Przeboje i frytki do tego, chciałoby się dodać, jak w reklamie sprzed lat, ale czy aby na pewno te frytki?
1: No, ziemniak może wkrótce trafić na listę towarów luksusowych.
0: Co?
1: Brzmi jak żart, ale niestety taka prawda. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9.

0: kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Reklama.
1: Piątek 11 września w kalendarzu, na zegarach punktualnie 9. Zapraszamy na tylko te sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Od świtu kłopoty pasażerów na kolei, sporo pociągów ma opóźnienia. Ziemniaki mogą stać się towarem luksusowym, powodem susza. Podkarpacie kusi turystów czekiem, 300 zł na pobyt. Jeśli nie musicie, nie jedźcie dzisiaj pociągiem. Od północy protestują maszyniści. Pociągi mają opóźnienia, bo przez każdy przejazd kolejowy jadą z prędkością 20.

0: 30 km na godzinę. Tak maszyniści chcą zwrócić uwagę na brak bezpieczeństwa po ostatniej fali wypadków właśnie na przejazdach. Przez opóźnienia na dworcach od rana nie brakuje zaniepokojonych pasażerów.
1: To jest strata 2 minut na każdym przejeździe. Czyli do Krakowa nie wiem, ile przejazdów jest. Ostrzegali, że nawet 6 godzin może być opóźnienia.
2: Ruletka dosłownie. Obawiam się, że jak pierwsze się zaczną opóźniać, to wszystkie już dalej też.
3: Czyli wsiada pan do pociągu, ale kiedy pan wysiądzie, to pan nie wie.
1: Nie wiem.
0: Protest maszynistów ma trwać do południa, ale utrudnienia i opóźnienia pociągów z pewnością potrwają do końca dnia. Europie grozi kryzys ziemniaczany. W zeszłym roku była nadprodukcja, więc teraz rolnicy zasadzili dużo mniej ziemniaków. Tymczasem przyszła susza, która zniszczyła te i tak mniejsze uprawy. Tak było we Francji i w Niemczech, podobnie w Polsce, mówi rolnik z gminy Łuszczowa na Lubelszczyźnie.
4: Tutaj odgarniemy troszeczkę, centymetr, dwa i już mamy suchutką glebę. Praktycznie raz, dwa, trzy, niech będą 4 ziemniaczki. Są mniejsze, w zeszłym roku to było około 10 spod jednego krzaka.
0: Rolnicy zapowiadają, że w przyszłym roku ziemniaki mogą być towarem luksusowym. Będzie ich mało i będą drogie. Podkarpacie zachęca do przyjazdu. Region wypuszcza czek turystyczny, dzięki któremu rachunek za co najmniej 2 noclegi będzie można obniżyć o 300 zł. Żeby zdobyć dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek. Pierwsza tura programu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek w samo południe. Druga w październiku. Szczegóły znajdziecie na stronie Czek Podkarpackie Travel. Słodkie w nadmiarze szkodzi. O tym lekarze mówią od lat. Teraz amerykańscy naukowcy z Bostonu odkryli, że osoby spożywające co najmniej 1 słodzony cukrem napój dziennie mają ponad 2-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na raka żołądka w porównaniu do osób, które piją je rzadko, na przykład raz na miesiąc. To wyniki analizy ponad 100 tysięcy osób poddanych długofalowym badaniom. W przypadku napojów słodzonych sztucznie nie stwierdzono związku z ryzykiem raka żołądka.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
5: Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Faworyci nie zawiedli. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów nie było żadnych niespodzianek. Wczoraj Bayern Monachium rozbił Budę Glimt 5-0, choć strzelanie rozpoczął dopiero w drugiej połowie. A Manchester United pokonał Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie 4-0. Debiutujące w Champions League Como pokonało RB Lipsk 4-1. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, czyli obecna i za chwilę nowa liderka światowego rankingu, zagrają w wielkim finale US Open. A dziś półfinały męskiego turnieju. Amerykanin Ben Shelton zagra ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe, a rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieryw zmierzy się z Karenem Khachanovem.
6: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
5: Pogoda.
0: Do Polski płynie chłodniejsze, bardziej jesienne powietrze. Dziś od 14 stopni w Krakowie, 17 we Wrocławiu i Gdańsku, 18 w Warszawie, do 20 stopni w Szczecinie. Przeważnie będzie pogodnie, ale na południu może padać.
5: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
8: Dzień dobry, to jest ten moment tygodnia, kiedy wasi prowadzący z porannego programu chwytają się za ręce i odliczają po prostu 3, 2, 1.
9: Za chwilę weekend, a my gramy na ostatniej godzinie w pracy absolutnie największe przeboje lat 80. i 90. Teraz będzie Living on a Prayer i Bon Jovi i od razu nie chce się pracować. Prawda? 4 po 9.

0: No nie uwierzycie, ale ten pan, czyli Tom Jones, który ma się całkiem dobrze w pięknym wieku 86 lat aktualnie, jakiś czas temu kumplował się z Elvisem Presleyem, poznali się w Las Vegas, tam grywali koncerty, no i całkiem sporo honorariów przepuszczali w kasynach. My do kasyna oczywiście nie chodzimy, ale tyle samo dzisiaj w dyskontach przekulamy. Hurra! Kto nam zabroni? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Piątkowy poranek, taki już trochę rozkręcony ten poranek wam mówimy. No i z tego miejsca chcemy pozdrowić wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas gdzieś tam w Jackowie, w Milwaukee, w Londynie, w tych wszystkich polskich skupiskach. Zagramy dla was teraz piosenkę z repertuaru artystki pod pseudonimem September, czyli w dziecień, jak mówią Polacy za granicą. W dziecień, w Radiu Złote Przeboje. Gramy Looking for Love.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Raz, dwa, trzy.
6: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na stożek rogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Reklama.

0: Janusz Janina Iwański, no wyprzedził tym kawałkiem swoje czasy, wyprzedził. Bywało nielekko w latach 90., ale wielkie podzielenie, takie jak dzisiaj, to jednak w naszym kraju nad Wisłą wtedy nie występowało. A my złotymi przebojami łączymy pokolenia i przekonania i jednym głosem zgodnym krzyczymy Piątunio!
1: Nie tylko łączymy pokolenia, ale też tymi najfajniejszymi złotymi przebojami z lat 80. i 90. przybliżamy się do weekendu. Weekend już za 3, 2, 1 i właśnie teraz, z lat 80. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Gramy.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
8: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
9: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

0: Bellini w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Samba, Zizianeiro i Tanecznym Krokiem, razem z futryną, razem z drzwiami, rozlewając po drodze resztki porannej kawy, wsuniemy w kierunku piątku i dziękujemy za uwagę.
1: Dziękujemy my, czyli poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski,
0: dzięki
1: Piotr
0: bardzo.
1: Jachim, Tomek Plorkiewicz, dziękujemy, a przy mikrofonie witamy ten głos cudowny i niepowtarzalny. Gosia Kościeliak.
2: Dziękuję bardzo, Florku, za twoje dżentelmeńskie przedstawienie osoby mej. Za 10 minut będzie godzina 10, a teraz dla was Eddie Crunch.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
6: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Białegostoku.
12: Magda Tkaczek, zapraszam. Jak mówiliśmy, do południa potrwa protest kolejarzy, którzy domagają się poprawy bezpieczeństwa i na przejazdach zwalniają do 20, bo groźnych sytuacji nie brakuje. Jak podał zespół prasowy Komendy Policji w Białymstoku, tylko wczoraj w regionie doszło do 2. W Kruszewie, Brodowie, kierowca ciężarówki zignorował czerwone światło, ostatecznie wyłamał rogatki i zjechał z przejazdu. Z kolei w Łomży na szczęście było dużo miejsca i pociąg nie zahaczył o samochód, który utknął pomiędzy zaporami. Zmieniamy temat i zaglądamy do białostockich szkół. Rusza w nich program wsparcia nauczycieli. Potrwa do grudnia. Będzie oparty na 4 filarach, zapowiada koordynatorka kampanii, psycholożka Julita Woronowicz.
13: Porady prawne, wsparcie psychologiczne, superwizje, a także Akademia Odporności Nauczyciela.
12: Będzie też anonimowy telefon zaufania. A wyłącznie telefonicznie i elektronicznie część spraw załatwi na razie Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, to przez przeprowadzkę z Pogodnej na Wiewiórczą. Obsługa w nowej siedzibie od października. A za godzinę odwiedzimy białostocki skansen.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
1: Piątek w Białymstoku z pogodnym niebem i ze słońcem. W planie na dziś także trochę chmur, więcej pojawi się ich pod wieczór i w nocy może popadać. Ale na razie warto zaplanować na przykład spacer w wolnej chwili, bo jest i będzie przyjemnie. Także pod względem temperatury. Może nie upalnie, ale 18-19 stopni po godzinie 13 na termometrach w Białymstoku powinno wystarczyć, by miło spędzić czas.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: I jak co tydzień o tej porze, piątkowe przedpołudnie zaczynamy z szerokim uśmiechem na ustach. Kochamy każdy dzień. Ale piątek jakoś tak, nawet jak pochmurny, to jednak słoneczny i dlatego przed nami...
3: Radio Złote Przeboje.
2: Sunny. Słonecznie, pięknie, Bonnie M. I razem z nimi możemy sobie śpiewać o tym, że czujemy się słonecznie, choćby w myślach.

0: Robota nie zając.
1: Nie miałam pojęcia wczoraj, rozmawiając z wami o dojazdach do pracy, że następnego dnia, czyli dzisiaj, będziemy mieli duże utrudnienia, delikatnie mówiąc, bo strajk na kolei tworzy nie tylko ogromne opóźnienia tamże, ale i wiadomo, zwiększone korki z powodu tego, że wiele osób chcąc, nie chcąc przesiada się dzisiaj w samochody, ale dziś nie będziemy tego rozwlekać, wręcz przeciwnie. Odwrócimy naszą uwagę od tego, ciesząc się, że jest piątek, w związku z tym, że 40% Polaków, tylko 40% Polaków wychodzi z pracy przed czasem, 35% robi to raz w miesiącu lub rzadziej, a jeśli już polscy pracownicy wychodzą wcześniej, to nie jest to więcej niż 10 minut. To są oczywiście uśrednione dane, ale zobaczcie, właściwie posłuchajcie, jak ciekawe. W związku z tym zastanawiamy się, jakie są wasze sposoby na to, aby w piątek urwać się wcześniej z pracy. Macie jakieś? 2244 i 3 0 za najciekawsze oddam fioletowy, kultowy, porcelanowy kubek Radia Złote Przeboje. To będzie po godzinie 12. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl i jeszcze raz telefon powtórzę. 2244 i 3 0.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroen.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

Gra od 16 roku życia. I to nie chodzi o żadne instrumenty, chodzi o to, że gra w filmach, gra przed kamerą. No i dzisiaj są to raczej role matek albo babć, ale zawsze dam. Widzowie postrzegają ją jako piękną, ale wyniosłą i tajemniczą. A Catherine Deneuve prywatnie, jak sama o sobie mówi, jest wesoła, radosna, figlarna, zabawna, czego nigdy nie wykorzystano w rolach, które grała w filmach, prawda? A kiedy Malcolm McLaren namawiał ją, długo, oj naprawdę długo, to była cała historia na nagranie z nim piosenki, bo słyszał ją tam, właśnie ją, uszami wyobraźni, no to była do tego niezmiernie uparta i upierała się i opierała się całą swoją silną osobowością, bo tego właśnie nie lubi. Otóż nie lubi śpiewać i koniec. W końcu jednak się udało, ale tylko jeśli chodzi o melorecytację. Jak wiemy, ta melorecytacja Catherine Deneuve w tym wielkim przeboju Paris, Paris, nie da się tego opisać. To po prostu trzeba po raz 2387 usłyszeć w radiu Złote Przeboje, teraz przed nami.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Raz, dwa, trzy.
12: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Thank you.

0: dzisiaj piątek i gawędzimy sobie w związku z tym, że robota nie zając, o sposobach na to, żeby się, wiecie, po cichu w piątek urwać wcześniej z pracy. I Dorota napisała tak: u nas w biurze w każdy piątek nikt nawet nie potrzebuje pretekstu. Potwierdzam, biuro jest całkowicie opustoszałe w piątki już około godziny 15. I bardzo dobrze, albo nie. W każdym razie dzwonicie.
1: Nie muszę za dużo kombinować, żeby się urwać z pracy, bo to robi za mnie pogoda. Pada deszcz, przychodzi nasz pracodawca, panowie, jedziemy do domu i już mamy weekend.
0: Piękne wykorzystanie warunków meteorologicznych. Właściwie można byłoby powiedzieć, że to jest taka symbioza chmur z pracownikiem. Nasz adres robota@złoteprzeboje.pl 22443 za najciekawszy telefon albo mail oddam fioletowy. Kultowy porcelanowy kubek Radia Złote Przeboje po 12.

tylko ja. Za 5 minut będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzimy sobie też prognozę pogody. Troszkę jesienną. Zostańcie z nami.

0: bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
10: Wiadomości z Białegostoku.
11: Magda Tkaczyk, zapraszam. I jeszcze godzinę potrwa protest maszynistów, którzy chcą zwrócić uwagę na swoje bezpieczeństwo i na przejazdach kolejowych zwalniają do 20. Opóźnienia zaliczyło kilka porannych pociągów z Białegostoku do Warszawy. Podróżni mogą sprawdzić swoje połączenie na portalu pasażera. Brakuje specjalistów od zawodów mechanicznych, budowlańców i elektryków. Tymczasem szkoły zawodowe to wciąż dla większości uczniów placówki drugiego wyboru. Dlatego podlaski samorząd chce, by w podstawówkach pojawili się doradcy zawodowi, mówi wicemarszałek Bohdan Dyjuk.
12: Z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły.
11: Zachętą do wyboru techników i zawodówek jest też program stypendialny, w którym uczniowie mogą liczyć nawet na 7 tysięcy złotych. A Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie koło Białegostoku zachęca, by je odwiedzić. Placówka świętuje dziesięciolecie istnienia. Za tydzień w niedzielę zorganizuje ostatnią w tym roku imprezę plenerową Smaki Podlasia. Nowy sezon rozpoczyna z kolei Białostocki Teatr Dramatyczny. O tym za godzinę.
10: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda w Białymstoku.
11: We wolnej chwili warto zaplanować czas na świeżym powietrzu. Temperatura przyjemnie rośnie. Dziś w planie do 18-19 stopni w Białymstoku. Tak ma być za oknami w stolicy Podlasia po godzinie 13. Nad naszym regionem pogodne niebo i mnóstwo słońca. I tak będzie w zasadzie cały dzień. Dopiero po południu pojawi się nieco więcej chmur. Jutro i pojutrze ma być podobnie.
10: Radio Złote Przeboje 101 FM.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
13: Nasze piękne piątkowe, wrześniowe przedpołudnie 11:02 i...

0: To radio Złote Przeboje, największy przeboj lat 80. i 90. przed nami. Wielki przebój, który mam nadzieję wszyscy słuchacze Radio Złote Przeboje znają na pamięć.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Co do słowa. I co, miałam rację, prawda? Gosia Kościelniak, zapraszam.

Wyobrażacie sobie, że 30 lat to jest przerwa. Przerwa w jakimś waszym wspólnym przedsięwzięciu. 30 lat tego nie robicie, a potem hej chłopaki, wracajmy do tego. Minęło tylko 30 lat, zróbmy to znowu. Tak było właśnie z grupą, która przed nami, Boomtown Rats, założona w 75 roku. Grupa była pierwszym irlandzkim zespołem rockowo-nowofalowym, który osiągnął wielki międzynarodowy sukces w erze punka i nowej fali, końcówka lat 70. i początek lat 80. No i potem właśnie w 86 roku grupa się rozpadła, po czym powrócili na scenę po ponad 30 latach, wydając w 2020 roku album Citizens of Boomtown. Radio Złote Przeboje. I don't like Mondays.

0: dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. O tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musią, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: masz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

14, a może nawet o 13. Większość z nas wolałaby rozpoczynać weekendy tak szybko, jak to tylko możliwe. Niektórym się udaje. Ta moda z zachodu, żeby w piątki kończyć o kilka godzin wcześniej pracę, coraz częściej pojawia się też nad Wisłą. Wielu z nas i tak uważa, że piątek jest już właściwie oczekiwaniem na weekend, przez co tempo i wydajność naszej pracy spadają. Była taka duża akcja: uwolnić piątek! A jej zwolennicy nie chcieli realnego skrócenia tygodnia pracy, tylko przesunięcia kilku godzin na inne dni tygodnia, na przykład na poniedziałek. Prawo tego nie zabrania, no a w piątek wcześniej wyjść. Ale wiecie co? Ta akcja była 11 lat temu i na razie się nie udało. No chyba, że w pojedynczych miejscach pracy. Robota nie zając, tak się dzisiaj zastanawiamy, jakie macie sposoby na to, żeby wyjść wcześniej, urwać się w piątek wcześniej z pracy. Jacek z Wadowic napisał tak: ja mam dobry sposób na wcześniejsze wyjście z domu, na wcześniejsze wyjście z pracy. Nikt z tym nie dyskutuje. Awaria, ostatnio rura mi w łazience pękła, a to kominiarz musi pilnie przyjść o 14 w piątek, a to pies zjadł skarpetkę. No, nieszczęścia chodzą po ludziach. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję, napisał Jacek. Dziękuję i ściskam, tylko podejrzenie, te awarie się w piątek zdarzają. 2244 30. Czekamy, jeśli macie coś do dodania.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje.
2: To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
3: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje.
4: Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
5: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
6: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
7: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie.
1: Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie
9: niskie ceny. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
19: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
18: Czy to konieczne?
19: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

grupa jednego przeboju, tak się mówi o takich właśnie zespołach, One Hit Wonder, z taką troszkę pogardliwością, że tylko jeden hit udało im się stworzyć, ale jaki? No to każdemu zespołowi, no może nie każdemu, ale wielu życzę, żeby mieli taki właśnie hit. Funky Town, wydany w 1980 roku. Ten utwór dotarł do pierwszego miejsca na prestiżowej liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych, na szczyty notowań w wielu krajach na całym świecie i się sprzedał w nakładzie przekraczającym, no trudno to sobie wyobrazić, 35 milionów egzemplarzy. To naprawdę sporo. Radio Złote Przyboje, za 7 minut będzie południe, a teraz Funky Town.

0: 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
0: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
12: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
15: Wiadomości z Białego Stoku.
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. Kończy się protest kolejarzy, którzy domagają się poprawy bezpieczeństwa i na przejazdach także w Podlaskiem zwalniali do 20. Utrudnienia mogą być jeszcze długo odczuwalne. Opóźnienia pociągów można sprawdzić na portalu pasażera. Kłopoty z przejazdem, ale samochodem będą dziś na Kilińskiego w Białym Stoku. Od 17 będzie zamknięta przez imprezę Światło Śródmieścia. Więcej ulic pozamykanych będzie jutro i pojutrze. To przez 16. edycję Białystok Biega. Na listach startowych jest ponad 4,5 tysiąca biegaczy. W niedzielę będzie także Białostocki Festyn Obywatelski i okazja, by poznać zgłoszone do budżetu obywatelskiego projekty, mówi wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki.
17: Wszyscy ci, którzy je zgłosili, będą mieli okazję zaprezentować się, czy to na stoiskach, czy to na scenie, reklamując swoje pomysły na to, jak należy zmieniać nasze miasto.
16: Niedzielny festyn będzie na placu przed Teatrem Dramatycznym. A sam teatr rozpoczyna właśnie nowy sezon i to ma być ostatni rok poza siedzibą. W programie m.in. premiery, popularne spektakle, festiwal Kierunek Wschód oraz warsztaty teatralne.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
16: Myślę, że nie będzie powodów do narzekań, bo pogoda powinna sprzyjać temu, by spędzać czas na świeżym powietrzu. Synoptycy zapowiadają mnóstwo słońca w naszym regionie. Temperatura podobna do tego, co wczoraj pokazywały termometry, bo spodziewamy się do 18-19 stopni. Tak ma być po godzinie 13 za oknami w Białymstoku. Jutro i pojutrze będzie podobnie.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.
14: A jak energicznie i pięknie zaczniemy to popołudnie piątkowe. A jak miło się mówi piątkowe popołudnie, bo już 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, to Radio Złote Przeboje, a energicznie zaśpiewa teraz Elton John.

25 nagród Grammy. To jest niemal niemożliwe, a jednak łącznie zgromadził właśnie tyle, co czyni go rekordzistą wśród solistów, wokalistów płci męskiej. Do tego jeszcze dochodzi Grammy za całokształt pracy artystycznej. Jest też jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki, bo jego płyty rozeszły się w łącznym nakładzie. To też jest niewyobrażalne. 100 milionów egzemplarzy na całym świecie. No jeszcze ten Oscar w roku 84 za najlepszą piosenkę oryginalną. Za I Just Called to Say I Love You. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady, praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Trójka znanych uczestników, Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowy luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Czyta lektor AI.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
15: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
14: Stokrotka.
3: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20:00 w TVP2 i TVP VOD.
0: Reklama.

0: Robota nie zająć.
1: Właśnie i dzisiaj gawędziliśmy sobie o tak zwanych krótszych piątkach. Czy udaje się wam wyjść wcześniej w piątek z pracy? Jakim sposobem? Krótsze piątki by się idealnie sprawdziły, gdyby pracownicy potrafili sprężyć się i wykonywać swoje zadania wcześniej, bez niepotrzebnego przesiadywania w pracy, tak mówią psychologowie. Pytanie tylko, czy jesteśmy gotowi, żeby wykonać więcej pracy w krótszym czasie i zrezygnować choćby z przerw na kolejną kawę czy przeglądanie wiadomo czego i scrollowanie. Zdaniem psychologa na krótszy piątek mogą pozwolić sobie przede wszystkim osoby, które same zarządzają swoim czasem, jak na przykład handlowcy i inni, mogą ułożyć swój plan tygodnia tak, żeby wykonać więcej pracy w pierwszej jego części i skrócić piątek. Karol do nas napisał tak, adres robota@złoteprzeboje.pl. Mam o tyle dobrze, że mam dwójkę dzieciaków. Jeden w przedszkolu, drugi w szkole i nie wiem, czy mam pecha, czy szczęście, ale przypadkowo zawsze w piątek w okolicach godziny 14.30, między 14.30 a 15.00 ktoś z tych placówek dzwoni do mnie, aby odebrać dziecko. Przypadek? No chyba nie. Ja myślę, że pracownicy przedszkola i szkoły też chcą iść do domu. Pozdrawiamy od Radia Złote Przeboje. Przesyłamy dla ciebie kubek Radia Złote Przeboje. I życzymy pięknego, piątkowego popołudnia.

0: oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

0: centrum.
1: Do soboty mleko wypasione Mleko Vita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wygenerowano z AI.

przed nami ulubienica Pitbulla, no i milionów na całym świecie, która unika kofeiny i przetworzonej żywności. J.Lo, Jennifer Lopez na śniadanie pije koktajl czekoladowy, a jej typowy lunch to łosoś i sałatka. Wszystko o niej wiemy, nie wiem czy to prawda, ale tak opowiada w wywiadach. Ulubione warzywa Jennifer Lopez to brokuły, cukinia i papryka. Gwiazda lubi także kurczaka, zwłaszcza po portorykańsku. No i pije przynajmniej 7 szklanek wody dziennie, w tym jedną z cytryną każdego ranka. Bądź jak J.Lo, Jennifer Lopez teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: No dobrze, już za 6 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego, z naszego kraju, nie miasta tym razem, i z Polski, i ze świata.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
1: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
2: Dźgnął ją kilkanaście razy.
3: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
0: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
4: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
0: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobi!

0: i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
4: Po proteście maszynistów opóźnienia pociągów będą odczuwalne po południu. Drożej na A2, cały płatny odcinek kosztuje 123 zł. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów. Dorota Werdycka, dzień dobry. Protest maszynistów się skończył, ale utrudnienia na kolei jeszcze są odczuwalne. Około 240 pociągów może mieć opóźnienia. Część została odwołana na fragmentach tras. Po godzinie 10 według obliczeń pociągi miały łącznie opóźnienie o 13 tysięcy minut, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
5: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia, bo część pociągów rozkładowo nie dojedzie do swoich stacji końcowych i ten sam tabor nie uruchomi się w drugą stronę. Te pociągi nie będą kursowały też w drugiej połowie dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
4: Kolejarze protestowali, bo domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, a protest to reakcja na niedawny wypadek koło Przysuchy na Mazowszu, w którym zginęła jedna osoba, a kilka zostało ciężko rannych. Ciężarówka wjechała w pociąg na przejeździe kolejowym. A to kolejny dziś protest. Przed warszawską siedzibą Orlenu zebrali się pracownicy kopalni soli Solina z Inowrocławia. Obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie i w perspektywie dekady o swoje miejsce pracy. Żądają długofalowego planu dla kopalni i całego kompleksu zakładów, a część z nich od pół roku prowadzi rotacyjną głodówkę w obronie kopalni.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
4: Znowu drożej na autostradzie A2. Od dziś przejazd z Konina do Nowego Tomyśla to dla kierowców osobówek koszt 123 zł, bo na każdej z trzech bramek, które miniemy po drodze, trzeba zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż jeszcze przed 6 rano. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Jest to ostrzeżenie głównego inspektora sanitarnego dotyczące partii herbaty ziołowej. W próbkach herbaty z pokrzywy wyprodukowanej przez Herbapol inspektorzy stwierdzili przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów pirolizydynowych, co może stwarzać ryzyko dla zdrowia. Dokładny numer zanieczyszczonej partii znajdziecie na stronie głównego inspektoratu sanitarnego. 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i dostało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, a także dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Tu maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników zdało niecałe 80%.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych zdało maturę i dostało świadectwo dojrzałości, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. To wyniki zdających egzaminy w majowej sesji głównej, a także dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Najlepiej poszło absolwentom liceów ogólnokształcących. Tu maturę zdało ponad 90% z nich, a spośród tegorocznych absolwentów techników zdało niecałe 80%.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Dzisiaj małe zachmurzenie, na południu spore i tam może padać od Kotliny Kłodzkiej przez Małopolskę aż po Podkarpacie. 13 stopni w Małopolsce, 18 w Warszawie, do 20 na zachodzie.

punktem wielu indyjskich wesel jest wielki przebój czyj? Briana Adamsa. Kto by pomyślał? Pewnie byśmy nie zgadli, gdyby nie ten fakt. Summer of 69 Briana Adamsa jest naprawdę absolutnie stałym punktem na weselach w Indiach. Sporo osób twierdzi też, że teksty piosenek Briana Adamsa były jednymi z pierwszych angielskich zwrotów, jakich się nauczyli. W Indiach Brian Adams sprzedał więcej płyt niż sprzedało się wiele albumów największych gwiazd Bollywood. Po raz pierwszy Brian Adams odwiedził Indie w 1994 roku i od tamtej pory koncertował tam jeszcze kilkukrotnie. Jest niezwykle popularny, ale w Polsce też go kochamy. I teraz chmurka numer 9, Cloud Number 9, czyli siódme niebo w Radiu Złote Przeboje.

fanki mdlały. A członkowie zespołu zapewniali je, że nigdy nie złamią im serca. Oczywiście tym samym łamali im serce. Dorastające dziewczyny umawiały się między sobą i kłóciły się, którego z nich kochają najbardziej. A pierwszy koncert zagrali w Oceanarium w Orlando, na Florydzie. I to był maj 1993 roku. Który był najpiękniejszy? Który miał najbardziej proste nogi? A który śpiewał najwspanialej? No o to właśnie kłóciły się dziewczyny. A chodzi o zespół Backstreet Boys. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: też.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.

0: Mamma mia, zielona pietruszka, dlatego że teraz na moje pożegnanie z wami karamba będzie właśnie Mamma mia.
1: Proszę bardzo, a tę mamę mę miję tak. I tę aby mę to już ja wam gram, Jerzy Telesiński. No pięknie będzie wyglądać piątkowe popołudnie. Dlaczego? No to się proszę się przekonać.
0: Kasza mamma.

0: A Kind of Magic i Queen w Radiu Złote Przeboje, w którym w piątek, a jakże, mamy dla was również tylko sprawdzone wiadomości. Już za chwilę wiadomości o 14 i Dorota Wardecka.
1: Sprawdzimy, jaka jest sytuacja na torach po 12-godzinnym proteście maszynistów.
2: Radio Złote Przeboje.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: 11 września, piątek. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
7: Opóźnienia na torach po 12-godzinnym proteście. Mija 25 lat od zamachu terrorystycznego w Nowym Jorku. Awantura przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejsce przyjechał Jarosław Kaczyński. Pociągi wracają już do normalnego funkcjonowania. Kolejarze zakończyli 12-godzinny protest zorganizowany po tragicznym wypadku na torach koło Przysuchy na Mazowszu. To nie był strajk, tylko wykorzystanie zapisów kodeksu pracy, mówi Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, dziękując pasażerom za wyrozumiałość, a maszynistom za udział.
8: Sukces tej akcji to nie jest też olimpiada. My nie ścigaliśmy się na to, żeby jak najwięcej pociągów opóźniać. Te opóźnienia związane z ograniczeniem prędkości na przejazdach kolejowych, drogowych sięgały kilkunastu, a co najwyżej kilkudziesięciu minut.
7: Ja tak mówią pasażerowie.
9: 32 minuty, tak. Więc nie ma dramatu. Spodziewałyśmy się, że będzie gorzej.
10: Trzeba coś robić. Czy to będzie skuteczne, to zobaczymy. Czy to kierowcy zrozumieją?
7: Premier zapowiedział też zaostrzenie przepisów, a opóźnienia pociągów mogą być dziś jeszcze odczuwalne przez najbliższe godziny.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Dziś mija 25 lat od zamachu na World Trade Center i Pentagon w Nowym Jorku. Za pół godziny rozpocznie się ceremonia upamiętniająca ofiary.
11: To nadal szok. Tak wiele osób straciło w tym ataku swoich bliskich. 11 września byłem w tej okolicy. Kiedy wieże zaczęły się zapadać, wszyscy ludzie zaczęli uciekać.
7: W zamachu zginęło blisko 3000 osób. Wracamy do kraju. Jarosław Kaczyński przyjechał przed siedzibę Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, czyli instytucji powołanej w czasach rządów PiS-u. Od rana trwa tu protest w związku ze zmianą władz uczelni, według PiS-u niezgodną z prawem.
12: Bezprawie totalne, ale też obawiam się, że taka próba z jednej strony sprawdzenia, jaka jest reakcja społeczna.
7: I tak mówi prezes PiS-u, który przekonuje, że przyjechał tu z interwencją poselską. Koalicja Obywatelska odpowiada, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach, choć dziś leje i jest bardzo zimno, ale mimo dobrej prognozy na weekend, wcześnie rano szlaki mogą być oblodzone, ostrzega Tomasz Zając z TPN-u.
13: W nocy temperatura na najwyższych szczytach może spaść do 0 stopnia, tutaj mówię o Kasprowym, natomiast w wyższych partiach, to znaczy nawet na Rysach, temperatura może być ujemna, mogą być przymrozki, co za tym idzie, mogą być miejscowo oblodzenia.
7: A od poniedziałku w Tatrach kolejne załamanie pogody i ulewy.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Dzisiaj pochmurno i chłodno, od 12 stopni na południu, przez 17 w centrum, do 19 na zachodzie. W południowej Polsce dzisiaj przydadzą się parasole. Niby do Krakowa, a nie do Krakowa jednak. Wybierzemy się dzisiaj z Piotrem Jaworskim. Za chwilę program Rusz się, a teraz ruszamy się z grupą ATC. Jerzy Telesiński, witam. Dzień dobry, piątek.

Wrócił już do pełnej sprawności i codziennych zajęć, ale lekarze zalecili przełożenie obecnej trasy koncertowej. Tak o stanie zdrowia Roda Stewarta poinformowała Penny Lancaster, żona muzyka. Rod Stewart przeszedł operację wstawienia stentu, no ale na szczęście ma się coraz lepiej. Za chwilę ruszamy na wycieczkę w okolice Krakowa. Ściborzyce, gmina Trzyciąż. Za moment, a teraz Natalia Kukulska. Powtarzamy. Ściborzyce, gmina Trzyciąż.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
3: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz pakujemy się na wycieczkę, na którą zabiera nas Piotrek Jaworski. I to gdzie?
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Pośpiech jest poniżający, tak mówią w Krakowie, dlatego w weekend mało kto zdąży tam wystawić nos poza rynek i planty. I niewielu zna miejsce, w które dzisiaj ruszamy. Źródło Jordan w dolinie rzeki Dłubni leży raptem 35 km na północ od centrum grodu Kraka, w Ściborzycach w gminie Trzyciąż.
3: Chrząszczy Rzewoszyce, powiat Łękołody.
2: Ale proszę nie siać dezinformacji. Ściborzyce, gmina Trzyciąż. To tam z głębi wapiennych skał Jury Krakowsko-Częstochowskiej wybija woda w kolorze tej ze słynnych jezior Plitwickich albo oceanu na Malediwach. Jest turkusowo-lazurowa, tylko ciut chłodniejsza. Raptem 9-10 stopni, za to o każdej porze dnia i roku. Dlatego dawniej okoliczni mieszkańcy traktowali źródło jak lodówkę i na umieszczonym na dnie stelażu przechowywali zimnolubne produkty.
4: Mięsny jesz, ty go zjesz.
2: Do źródła Jordan prowadzi z parkingu ocieniona starymi drzewami ścieżka, a na miejscu oczywiście czeka legenda. Głosi ona, że źródło nie posiada dna i że pochłonęło kiedyś karoce razem z końmi. Nikt tu co prawda nie wspomina o żadnej nadobnej księżniczce w podróży. Kilka koni to też nie 200 kucy w turbodieslu, ale fury i tak żal.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ocznij się na parę chwil.

0: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

Cieszę się tym, co jest teraz i staram się żyć tak, żeby niczego nie żałować, powiedział ostatnio Robert Gawliński. Bardzo dobrze powiedział i przed weekendem proszę sobie wziąć te słowa do serca. Słuchając Tiny Turner w piątkowym radiu Złote Przeboje.

Największe przeboje lat 80. i 90. doskonałe do samochodu i do samochodu również się polecają, a mówię o tym dlatego, że czekają nas kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2. Było drogo, a będzie jeszcze drożej, a o szczegółach powiemy Wam w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.00.

0: słowa odmienią twój dzień.
1: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
2: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
1: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
0: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie...

0: Przeszukanie w sprawie zonta krypto u byłego funkcjonariusza CBA. Rząd zapowiada zmianę przepisów po wypadku na torach. Protest przed Orlenem to pracownicy kopalni Solino. A na początek kolejne doniesienia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Służby przeprowadziły przeszukania na terenie Wrocławia, zabezpieczyły sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura H., który jest byłym funkcjonariuszem Centralnej Agencji Bezpieczeństwa. Te informacje przekazał minister sprawiedliwości. Intensywne prace w sprawie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych zapowiada minister infrastruktury. O pierwszym pakiecie zmian w przepisach mówi dziś po proteście maszynistów. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
1: Minister Klimczak wyjaśniał, że chodzi m.in. o możliwość utraty prawa jazdy za wjazd na przejazd kolejowy, kiedy zapalone jest czerwone światło. Mówił też o inwestycjach. Szef resortu infrastruktury przypomniał też o trwających pracach nad ustawą fotoradarową. Pomysł polega na automatycznych karach dla kierowców, którzy niezgodnie z przepisami wjeżdżają na tory.
0: A w dniu, w którym protestowali maszyniści, mamy kolejne doniesienia o sytuacji właśnie na przejeździe kolejowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W Łodzi miejski autobus pełen pasażerów utknął na przejeździe kolejowym pod opuszczającym się szlabanem. Stało się to wczoraj. Sprawę wyjaśnia policja. Pracownicy kopalni Solino w Inowrocławiu przyszli protestować przed siedzibą Orlenu w Warszawie. Obawiają się o przyszłość wydobycia soli w regionie.
2: Dzisiaj ja mogę mówić, my bronimy właściciela przed nim samym. To jest cały problem. Związek zawodowy zajmuje się sprawami, które się powinni zajmować panowie, którzy są w tych budynkach.
0: Na demonstracji przed Orlenem pojawili się też Daniel Obajtek i Przemysław Czarnek z PiSu, do czego wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Kolejne podwyżki za przejazd autostradą A2. Za 50-kilometrowy odcinek trzeba zapłacić o złotówkę więcej, czyli 41 zł. Dla kierowców to odczuwalna różnica.
3: Boli, ponieważ jeżeli trzeba jeździć tą autostradą praktycznie codziennie, no to jest to bardzo duża podwyżka.
4: Jest drogo. Tym bardziej paliwo, po 9 prawie złotych, katastrofa. Ceny jak we Francji.
0: A za pokonanie całej trasy między Nowym Tomyślem a Koninem trzeba teraz zapłacić 123 zł. To kolejny rekord poziomu wody w Wiśle, jeszcze niższy niż dwa dni temu. To 94 cm na stacji hydrologicznej w Warszawa Bulwary. To najniższy stan od 2017 roku, od początku pomiarów na tej stacji.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
6: Magda Tkaczyk, zapraszam. Kto chce pospacerować, to dziś o 18:00 Dom Kultury Śródmieścia organizuje spacer edukacyjny Doliną do Listówki. To okazja, by poznać historię miejsca, charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt. Uczestnicy stworzą też społeczną mapę dźwiękową do listówki. Udział jest bezpłatny, ale są zapisy. Bez zapisów można przyjść jutro na lotnisko Krewlany. Tam okazja, by zobaczyć skoki z zabytkowych samolotów oraz balonu. W programie również zawody w celności lądowania, skoki do wody na zalewie Dojlidy oraz loty i skoki ze śmigłowca. Bugi to także forma wsparcia dla Przemka Rumcejsa-Kowalskiego, skoczka i kamerzysty, który po ubiegłorocznym wypadku podczas lądowania wraca do zdrowia. A w niedzielę na Andersa w Białymstoku targi motoryzacyjne. Będą nowoczesne pojazdy, ale także retro, do tego mnóstwo dobrej muzyki na żywo. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci. Będą dmuchańce.
5: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
7: Sporo chmur, a w ciągu dnia będzie ich jeszcze przybywać. W południowej połowie kraju deszcz, a na termometrach od 12 stopni. Na południu przez 17, w centrum do 19 na zachodzie Polski. Ależ to będzie spotkanie, co to będzie za rozmowa. Marzena Rogalska za chwilę powie nam, kogo będzie gościć jutro na naszej antenie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Mieli na składzie tylko jednego prawdziwego surfera, Beach Boys. Mimo że popularyzowali kulturę plażowego stylu życia, to wyłącznie Dennis Wilson uprawiał surfing. Jako dziecko uczęszczała do sportowej podstawówki, grała w piłkę ręczną Anita Lipnicka.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Reklama. Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl. Włączamy nic.

0: Medium.
1: Proszę Państwa, dopiero witaliśmy się w poniedziałek, a tu już piątek.
2: Myślałam, że ja pierwsza zacznę, bo we mnie jest seks, co pali i niszczy tysiące już serc, wypalił do zgliszczy.
1: A czemu ja jutro śpiewamy te piosenki?
2: Ja jutro zażądam, żeby Maria Dębska mi to zaśpiewała.
1: Jezu, ona do Ciebie przychodzi do radia, będziecie siedzieć, tak, gadać w studiu,
2: tak,
1: Złotych
2: Ale tak
1: Przyborów?
2: Naprawdę to wiesz, okay. No Kalina to już przeszłość, no tak, chociaż tak, uważam, tak, że tak. Fenomenalna była to kreacja aktorska. Maria Dębska pojawia się w Lalce.
1: A kogo ona gra w Lalce?
2: Ona gra przyjaciółkę Łęckiej, Kazimierę Wąsowską, która jest kobietą niezależną, bogatą, wdową, młodą, wyemancypowaną, wspaniałą, naprawdę myślącą tak przyszłościowo, tak nowatorsko jak na tamte czasy, kochającą Wokulskiego. I widzisz, i ona kocha Wokulskiego, Wokulski kocha Łęcką, Łęcka się przyjaźni z Wąsowską, i taki mamy trójkąt. I niech mi ona to wszystko Jurek jutro wytłumaczy.
1: A od której będzie ci to tłumaczyć?
2: Od 12 do 15 będzie mi przez 3 godziny. Może ja coś pojmę.
1: To mi potem powiesz. To się słyszymy.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
3: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dużo dobrego.
2: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Raz, dwa, trzy.
10: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O! Dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
14: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
15: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.

Największe gwiazdy lat 80. i 90. przed nami, czyli Britney Spears na przykład, która właśnie pod własną marką wypuściła kolejne perfumy, Goddess Fantasy, są już oficjalnie dostępne, więc jeśli chcecie pachnieć jak Britney, no to już wiecie, co trzeba robić.

0: No, jeżeli jeszcze trochę musicie wysiedzieć w pracy, a piątkowe popołudnie nabiera rumieńców, najlepiej robić to z radiem Złote Przeboje, w którym o 16 wiadomości, a w wiadomościach...
1: A w wiadomościach między innymi o tym, że tych rumieńców można nabrać, bo mamy coraz mniej chmur nad Europą.
0: No co?
1: No właśnie, widzę, że cię zaciekawiło to zjawisko. No właśnie, więcej o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje. Jest piątek, 11 września. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.

0: od prowadzenia pojazdów MPK Łódź.
1: Sprawę wyjaśnia policja, która apeluje do pasażerów autobusu, by zgłaszali się na komisariat i zeznawali. Do wieczora prawdopodobnie odczuwalne będą opóźnienia pociągów po proteście maszynistów, którzy zwalniali dziś do 20 na godzinę przed przejazdami kolejowymi. Protest zorganizowali po tragicznym wypadku na torach na Mazowszu. A jutro rano częściowo zostanie wznowiony ruch pociągów na tej trasie, na której wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin po zderzeniu z ciężarówką, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Jutro rano powinniśmy mieć udrożniony jeden z torów ruchu na linii kolejowej numer 22, czyli Radom w kierunku województwa łódzkiego.
1: Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi prokuratura okręgowa w Radomiu. Związkowcy z kopalni soli Solino w Inowrocławiu protestowali dziś w Warszawie przed siedzibą Orlenu. Obawiają się, że sprzedaż zakładu doprowadzi do jego powolnego upadku i domagają się długofalowego programu rozwoju spółki. Na protest związkowców przyszli Daniel Obajtek i Przemysław Czarnek z PiS-u.
3: Za naszych czasów ropa była po $120. Wojna na Ukrainie. I widzieliście paliwa po 9,8 zł.
1: To polityka na demonstracji, a ceny paliw sprawdzimy za godzinę w wiadomościach Radia Złote Przeboje. Coraz mniej chmur jest nad Europą. Od 2013 roku na większości z 40 europejskich stacji meteorologicznych wzrosły dawki promieniowania UV, mogącego wywołać rumień na skórze. Teraz badacze dowiedli, że to nie z powodu zmiany warstwy ozonowej, lecz za sprawą malejącego zachmurzenia, które widać od południowej Hiszpanii po północną Finlandię.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
5: Magda Tkaczyk, zapraszam. Już dziś o 19:00 czeka 1000 świateł Śródmieścia. Przy ulicy Kilińskiego w Białymstoku będzie można wspólnie bawić się przy klimatycznej muzyce. Niezwykłą oprawę wieczoru zapewni efektowna kula disco, która rozświetli otoczenie tysiącem wielobarwnych refleksów. Z kolei jutro w Parku Militarnym w Białymstoku oprowadzenie kuratorskie poświęcone eksponatom związanym z wrześniem 1939 roku. Uczestnicy poznają historię wybranych zabytków, ich zastosowanie oraz sposób, w jaki trafiły do muzealnych zbiorów. Dla dzieci przygotowano warsztaty. A w niedzielę na placu przed Teatrem Dramatycznym zostaną zaprezentowane projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Będzie można porozmawiać z ich autorami, poznać szczegóły poszczególnych pomysłów oraz dowiedzieć się, jak wygląda głosowanie. Program festynu uzupełnią atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in. występ iluzjonisty, zabawy sportowe i dmuchańce.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: Pogoda.
7: Przelotny deszcz dzisiaj na północy i w południowej połowie kraju, w Małopolsce i na Podkarpaciu może padać intensywnie. Temperatura od 12-13 stopni na południu, przez 17 w centrum, aż do 19 na zachodzie Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
7: Owoc uznany za najzdrowszy na świecie. Za granicą jedzony w dużych ilościach, u nas praktycznie nieznany. A o który chodzi, powiem Wam o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Złota kawa czeka na Was, tak jak nasza poranna ekipa, która zamelduje się tu znowu w poniedziałek rano. No i będzie miała dla Was kolejny wybrany, bardzo ciekawy temat. Autorzy najciekawszych wypowiedzi na ten temat wygrają złotą kawę. Bądźcie z nami przez cały weekend, bądźcie z nami w poniedziałek, jak tylko otworzycie oczy.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jak i gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czyta lektor AI.

0: inflacją tylko 3,99 za kilogram, a cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
7: Reklama.

0: Flaszowiec peruwiański. Nie, to nie jest nowy pseudonim Eltona Johna. To, jak się okazuje, najzdrowszy owoc na świecie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Okej, okay, może być flaszowiec peruwiański, ale może też być cherimoya, bo i pod taką nazwą owoc jest znany. Bardzo słodki, jego smak można porównać do połączenia gruszki, banana, truskawki i ananasa. Nieźle, co? Oprócz doskonałego smaku ma również niezliczone korzyści zdrowotne, obniża poziom cholesterolu, ze względu na wysoką zawartość przeciwutleniaczy może zapobiegać nowotworom. Cherimoya jest źródłem witaminy B6, która reguluje poziom neurogenu GABA w mózgu, a jego prawidłowy poziom łagodzi bóle głowy, nawet zmniejsza drażliwość. Witamina B6 pomaga też chronić przed chorobą Parkinsona, a spora zawartość witaminy C jest ważna dla jędrnej i promiennej skóry, a więc cherimoya. Takiego owocu szukajcie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Sprzątnij dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Citroen.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Dziś już wszędzie chłodniej, choć jeszcze w wielu miejscach przejaśnienia. Jutro deszcz będzie padał przede wszystkim w południowej Polsce, na południowym wschodzie. Na północy i na zachodzie może padać przelotnie, a na termometrach jutro od 12 stopni na Podkarpaciu, 17-19 w centralnej Polsce, do 21 na zachodzie. Na trasie S8 ostrożnie, między węzłami Ostów Południe, Ostów Północ. Utrudnienia na dwóch pasach w stronę Warszawy po zderzeniu osobówki z ciężarówką.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.

Więc były lata 90., pora teraz na 80. i na klasyk Sanremo, czyli spotkanie z Alice Visconti. Zanim jej posłuchamy, chciałem przypomnieć, że za 2 tygodnie ta włoska gwiazda obchodzi urodziny. Oczywiście nie powiem, które, natomiast powiem, że można już wypisywać pocztówki i wysyłać je do jubilatki.

0: Alicze w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17:00 wiadomości. Dorota?
1: Obiecywałam, że wrócimy do cen paliw i będą ceny paliw dziś, ale też prognozy na przyszły tydzień w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17:00.

0: teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
7: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
6: Czy to konieczne?
7: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
8: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
9: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 11 września. Wiadomości przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
10: Ceny paliw pójdą w górę, zwłaszcza cena diesla. W przyszłym miesiącu przesłuchanie byłej premier Beaty Szydło. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Na początek ceny paliw. Kolejne napięcia na Bliskim Wschodzie mogą przyczynić się do dalszych podwyżek, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Szczególnie wzrosnąć mogą ceny diesla.
11: Spodziewamy się, że w przyszłym tygodniu ceny autogazu mogą dalej rosnąć. Ceny benzyny powinny pozostać na tym samym poziomie ceny diesla. Tu spodziewamy się podwyżek o około 20 groszy na litrze.
10: Litr 95 kosztuje średnio 7,89 zł, oleju napędowego 8,75 zł. W październiku najprawdopodobniej

0: Pentagon uroczystości upamiętniające ofiary zamachów, jak co roku, zorganizowano w nowojorskim miejscu pamięci, w miejscu, gdzie stały zburzone przez terrorystów z Al-Kaidy dwie wieże. Na ceremonii pojawili się wiceprezydent J.D. Vance, byli prezydenci George W. Bush, Barack Obama i Joe Biden oraz władze Nowego Jorku. Nie ma natomiast Donalda Trumpa, który uczestniczy w uroczystości przed budynkiem Pentagonu, w którego ścianę uderzył trzeci z samolotów porwanych przez terrorystów. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia u pediatry i szczepieniami, warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania, jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, mówi Iwona Polewicz-Planutis, ordynatorka oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.
1: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie.
0: Dziś mogli z tego skorzystać mieszkańcy w ramach akcji Zadbaj o Zdrowy Start.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Przeważnie raczej pogodnie, chociaż na południu ciągle jeszcze może padać. Na południu też najchłodniej, zwłaszcza na południowym wschodzie. Do maksymalnie 12-13 stopni. W centralnej Polsce 17, na zachodzie 19-20 stopni. Pod koniec lat 70. każdy z członków grupy Genesis miał swoje domowe studio, każdy komponował niezależnie, a pomysły zderzali panowie dopiero przy nagrywaniu albumów. Wtedy to okazało się, jaki talent do pisania ma Phil Collins. No to Genesis na piątkowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie!

Zabawa robota nie zając wraca na naszą antenę w najbliższy poniedziałek po 10:00. Polecam serdecznie spotkanie z Gosią Kościelniak, no bo będzie można sobie znowu w pracy o pracy pogadać. A do tego będą prezenty, także serdecznie polecamy się nie tylko do pracy, ale też na cały weekend, zwłaszcza tym, którzy w pracy nie mają czasu na takie cudowności muzyczne jak ten.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mama! Cześć, kochanie.
4: Co chcecie na obiad?
5: Cebulański
6: rek!
7: Makaron carbonara.
8: Fasolka po bretońsku.
4: Kochani, to nie jest restauracja.
8: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
4: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
16: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
19: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
21: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Stevie Wonder ogłasza trasę koncertową z okazji 50. rocznicy albumu Songs in the Key of Life. 18 koncertów w 17 miastach, niestety nie w Polsce, no ale będzie w Niemczech. To zawsze można podskoczyć, a warto.

0: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Raz, dwa, trzy.
15: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na sterze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl, ulica Sienkiewicza 6, www.raz23okulary.pl.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: Ten weekend nie będzie należał do najcieplejszych. Jutro jeszcze sporo słońca w większości regionów. Deszcz i chmury głównie na południu i południowym wschodzie w niedzielę. Natomiast więcej deszczowych chmur już w całej Polsce, ale nadal chłodno, bo od 17 do 21 stopni. Na trasie S7 zwalniamy na jezdni w stronę Łodzi. Na odcinku Gdynia-Chylonia-Chwarzno awaria osobówki na wysokości węzła Gdynia. Port.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Yo, my heart, yo, my soul, Modern Talking. Dwóch facetów naraz i po prostu świat jest niewyobrażalnie ciekawy. Mm-hmm. Oczywiście nie mam na myśli ciebie, drogi Mariuszu, i siebie, tylko tych panów, którzy zaśpiewali, chociaż może trochę.
1: Ja w ogóle mam takie inne jeszcze skojarzenie z tym zespołem, bo był taki kiedyś talent show dawno, dawno w telewizji i kiedyś był casting i ktoś śpiewał dosłownie tak fonetycznie tę piosenkę i to było przeurocze.
0: Yomaha, Yomazo?
1: Dokładnie.
0: Dokładnie tak.
1: Pięknie to brzmiało.
0: Fonetycznie, prześlicznie o waszych ukochanych duetach, zespołach, chórach, solistach po 18 opowiadać będzie Mariusz Telmaszczyk.
1: Zgadza się, więc bądźcie po 18. Powiem wam między innymi o powrocie Dajdo, będzie też o coverze, który kiedyś nagrała Urszula, a cover zespołu Led Zeppelin, więc naprawdę ciekawy wieczór się zapowiada.

0: czasu płynie szybko i bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje, Smak Słów i Goja. My dobijamy do godziny 18. No i za moment dowiemy się, co dzieje się w świecie sportu, co z pogodą na weekend, a potem też świetna muzyka na wieczór, bo pojawi się m.in. Kylie Minogue, Cher, a także zespół NSYNC.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
0: Reklama.
13: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
14: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
15: Sport w 30 sekund.
16: Błażej Kulesza, zapraszam. Ruszyła ósma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie Raków liczy, że z nowym szkoleniowcem Tomaszem Kaczmarkiem uda się zdobyć pierwsze punkty. Medaliki mierzą się z Motorem Lublin. Na ławce trenerskiej zmiany też w Widzewie. Zespół w niedzielnym klasyku z Legią poprowadzi Mateusz Stolarski. W Nowym Jorku o 21:00 zacznie się walka o finał US Open wśród panów. Rozstawiony z jedynką Aleksander Zwieriew zmierzy się z Karenem Khachanovem. Drugi półfinał to starcie wewnątrzamerykańskie. Ben Shelton zagra z Francisem Tiafoe.
14: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
17: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Pogoda.
19: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to ona zapowiada się w kratkę, więc trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Jeśli chodzi o sobotę, to jutro popada na wschodzie oraz na zachodzie kraju. Jutro też około 20 stopni.
17: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Dzień dobry, wieczór, 18 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Radiu Słode Przeboje będzie czego słuchać, bo na pewno pojawi się Kylie Minogue, Cher czy też Lombard oraz wspomnimy, jak zaczęła się kariera boys bandu NC.

Tak można się relaksować razem z radiem Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Kylie Minogue, natomiast proszę Państwa, za powstaniem grupy NSYNC stoi dosłownie ta sama osoba, która stworzyła Backstreet Boys, a więc kontrowersyjny menedżer Lou Pearlman, z którym to panowie z Backstreet Boys

sądowali się o pieniądze. W przypadku NSYNC również mamy 5 chłopaków, z czego Justin Timberlake i JC Chazey znali się jeszcze z programu The Mickey Mouse Club, gdzie występowały także przyszłe gwiazdy jak Britney Spears czy też Christina Aguilera. Już wtedy było widać, że Justin ma ogromną charyzmę sceniczną, ale początkowo to JC był uznawany za najlepszego wokalistę grupy. Debiutancki album z takimi hitami jak Tearing Up My Heart czy też I Want You Back był początkiem prawdziwego szaleństwa końca lat 90. Jednak ich największy sukces przypada na rok 2000 i album No Strings Attached. Pierwszego dnia album sprzedał się w ponad 1 000 000 egzemplarzy, co wtedy było absolutnym rekordem, a single Bye Bye Bye stał się jednym z hymnów ery MTV. Zresztą sam pamiętam, że wówczas każdy starał się tańczyć tak jak chłopaki z tego teledysku. My jednak w Radiu Złote Przeboje wracamy do kawałka Tearing Up My Heart, który podbijał szkolne dyskoteki. Moje, jak pamiętam, również. It's t-

przyznać się, kto jadąc teraz samochodem nucił ten kawałek. Lombard, Przeżyj to samo w radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, na pewno kojarzycie tę piosenkę? Albo tę? Otóż okazuje się, że Dido w przyszłym roku może wrócić do koncertowania oraz też wydać nową płytę. A mało czasu nie minęło, ponieważ wokalistka nie udzielała się od 8 lat. Wokalistka pracuje nad swoją 6. płytą razem z bratem Rollo, współzałożycielem zespołu Faithless, więc ja zacieram ręce i czekam na wielki powrót Dido. Póki co w Radiu Złote Przeboje. Share, dajcie głośniej.

Może za oknem jesień, ale przy takich numerach to aż się człowiekowi chce się ruszyć z miejsca. Szer w Radiu Złote Przeboje, a wy też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, bądź też gdziekolwiek planujecie być podczas tego weekendu, no to Radia Złote Przeboje również można słuchać, mając apkę na waszych smartfonach.

0: reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz? Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
13: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
13: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
17: Złote przeboje w drodze.
18: Pochmurno będzie i deszczowo w ten weekend, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie, to w sobotę, a w niedzielę praktycznie w całej Polsce mają się pojawić deszczowe chmury w przewadze nad słońcem. Na termometrach niestety niewiele, od 17 do 21. Kto wybiera się w podróż autostradą A2, jest drożej na płatnym odcinku autostrady o złotówkę na każdej bramce, co oznacza 123 zł dla osobówki za przejazd całym płatnym odcinkiem.
17: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: FM w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, a już teraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk opowiada, kiedy to poczuł się pierwszy raz sławny.
1: Pamiętam, to akurat nie było na zewnątrz, pamiętam już dokładnie, bo to było w Częstochowie. Ja miałem urodziny i do mojego pokoju wjechało chyba z 20 tortów od fanów.
2: Okej.
1: I pamiętam, że to był dzień, kiedy nie balangowaliśmy. To rzadko się zdarzało.
2: Tak.
1: To był dzień, kiedy nie balowaliśmy i w pewnym momencie ja się położyłem do łóżka wieczorem, bo mieliśmy następnego dnia kilka koncertów jeszcze pod rząd, więc położyłem się spać i tak sobie dostałem większy pokój wtedy, pamiętam, że dostałem chyba taki jakby coś jak studio albo apartament taki, wiesz, no. I miałem pełno, cały ten pokój był w kwiatach.
2: Tak.
1: I te torty w ogóle, wiesz, tam. Ja to kazałem zostawić, żeby po prostu, wiesz, jeszcze sobie popatrzeć przed zaśnięciem. I słuchaj, jak się położyłem spać, to tak mi się powietrze nabrało, wiesz, do płuc, jakby się tak wzruszyłem, ale to było na zasadzie takiej, o kurczę, no.
2: Fajnie, miło.
1: Jezu, jakie to jest miłe, tak. Wiesz.
2: To jednak się wydarzyło.
1: To się wydarzyło, wiesz.
2: To mi się przytrafiło.
1: Powiem ci, że ja nigdy nie szukałem w tym, co chciałem osiągnąć w swoim życiu jako muzyk. Nigdy nie szukałem jakby bycia gwiazdą, tylko jakby dawanie ludziom w ogóle szczęścia moją grą na gitarze. Tak.
0: A więcej ciekawostek, więcej anegdot o Lady Punk, a także o Republice już jutro po godzinie 18 w programie Czas Gwiazd, więc będzie jutro naprawdę bardzo, bardzo zacny wieczór. No a teraz kawałek Marchewkowe Pole. Lady Punk, dajcie głośniej.

Zdecydowanie można było się poczuć, jakby człowiek chociaż na te parę chwil przeniósł się do lat 80. Radio Złote Przeboje wam to zapewnia. Natomiast, proszę państwa, szykuje się niespodzianka dla wszystkich fanów lat 90. Dla wszystkich fanów spajsetek. Otóż z racji 30. rocznicy wydania debiutanckiej płyty pod tytułem Spice już 6 listopada ukaże się The Singles Collection, a więc obszerny album, w którym po raz pierwszy zabrane zostaną wszystkie single grupy Spice Girls. Fani otrzymają również materiały z archiwum, których do tej pory nie można było nigdzie oficjalnie posłuchać. I tą największą atrakcją ma być singiel o tytule Do You Think About Me? To jedno z pierwszych nagrań Spice Girls, kawałek, który od początku działalności przeleżał w szufladzie i został wyjęty, więc zacieramy ręce, bo to może być naprawdę całkiem ciekawy boks, zwłaszcza dla kolekcjonerów. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje dajemy głośniej Mua Lolita.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
18: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
20: Sport w 30 sekund.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Kończy się powoli 3-tygodniowe ściganie w Hiszpanii. 19 etap Vuelty wygrał Irlandczyk Eddie Denbar. W klasyfikacji generalnej wszystko jednak pozostało bez zmian. Prowadzi reprezentant gospodarzy Enric Mas. Wyścig zakończy się w niedzielę. Za to już dziś. Do niedzieli potrwają w Budapeszcie World Athletics Ultimate Championships. To rywalizacja najlepszych lekkoatletów na świecie. Do stolicy Węgier przyjechała 8-osobowa reprezentacja Polski. Pięcioro z naszych zobaczymy już dziś, a zawody właśnie ruszają.
19: Sponsorem programu był organizator 16 edycji Białystok Biega i Białystok Biega z dziećmi. 12-13 września. Białystokbiega.pl.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
18: Weekend, pogoda zapowiada się w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu. Jutro popada na wschodzie i na zachodzie kraju. Z kolei w niedzielę również ten deszcz może pojawić się nad morzem. W sobotę i niedzielę około 20 stopni.
19: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
18: Wakacje minęły, więc pewnie część z was zaliczyło kilka koncertów. Pamiętacie, jaki koncert był waszym koncertem życia? Możecie się tym dzielić, bo za parę chwil o swoim koncercie życia opowie wam aktor Szymon Bobrowski, znany m.in. z filmu Furioza. Zagram dla was także Sandrę i Urszulę.

0: prawdziwy rockowy klasyk. Piękna ballada o grupie U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, gdzie nie brakuje lat 80. i 90. w muzyce, a o zespole U2 już teraz też opowiada Wam Szymon Bobrowski, aktor znany m.in. z filmu Furioza.
1: Uwielbiam ten zespół, uwielbiam ich muzykę, szczególnie pierwsze płyty, ale też się łapią na to, nabrałem się, byłem na ich koncercie, Bono zabrał z widowni jedną dziewczynę, zdjął z siebie kurtkę, założył na nią tę kurtkę i Jezu, jak ja się wzruszyłem, że to takie piękne, że ten Bono, te dziewczyny i ta Polska, ale później zobaczyłem, że na każdym koncercie wybiera z widowni jedną dziewczynę, ma taką samą kurtkę i zakłada na nią kurtkę, czyli oni wszyscy żyją w takim świecie kasy i jakiejś fikcji. Aczkolwiek muzykę robią fantastyczną i słucham tego za każdym razem.
0: A wy macie jakieś osobiste wspomnienia związane z U2? Albo może byliście na koncercie zespołu OMD, który odbył się 24 sierpnia w Warszawie. Na miejscu było Radio Złote Przeboje. A wy? No to posłuchajmy i przypomnijmy sobie, jak to było. OMD, dajcie głośniej.

0: I przy takich dźwiękach to człowiek wie, że słucha Radia Złote Przeboje. Maria Magdalena, Sandra, natomiast proszę Państwa, Urszula. Urszula swego czasu nagrała cover zespołu Led Zeppelin zatytułowany What is and what should never be. Zresztą posłuchajcie tej historii.
1: Hołd to przede wszystkim na pewno. Dwa, że ten, tę piosenkę, ten utwór, właśnie piosenkę, trudno powiedzieć, sorry, ten utwór, numer. Ten numer graliśmy w Stanach. I tak. Pamiętam, że to było dla mnie wielkie przeżycie po raz pierwszy zagrać w ogóle tam ten numer, ale rozmawiałam z wieloma takimi coverowymi też zespołami, które grały w garażach obok nas, bo to tak, takie są jeszcze garaże. Mhm. Po godzinie 18 są wolne dla ludzi, którzy ćwiczą. Przychodzą z pracy i ćwiczą, tak. I grają. To oni mówili, niczego się nie bój, po prostu zaśpiewasz to nawet po swojemu i będzie dobrze, bo ważne jest, że to znasz, że to kochasz i tak dalej. Ale ja miałam jednak stresa, bo chciałam to zrobić co najmniej tak, tak jak oni. A jeżeli miałabym zmieniać, to nie widzę co.
0: Więc na albumie Biała Droga można znaleźć cover zespołu Led Zeppelin, natomiast my w Radiu Złote Przeboje już teraz słuchamy Urszula, Anioł Wie.

0: Piątkowy, w zasadzie to weekendowy wieczór z radiem Złote Przeboje i Lionel Richie All Night Long. Natomiast, proszę Państwa, za chwilę też będzie czego posłuchać zarówno w domu, w samochodzie, czy też przy innych okolicznościach. Już nie wnikam, co dzisiaj robicie, natomiast pojawi się i Hathaway. Będzie też kultowy kawałek z lat 80. Out of Touch.
1: Lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
22: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Reklama.

0: Love is the answer.
1: Odrobina Eurodance w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru i bardzo dobrze, no trzeba mieć dobry nastrój, dobrą formę, bo w końcu mamy piątek, natomiast proszę Państwa, obecnie trwa socialowy trend, gdzie ludzie wrzucają swoje zdjęcie przerobione przez AI w stylu lat 80. No przyznam, że nie do końca widzę w tym sens, bo wygląda to dosyć sztucznie, zresztą lat 80. podrobić się nie da. Dlatego w Radiu Złote Przeboje właśnie teraz kawałek, który zdecydowanie się z nimi kojarzy. A w skrócie, historia wyglądała tak. John Oates miał gotowy refren, początkowo rozważał oddanie tego kawałka innemu wykonawcy i dopiero za namową jednego z producentów doszedł do wniosku, że ten kawałek musi wykorzystać i zagrać razem z Darylem Hallem. Myślę, że kawałek wszyscy doskonale znamy. Out of Touch w Radiu Złote Przeboje.

Jeśli nie macie planów na piątkowy wieczór, no to właśnie się one znalazły. Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, czas na Hathawaya. Choć większość ludzi kojarzy go wyłącznie z piosenki What is Love, jego historia jest dosyć niezwykła. Naprawdę nazywał się Nestor Alexander Hathaway, urodził się w Trinidadzie i Tobago, dorastał częściowo w Stanach Zjednoczonych, a później związał swoje życie z Niemcami. Zanim jednak został gwiazdą Eurodance, zajmował się między innymi marketingiem, organizował przeróżne wydarzenia i pracował jako tancerz i performer. Jednak wracając do piosenki What is Love, największy fenomen tego utworu polega na tym, że jej refren jest banalnie prosty, ale niemożliwy do wyrzucenia z głowy. To był typowy zabieg Eurodance lat 90. Kilka słów, które natychmiast zapadają w pamięć. A z kolei klip do tej piosenki jest również charakterystyczny. Hathaway pojawia się w eleganckim stroju, w tajemniczej posiadłości, gdzie pojawiają się kobiety stylizowane na postacie z horroru. Jest tam też nawet motyw wampiryczny. Dzisiaj wygląda to trochę jak połączenie romantycznego kina MTV lat 90. i estetyki gotyckiej, a był to zresztą jeden z najciekawszych i najczęściej puszczanych teledysków w czasach MTV. To słuchamy Hathaway już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Raz, dwa, trzy.
7: Nie licz, i tak trudno zliczyć, bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Farm. Reklama.
10: Godzina 20 minęła, Mariusz Stelmaszczyk jestem, trwa piątek i też nie brakuje świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, dlatego za moment Dana Lewis, będzie też grupa Foreigner, a także Jan Borysewicz, zespół Lady Punk, z którym to powspominamy lata 80.

0: Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, w tej chwili spotkanie z Janem Borysewiczem, gitarzystą zespołu Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam lata 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego, no, albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. To wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże. No wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do między innymi tematu filmu o Janku Borysewiczu też niebawem w Radiu Złote Przeboje. Wrócimy. Teraz dajcie głośniej. Black Wonderful Life.

0: Radio Złote Przeboje, które poleca się na spędzenie naprawdę bardzo przyjemnego piątkowego wieczoru. Tym bardziej, że w Radio Złote Przeboje dzisiaj Jan Borysewicz, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu Mniej obcy.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. No, ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rulkę w tym filmie. Mm-hmm. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Taki, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
2: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
2: No tak,
1: radę,
2: dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
2: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Mhm. Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
2: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: Czyli w okolicach 7 października premiery filmu Jan Borysewicz pewnie, jak powiedział, zrobi sobie wolne. Do Janka Borysewicza jeszcze w Radio Złote Przeboje wrócimy, a już teraz dajcie głośniej. Bob Marley.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jeśli chcesz dobrze spać, to

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.

0: Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką, a więc Tina Turner w radiu Złote Przeboje. A w tej chwili Jan Borysewicz z Lady Punk opowiada o stylówkach Lady Punk.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym...
2: Wszyscy byli tego samego wzrostu, tak.
1: Bo kiedyś mnie Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być,
1: tak. Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. I powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół tak. I wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia no, z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Ja to kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: A dużo więcej ciekawostek, anegdot dotyczących Lady Punk, a także zespołu Republika już jutro po godzinie 18 w programie Czas Gwiazd, więc zapowiada się bardzo, bardzo przyjemny weekend, bardzo przyjemny sobotni wieczór, a już teraz Jason Donovan, a więc odrobina muzyki z Antypodów. Dajcie głośniej.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: chcesz. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
9: Witajcie, przy mikrofonie Julita Grzywa, a dzisiaj będzie przede wszystkim o chórze opery i filharmonii podlaskiej, ponieważ obchodzi on właśnie 20-lecie swego istnienia. Z tej okazji spotkałam się z jego dyrygentką i kierowniczką artystyczną, profesor Violettą Bielecką.
10: To jedyny zespół w Polsce o podwójnym profilu działalności, zarówno filharmonicznym, jak i operowym. Śpiewa dzieła różnych epok, od baroku po muzykę współczesną XXI wieku. Chór, ponieważ bierze udział w spektaklach scenicznych, operach, operetkach, muzykalach, nie tylko wykonuje partie wokalne, ale również ma zadania aktorskie, bardzo trudne czasami i jej proste układy choreograficzne. To jest specyfika tego profilu podwójnego naszego zespołu. Spektrum naszej działalności stanowi również rozpiętość od awangardowej muzyki współczesnej, wykonywaj na przykład na warszawskiej jesieni. Nasz pierwszy koncert, wspominam, to był 2006 rok, kiedy powstał zespół. Po 3 miesiącach byliśmy już zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Wykonywaliśmy tam pieśni maryjne Mikołaja Henryka Góreckiego i sięgamy od oper po muzykal, od muzyki dawnej po jazz. To bardzo wiele mówi o charakterze naszego zespołu. Nie ma tu sztywności, puryzmu, zamknięcia w jednej estetyce, w jednym stylu, w jednej wizji tego, czym powinna być muzyka chóralna. Jesteśmy otwarci, ciekawi, autentyczni, dziecięcy wręcz, z możliwością eksploatowania ludzkiego głosu. Wszystkich sposobów, przez które ludzie przez wieki uczyli się śpiewać razem.
9: To, co pani profesor wspomniała na początku, za tym wszystkim kryją się ludzie, czyli artyści. Czy ten chór jest taki stabilny w tej swojej historii 20-letniej? Jak zmieniał się na przestrzeni lat od początku powstania?
10: Zespół dojrzewał tak jak pięknie pielęgnowane drzewo. Wydawał powoli piękne owoce w postaci fantastycznych koncertów, prestiżowych sal koncertowych podczas najbardziej liczących się festiwali międzynarodowych. Dokonywał kilkudziesięciu nagrań telewizyjnych, płytowych i został zauważony przez krytykę nie tylko krajową, ale i zagraniczną, zgrabiając najwyższy poziom pułapów artystycznych. Stąd też liczne nominacje, nagrody, wyróżnienia Fryderyki, Muzyczne Orły i ICMI. Są to ludzie zatrudnieni na etatach. Praca artystów chóru trwa 8 godzin dziennie. Jest to przerywany czas pracy, 4 rano, 4 wieczorem, ale podzieliliśmy to w ten sposób, że próby poranne są próbami albo sekcyjnymi, albo próbami tutti, a wieczorne stanowią ich indywidualne przygotowanie do pracy porannej. Więc w zależności od repertuaru utrwalamy materiał w czasie prób rannych, a sami przygotowują się indywidualnie podczas prób wieczornych, czy to w pomieszczeniach domowych, czy tutaj w ćwiczeniówkach.
9: Czy mocno zmienił się skład zespołu? Te 43 osoby, jeśli dobrze pamiętam, które pani wybrała 20 lat temu. Ile z nich jest teraz w chórze?
10: Myślę, że około 40, ale chór liczył swojego czasu. Pamiętam, jak przenieśliśmy się do nowego gmachu, 80 osób. W tej chwili ograniczono nam ilość miejsc. Jest 67 osób. Z tego przetrwało, można powiedzieć, dzielnie od momentu powstania zespołu. Myślę, że około 40.
9: trudno chyba o taką stabilność w zespołach.
10: Ponieważ to jest profesjonalny zespół, etatowy, więc zmiana ludzi na stanowiskach to nie jest problemem. Każdy szanuje swoją pracę i jest z nami długie lata, niektórzy po 20 lat. Kto nie wytrzymuje presji, bo jest bardzo dużo pracy, po prostu rezygnuje. Plany rodzinne, artystyczne, bywało tak, że ludzie wyjeżdżali do innych miast, tam znajdowali również pracę, byli zatrudniani w operach, w filharmoniach. Także takich ludzi sporo się przeminęło przez zespół.
9: Ale ci, którzy

0: talent, muzykalność, wrażliwość i świadome operowanie głosem. I to jest chyba najpiękniejsze, że możemy osiągać piękne i wysokie cele. A myślę, że przez tyle lat wypracowaliśmy sobie wzajemną drogę artystyczną. Swoje efekty osiągamy właśnie przez to, że pracujemy dużo, mamy różny repertuar, różnorodny, jesteśmy przygotowani i bardzo elastyczni na wszystkie wymagania, które stawiają nam również inni dyrygenci.
1: Czy czas przed premierą jest jeszcze bardziej intensywny? Jak wyglądają wtedy próby inaczej?
0: Dziękuję za to pytanie. Jeżeli przygotowujemy utwór a cappella, na przykład, to jest troszkę krótszy proces, zwłaszcza, że śpiewamy te utwory z nut. Natomiast proces przygotowania do premiery to są próby sekcyjne. Przede wszystkim to jest poznanie libretta, tłumaczenie tekstu, próby sekcyjne polegające na przyswojeniu partii głosowych, fonetyka podana w danym języku, bo śpiewamy w różnych, nie tylko po polsku, po włosku, po francusku, po niemiecku, po rosyjsku bywało, teraz są inne czasy, prawda? Po czesku. To są języki, których używamy w operach, trzeba podać fonetykę. Jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, to się zaprasza odpowiedniego lektora językowego. Potem łączymy to z fortepianem w całościowe fragmenty, czyli próby tutti. Jak już umiemy, trzeba to przyswoić na pamięć. Proces trwa pół roku. Jak przyswoimy na pamięć, wchodzi na próby reżyser, który opowiada swojej koncepcji, pokazuje nam obrazy scenograficzne. Zaczynają się próby reżyserskie i w tym momencie to, co zrobiliśmy na pamięć, raptem ulatuje gdzieś. Musi być ta synchronizacja ruchu aktorskiego, czy ruchu choreograficznego, jakiegoś lekkiego tańca, nie wiem, obrotów i tak dalej, zsynchronizowana ze śpiewaniem, z przyswojoną partią na pamięć. Zanim to się ułoży, to jest półtora miesiąca. I potem wchodzą próby już po reżyserskich, sceniczne, pełne scenografii, w kostiumach, próby generalne, no i premiera. Proces trwa generalnie rok. Kwestia pamięci, to jest bardzo ważne w tym zawodzie artysty chóru. Świetna pamięć do przyswajania dużych partii materiału muzycznego i tekstu w różnych językach. To jest bardzo trudne. Różne zadania są aktorskie na scenie. Scena walki na przykład w Wesper, czy lekki taniec w Strasznym Dworze, to akurat był Krakowiak, kiedy było trzeba tańczyć i śpiewać. To jest trudne, żeby wykonać to tak, jak sobie zażyczył reżyser.
1: Z wielką dumą o swoim zespole, czyli chórze opery i Filharmonii Podlaskiej, opowiada dzisiaj jego dyrygentka i kierowniczka artystyczna, profesor Wioletta Bielecka. Muzyka, podobnie zresztą jak i cały świat, rozwija się bardzo intensywnie, się zmienia. Czy w operze też odczuwacie ten powiew nowoczesności? Bo zajmujecie się głównie klasyką, ale...
0: Mieliśmy okazję jako instytucja zamówić u pana profesora Pawła Łukaszewskiego operę współcześnie pisaną Joasz Król Judzki do libretta XVII-wiecznego librecisty Pietro Metastasio. Trochę było tu muzyki klasycznej, trochę muzyki filmowej można było w tym odnaleźć. Opery współczesne są trudne. Nie sięgaliśmy jeszcze do oper Krzysztofa Pendereckiego, który miał okazję poznać w 2009 roku i zaprosić do wspólnych projektów. Dzięki temu wypłynęliśmy też, bo osobowość samego maestra i kompozytora i dyrygenta pociągnęła za sobą nagrania jego symfonii dwóch, które znajdują się w całym zestawie jego 8 symfonii. Myślę, że trzeba by było sięgać do takich rzeczy. Wymaga to wielkiej pamięci, ogromnego talentu wykonawczego, bo one są bardzo trudne i trudne również do przyswojenia melomanom, zwłaszcza na Podlasiu. To myślę, że za 20 lat ewentualnie można sięgnąć do repertuarum oper współczesnych kompozytorów. A rzadko kto je pisze przede wszystkim. Trudne wyzwanie, bo to jest rozbudowane libretto, do tego trzeba ułożyć muzykę, podłożyć tekst odpowiednio i zrobić taką dramaturgię, żeby muzyka była adekwatna do tego, co by mógł z tym wszystkim zrobić reżyser.
1: Wspominałyśmy tutaj o tym, że trochę zmian w chórze jednak jest. Czego pani szuka w nowych chórzystach?
0: Przede wszystkim umiejętności świadomego operowania w głosach, w różnych rejestrach, dynamikach. Przynajmniej dobre czytanie nut głosem. Zdolność do wzajemnego słuchania, bo tutaj nie ma solistów. Musimy się zlać w jedną całość w danych głosach, a i potem w całej harmonii. W miarę prawidłowa intonacja, czyli czystość śpiewania i dostrajania się do danej grupy, barwy, brzmienia, czyli rezygnacja rezygnacja z solistycznego śpiewania na rzecz wtopienia się w nie, w brzmienie grupy. Poza tym, jeżeli ktoś przychodzi na takie przesłuchanie, to również od wejścia widać jego cechy psychofizyczne i osobowościowe, w jaki sposób się przedstawia, czy szybko reaguje na przykład na

0: uwagi prowadzącego przesłuchanie czy próbę dyrygenta, czy jest skoncentrowany, czy umie sobie radzić z tremą, bo właściwie cały czas jesteśmy na scenie, jeżeli nie podczas koncertów, to podczas spektakli, czy ma dobrą pamięć, przyswaja sobie w czasie tego okresu próbnego, bo trwa 3 miesiące, materiał, który musi nadrobić, a jeżeli wznawiamy jakieś spektakle, no to jest bardzo duży materiał pamięciowy, żeby ogarnąć to w ciągu 3 miesięcy. Czy posługuje się świadomie i dobrze fonetycznie różnych językach, bo w takich śpiewamy, czy ma dobrą kondycję, czy potrafi długo stać na scenie lub poruszać się w kostiumach na scenie. Dużo cech musi mieć taki chórzysta.
1: Poważne wyzwanie.
0: Tak, no a jeszcze coś ważnego, czy potrafi znaleźć się w grupie i przystosować się do niej, czy szanuje drugiego człowieka, to jest bardzo ważne, czy jest wrażliwy, nie tylko na drugiego człowieka, ale na dźwięk, na frazę, na dynamikę i na to, co się do niego mówi i co się od niego żąda.
1: Na początku rozmowy mówiła pani profesor o repertuarze, waszych osiągnięciach, płytach. Czy przy tak ogromnej ilości osiągnięć, takie pytanie o to, co było największym wyzwaniem, czy co wzbudziło największe emocje, sentyment, będzie takim, na które pani będzie umiała znaleźć odpowiedź po tylu latach?
0: Uwielbiam zaskakujące i trudne wyzwania. Im utwór wymaga więcej pracy, tym bardziej się go pamięta. I szczególnym sentymentem darzy spotkanie z współczesnymi kompozytorami. Właśnie najtrudniejsze to jest żyjący, prawda, kompozytor, który potrafi jeszcze przekazać kilka uwag, jeżeli jest podczas nagrania, czy podczas prób do koncertu. I bardzo cenię sobie spotkania i twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Wykonaliśmy w sumie bardzo dużo jego dzieł, razem z kompozytorem pod jego dyrekcją, czy Pawła Łukaszewskiego, wspominam jego pieśni kurpioskie, wykonanie Halki Stanisława Moniuszki we włoskiej wersji językowej, to szczególnie zapadło mi pamięci i z wielkim sentymentem do tego podchodzę, bo nie dość, że nagraliśmy to do Fondoteki Narodowej i jest to na Spotify'u, to oprócz tego w czerwcu była premiera, u nas zarówno prapremiera światowa w wersji włoskiej, to premiera polska, ale to właściwie Halka wszędzie jest wystawiana i to było absolutnie w wersji włoskiej wydarzenie historyczne o znaczeniu międzynarodowym i to jakby najbardziej zapadło, chociaż tego było mnóstwo i trudno mi w tej chwili zliczyć, ile było takich momentów i co było dla mnie ważne, a co nie. Wszystko jest ważne, prawda? Jeżeli sprawia mi wielką satysfakcję i przyjemność dla moich wykonawców, jak i również słuchaczy. Nagrania kantyków supraskich to są sakralne utwory odnalezione przez pana burmistrza Supraśla Radosława Dobrowolskiego. Odnalazł je w Bibliotece Wileńskiej, w Uniwersytecie Wileńskim. Zrekonstruowano je, bo były niepełne 3 głosy odnalezione, dopisała pani profesor Szumielina z Ukrainy, jeszcze 3 i nagrywaliśmy je dosłownie 2,5 roku. To było 49 utworów sakralnych. Wyszły z tego 3-płytowy, zauważony zresztą, bo otrzymał Fryderyka swojego czasu. To była bardzo żmudna praca. To była muzyka z okresu baroku, więc wymagająca niedużej obsady, ale za to umiejętności wokalnych wysokich.
1: A jakie wyzwania jeszcze pani przed swoim chórem stawia?
0: Zawsze te same. Dyscyplina, dużo pracy, cierpliwość, pasja. Ja nie zmieniam swoich wymagań i mam przez 20 lat takie same, a dzięki temu jakoś poziom udaje się nam zachować.
1: Z okazji jubileuszu, jak będziecie świętować?
0: Będzie to muzyka filmowa, w pierwszej części muzyka a cappella, a w drugiej z udziałem naszej wspaniałej orkiestry.
1: Kiedy już?
0: Zapraszam, 9 października.
1: Tak, jesteście gotowi?
0: Przygotowujemy się od sierpnia, od początku sierpnia do tego przedsięwzięcia, bo jest ono wymagające.
1: To, czego pani można teraz życzyć z okazji jubileuszu, to jak najwięcej lat, sił i wytrwałości, kolejnych sukcesów i wyzwań.
0: Dziękuję, postaram się nie zawieść ani słuchaczy, ani swoich wychowanków, bo warto być z nimi, bo są niezastąpieni, fantastyczni i niepowtarzalni.
1: W Radiu Złote Przeboje gościła dzisiaj dyrygentka i kierowniczka artystyczna Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, profesor Wioletta Bielecka.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Przy mikrofonie Julita Grzywa, a ze mną dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska. Lato u Was wciąż trwa i w zasadzie trudno powiedzieć, że przerwa letnia była, bo w Białostockim Ośrodku Kultury działo się mnóstwo. Białostoczanie, którzy zostali w mieście albo pomiędzy swoimi urlopami, mogli tutaj korzystać naprawdę z wielu fantastycznych imprez, koncertów. Z Twojej strony pewnie ma to skutek taki, że lato było pracowite.
2: Tak, lato co roku w Białostockim Ośrodku Kultury jest pracowite. Właściwie można powiedzieć, że my lato spędzamy w pracy, ale dzięki temu mieszkańcy, osoby, które przyjeżdżają do Białegostoku, mają okazję wziąć udział w licznych wydarzeniach kulturalnych, tak jak koncerty w pawilonie włoskim, tak jak kino plenerowe na placu przy Białostockim Ośrodku Kultury, czy Silent Disco, które w tym roku proponowaliśmy, różnego rodzaju warsztata, które odbywały się m.in. w Centrum imienia Ludwika Zamenhofa.
1: No i jeszcze szeroki program innego wymiaru, który też zahaczył o lato.
2: Tak, to rzeczywiście jedna z naszych sztandarowych wakacyjnych imprez, która w tym roku odbyła się trochę w zmienionej formule ze względu na warunki pogodowe, które niestety nie sprzyjały, ale paradoksalnie to sprawiło, że byliśmy wszyscy bliżej siebie i razem w przestrzeniach klubu Fama, Kina Forum i Centrum imienia Ludwika Zamenhofa, ale także w innych miejscach na terenie Białegostoku. Doświadczaliśmy kulturalnie tego, co wartościowe i lokalnie w Białymstoku i województwie podlaskim, ale także goszcząc artystów i z Polski, i ze świata, bo było też oczywiście międzynarodowo, jak to na innym wymiarze.
1: Międzynarodowy wymiar innego wymiaru to też był koncert Boki, bo mimo, że zespół polski, to jednak widać po ich poziomie, że rozwijają się i urośli już do tego poziomu europejskiego, przynajmniej jeśli nie ogólnoświatowego.
2: Oj tak, zdecydowanie. I tak naprawdę goszczący w trakcie ich koncertu Noeb, artysta, który również zamykał tegoroczny program festiwalu. I ten ich wspólny występ pokazał właśnie, że Boka to jest zespół na światowym poziomie. Nie boję się tego słowa użyć, ale też na światowym poziomie jest Cinnamon Gum, który dzień wcześniej, można powiedzieć, rozgrzał publiczność zgromadzoną w sali Kina Forum, która wspólnie śpiewała, tańczyła i delektowała się tym, można powiedzieć, feelingiem z czasów Motown, i to jest naprawdę perełka na naszej scenie muzycznej. Życzę zespołowi wielu, wielu sukcesów, bo grają niesamowicie i myślę, że amerykańskie wytwórnie nie powstydziły się, by się mieć takiego artysty w swoim katalogu.
1: Zdecydowanie przenieśliśmy się dzięki nim w czasie.
2: Tak, to była wspaniała muzyczna podróż i też my jako Białostocki Ośrodek Kultury otrzymaliśmy wiele podziękowań i gratulacji i za te koncerty, i także za wcześniejszy koncert Dobrawy Czocher, ale z innym wymiarem nie żegnamy się, bo co prawda jeszcze początek września, ale już dzisiaj zapraszam 26 września na After po innym wymiarze. Wyjątkowe wydarzenie nawiązujące do tematyki tegorocznego innego wymiaru, która w dużej mierze oparta była lata 90. W hotelu Głębieski, w którym już wydarzenia festiwalowe w tym roku się odbyły i cieszyły się dużym zainteresowaniem, zapraszamy na koncert grupy Torpedo. To fenomenalny skład muzyków, którzy grają bardziej i mniej znane klasyki polskiej muzyki rozrywkowej w zupełnie nowych, nieszablonowych aranżacjach. Będzie funkowo, jazzowo, zaskakująco. Zapraszamy o godzinie 20 i 26 września do hotelu Gołębiewski, a po koncercie zapraszamy do wspólnej zabawy na afterparty. Będzie to Soul Service DJ-e, Burn Reynolds i Zura. Mam nadzieję, że będzie to doskonała okazja do takiego rzeczywiście zamknięcia tego letniego czasu, bo przecież wakacje się skończyły, ale lato wciąż jeszcze trwa.
1: I tego się trzymajmy. Białostocki Ośrodek Kultury w zasadzie na tyle prężnie działa, że przez cały rok jest w czym wybierać, jest w czym uczestniczyć. Rozumiem, że jesień też taka będzie.
2: Jesień zapowiada się też bardzo intensywnie i tak jak powiedziałaś, właściwie przez cały rok pracujemy każdego dnia. Jeśli nie ma u nas jakiegoś koncertu, spotkania, wydarzenia, to przecież codziennie od popołudnia gramy w filmy w Kinie Forum. A kolejne tygodnie, kolejne weekendy zapowiadają się również obiecująco i mogę powiedzieć, że chyba jeszcze bardziej intensywnie, ponieważ przed nami cykl znany, lubiany i ceniony Klasyka Kina, a w nim Absolvent, nagrodzony Oscarem film Mike'a Nicholsa. Natomiast przed nami również kolejna wystawa w przestrzeni, wystawa Slovak Press o podtytule Water, ale także kolejna wystawa w przestrzeni na placu przed Bokiem, znana i ceniona wystawa Grand Press Photo, która w tym roku wyjątkowo dwukrotnie, ponieważ udało nam się za zgodą organizatorów przenieść termin na jesień, tak aby więcej osób mogło skorzystać i na placu przed Bokiem obejrzeć fotografie nagrodzone. Ale przed nami także spotkanie autorskie z Emilią Kledzik, perspektywa poety, cyganologia Jerzego Ficowskiego, spotkanie w Centrum Zamenhofa, które poprowadzi znana i ceniona profesorka doktor habilitowana Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.
1: A więc tak jak słyszycie, pełna obfitość wystaw, spotkań, propozycji filmowych. Wrzesień w Białostockim Ośrodku Kultury będzie nie mniej bogaty niż poprzednie letnie miesiące. Dzisiaj o propozycjach BOKUR dla białostoczan opowiada dyrektorka instytucji, dr Martyna Faustyna Zaniewska. Ale to oczywiście nie wszystkie oferty, bo wiecie doskonale, że Białostocki Ośrodek Kultury specjalizuje się też w organizacji koncertów. I takich też nie zabraknie we wrześniu, a zwłaszcza jednego kultowego.
2: No i przed nami jedno ze sztandarowych wydarzeń Białostockiego Ośrodka Kultury, a więc obchody Polskiego Dnia Bluesa i odsłonięcie tablitrek na Alei Bluesa. Akcja zainicjowana przez Fundację Miasto Białystok, Konrada Sikorę, nieżyjącego już Sławka Mojsiuszkę. Od wielu, wielu lat Białostocki Ośrodek Kultury organizuje te obchody i wraz z Fundacją nagradza i docenia, honoruje kolejne osoby, które na Białostockiej Alei Bluesa będą miały swoje tabliczki. W tym roku oczywiście kolejne osoby będą docenione. Nie możemy jeszcze zdradzić, które, ale zapraszamy do wspólnej zabawy między innymi z zespołem Krzyśka Górczaka. Wystąpią na scenie klubu Fama wybitni polscy muzycy bluesowi, także zachęcamy wszystkich 19 września w sobotę do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. No a przed nami także kolejne wydarzenia filmowe w ramach cyklu dyskusyjny Klub Filmowy GAK. Kolejne wydarzenia także w ramach cyklu Ciekawi Świata. Tym razem Anita Pogorzelska będzie opowiadała o takim, może nie do końca odkrytym jeszcze dla wszystkich kraju, Angolii. No i również warsztaty dla dorosłych, warsztaty oddechu. Zachęcam, aby poza tymi wydarzeniami tanecznymi, muzycznymi, kinowymi wziąć udział w naprawdę bardzo ciekawych warsztatach z Justyną Bandurską. To może być taki moment wyciszenia, relaksacji, złapania chwili w tym jesiennym, już można powiedzieć, pędzie, który przed nami. Oczywiście naszych propozycji jest znacznie więcej. Wszystkie one są zebrane na stronie i Białostockiego Ośrodka Kultury, i Centrum imienia Ludwika Zamenhofa. Zachęcam do obserwowania na bieżąco naszych kanałów komunikacyjnych, bo tych propozycji w październiku, i w listopadzie, i w grudniu będzie jeszcze bardzo, bardzo dużo. Także jesień w Białostockim Ośrodku Kultury szykuje się bardzo intensywna.
1: Ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, że Filmowe Podlasie znowu zaatakuje.
2: Tak, ono zaatakuje w październiku, ale tak naprawdę już prowadzimy nabór filmów, więc zachęcamy wszystkich filmowców, którzy na Podlasiu tworzą, aby przesyłali nam swoje zgłoszenia, tak abyśmy mogli na początku października spotkać się i obejrzeć to, jak to Filmowe Podlasie nas atakuje.
1: Jak oceniasz te ostatnie edycje?
2: Ostatnia edycja była na wysokim poziomie, zresztą autorka nagrodzonego filmu Sylwia Szkiełącz była potem nagradzana na innych prestiżowych festiwalach, tak więc chyba ta nasza publiczność ma też bardzo dobry gust, nie chyba, na pewno, wybierając ten film jako ten najlepszy konkursowy, który potem został doceniony również i w Europie, także co roku zdarzają się naprawdę takie perełki warte również promowania i warte wspierania i uzdolnieni artyści, dlatego mam nadzieję, że tegoroczna odsłona Filmowego Podlasia również będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem i że otrzymamy sporo zgłoszeń. No i też to jest takie wydarzenie, które co roku przyciąga dużą liczbę odbiorców i widzów, którzy chcą wspólnie przez te kilka godzin obejrzeć te filmy, więc cieszymy się, że pomimo upływu lat cały czas to wydarzenie żyje i cieszy się sporym zainteresowaniem.
1: Czyli jeżeli ktoś coś tam gdzieś tam w szufladzie ma, to może warto wygrzebać, kto wie.
2: Zdecydowanie warto się odważyć, bo czasem rzeczywiście mamy czy kompozycje, czy wiersze, czy właśnie filmy w szufladach, a dzisiaj pewnie częściej na dyskach, a brakuje nam odwagi. A zachęcamy do tego, żeby się odważyć, po to też jesteśmy jako Białostocki Ośrodek Kultury, żeby wspierać i zachęcać twórców do tego tworzenia, więc jeśli w kimś gdzieś tam drzemie potencjał reżyserski albo już ma coś zrealizowanego, z czym się jeszcze nie podzielił ze światem, to zachęcamy do wysłania zgłoszenia na Filmowe Podlasie Atakuje.
1: No i pewnie będziecie jazzować na boku, jak zwykle.
2: Będziemy jazzować, ale tutaj jeszcze na razie szczegółów nie zdradzamy. Przed nami kolejne koncerty w ramach cyklu Jazz na boku. Pierwsze w październiku, kolejne w listopadzie, ale o tym jeszcze pewnie spotkamy się i porozmawiamy.
1: Czyli czekamy, a przede wszystkim przeglądamy stronę Białostockiego Ośrodka Kultury, bo myślę, że możemy taką klamrą zamknąć tę rozmowę. Zaczęłam od tego, że w Białostockim Ośrodku Kultury się dzieje i ten blisko sięgający kwadransa, można powiedzieć bardzo, bardzo skrótowy opis twój, pokazuje, że no nie było w moich słowach żadnej przesady.
2: Bardzo dziękuję. Staramy się, żeby rzeczywiście mieszkańcy mieli z czego wybierać i żeby właściwie każdego dnia coś się działo i każda osoba, która ma ochotę wyjść z domu, spędzić ten czas właśnie z kulturą, mogła znaleźć dla siebie jakąś interesującą ofertę.
1: Co z tych propozycji letnich ciebie najbardziej osobiście poruszyło?
2: Mnie na pewno poruszyły koncerty w ramach Innego Wymiaru. Bardzo mnie zauroczyła i właściwie mogę powiedzieć chyba śmiało, że zakochałam się w muzyce Cinnamon Gum. To było dla mnie takie odkrycie oczywiście przedfestiwalowe, ale muszę powiedzieć, że różnie to bywa z koncertami. Czasem zachwycają nas płyty artystów, a niekoniecznie to, co się dzieje na żywo, jest już tak samo fascynujące. Czasem jest odwrotnie. Natomiast w przypadku Cinnamon Gum zarówno i muzyka grana w studiu i ta muzyka, która wybrzmiała w sali Kina Forum, no zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. I czekam na na ich sukcesy i mam nadzieję, że zostaną docenieni i przez rozgłośnie radiowe i że będą mieli szansę wystąpić na nie tylko polskich, ale europejskich scenach, co zresztą już się zadziało, bo tak naprawdę po festiwalu mieli szansę wystąpić na kilku koncertach w Wielkiej Brytanii, więc trzymam kciuki i kibicuję, ale też takim wyjątkowym dla mnie doświadczeniem, wcześniej nie miałam okazji uczestniczyć w koncertach grupy wokalnej Partes w cerkwi Hagia Sofia, to też było takie, można powiedzieć, mistyczne doświadczenie i też te dwa wydarzenia pokazują, jak różnorodny jest inny wymiar w ramach Wschodu Kultury i jakie jest ogromne bogactwo w kulturze i jak różnorodna może być kultura i fascynująca, więc myślę, że ten inny wymiar tegoroczny to była taka w naszej ofercie, myślę, że perełka i mam nadzieję, że to wydarzenie będzie z roku na rok rosło i będzie zyskiwało kolejnych odbiorców i kolejne osoby, które będą, te, które spędzają czas w Białymstoku, będą miały bardzo atrakcyjną ofertę, ale że też tak jak osoby, które przyjeżdżają do nas z zewnątrz, mówią, że to jest taka też wspaniała okazja do tego, żeby doświadczyć czegoś innego i wspólnie pobyć i cieszyć się tym, co wartościowe w kulturze, nie tylko białostockiej.
1: Dlatego korzystajmy, cieszmy się i zaglądajmy na stronę Białostockiego Ośrodka Kultury, zresztą nie tylko, bo także i PIK ma różne oferty, czyli Podlaski Instytut Kultury. No dzieje się trochę, tylko wystarczy się rozejrzeć.
2: Tak, nie zgadzam się z opiniami, że w Białymstoku nic się nie dzieje. Dzieje się naprawdę bardzo dużo, tylko trzeba się zainteresować i trzeba chyba czasem znaleźć tę odwagę w sobie albo tę chęć, żeby po prostu wyjść z domu i doświadczyć tego, co się dzieje.
1: A ta chęć będzie zwłaszcza potrzebna, bo będzie coraz chłodniej.
2: Czekamy na Was. Do zobaczenia w Białostockim Ośrodku Kultury.
1: A zapraszała, zachęcała dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury, dr Martyna Faustyna Zaniewska. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas słuchaczom Radia Złote Przeboje.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam do nas.
1: A my zajrzyjmy jeszcze do białostockich kin Helios. Tym bardziej, że w tym tygodniu czekają nas aż 4 premiery. Najgłośniej może być o filmie 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja historii znanych ze studni do matury. Tym razem młodzi bohaterowie stawiają pierwsze kroki w dorosłość, ale szybko okazuje się, że zwyczajne problemy trzeba odłożyć na bok, bo pojawia się misja, od której zależy znacznie więcej niż mogliby przypuszczać. Zupełnie inny klimat proponuje Totalna Magia 2. Po latach na ekran wracają siostry Owens, czyli bohaterki grane przez Sandrę Bullock i Nicole Kidman. Jest magia, rodzinne tajemnice, walka z klątwą i pytanie o to, czy z własnej przeszłości naprawdę można uciec. Dla wielu widzów będzie to sentymentalna podróż do pierwszej części filmu, który z czasem zyskał status kultowego. Trzecia premiera jest polska. Mistyczka inspirowana jest historią Alicji Lęczewskiej. To opowieść o duchowej przemianie kobiety, która przez lata prowadziła zwyczajne życie, aż do momentu, gdy zaczęła patrzeć na świat zupełnie inaczej. Bohaterka była wiernym członkiem partii komunistycznej i cenioną nauczycielką, wymagającą, odpowiedzialną i całkowicie oddaną swojej pracy. Uwielbiała zagraniczne podróże, wydawało się, że jej przyszłość została już dawno napisana, aż do dnia, w którym jedno spotkanie odmieniło wszystko. Wbrew sceptycyzmowi otoczenia i własnym lękom, Alicja wkracza na ścieżkę głębokiego życia duchowego. Jej mistyczne zapiski pełne szczerości, nadziei i mądrości z czasem trafiają do tysięcy ludzi szukających odpowiedzi na najważniejsze pytania o miłość, cierpienie, wiarę i sens życia. Czwarta premiera tego tygodnia to Niebo nad Normandią, dramat wojenny, trzymający w napięciu film oparty na prawdziwych, nieopowiedzianych dotąd kulisach desantu wojsk alianckich w Normandii w 1944 roku. A jeżeli ktoś nie znajdzie swojej premiery wśród nowości, w repertuarze nadal obecne są takie hity jak Spider-Man Całkiem Nowy Dzień czy Odyseja. A do końca tej godziny programu jeszcze kilka tematów, m.in. zaproszenie na niezwykle egzotyczną wystawę do Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz zapraszam Was na wyprawę do krainy tańca. Rozmawiam z choreografką, tancerką i prezeską Fundacji Sztuki Tańca, Karoliną Garbacik.
4: Co słychać po wakacjach? Zaczynamy nowy sezon i oczywiście ten sezon będzie inny. Zaczynamy nowy rozdział w ogóle w pracy Fundacji. Od tego sezonu zaczynamy realizację zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęć tanecznych oraz zajęć akrobatycznych, więc Fundacja rozwija swoją działalność w kierunku edukacyjnym już nie tylko szkoła baletowa, która od 10 lat pracuje pod opieką fundacji, ale również zajęcia rekreacyjne, zespoły taneczne, które będą działały w Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca.
1: Gdzie będą prowadzone zajęcia?
4: Zajęcia będą prowadzone w głównej siedzibie fundacji, czyli na Hetmańskiej 76 w Białymstoku. I w ramach tej naszej nowej działalności rozwijamy działalność Dziecięcego Studia Baletowego. Tutaj zapraszamy wszystkie dzieci od 4 do 9 roku życia zainteresowane baletem, tańcem klasycznym, aby pod opieką naszej instruktorki Martyny Poliosińskiej rozwijać swoje umiejętności. Również zajęcia z tańca jazzowego, tutaj pojawiają się nowe grupy. Grupy nazwaliśmy Moxie. Pod opieką Julii Bujno stworzymy dwie grupy, dziecięcą dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat i młodzieżową w wieku od 11 do 15 lat. Także wszystkie dzieci, młodzież, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z tańcem jazzowym, pięknym tańcem jazzowym, tym tańcem, który pojawia się we wszystkich musicalach, zapraszamy na zajęcia również. No i akrobatyka, tutaj cały przekrój wiekowy i dla tych, którzy chcą zaczynać początkujących i dla tych, którzy chcą kontynuować, rozwijać się pod okiem Ziemowita Bogusławskiego. Zapraszamy serdecznie na zajęcia, a także nasze zespoły. I tu zespoły młodzieżowe, takie jak Viva, czyli młodzież młodsza. Zespół rozwija się w kierunku tańca współczesnego, a także Novus Collective, który również się rozwija w kierunku tańca współczesnego, i zespoły dorosłe, czyli dla tych z Państwa, którzy macie ochotę potańczyć sobie wieczorem dwa razy w tygodniu, zapraszamy na zajęcia varieté, to są zajęcia tańca jazzowego, lub też na zajęcia Towarzystwa Sztuki Surowej, jeśli ktoś chciałby spróbować współczesnego, chciałby spróbować kontakt improwizacji, lubi wolny, swobodny ruch, no to zapraszamy na te zajęcia.
1: Czy osoby zupełnie początkujące też znajdą swoje miejsce?
4: Jak najbardziej. I tutaj mam na myśli zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych, ponieważ przygotowaliśmy takie zajęcia, które są dla tych, którzy dopiero chcą zacząć. Także zapraszamy do nas tych, którzy chcą zacząć, ale także tych, którzy już mają jakieś doświadczenia, chcieliby się rozwijać, ale nie znaleźli oferty dla siebie. U nas znajdziecie tą ofertę w zakresie i akrobatyki, i tańca jazzowego oraz tańca współczesnego.
1: Fundacja też zaprasza z kolei na spektakle profesjonalne tych, którzy chcą pooglądać.
4: No tak, no bo chociaż to nowy sezon, nowy rozdział dla nas, jeżeli chodzi o te zajęcia, to kontynuujemy nasze projekty i programy. No przede wszystkim Przestrzenie Sztuki Taniec. Program trwa. Jeszcze w tym roku zobaczymy spektakle w Białostockim Teatrze Lalek. Realizować będziemy także 3 projekty społeczne, edukacyjne. To jest Więcej niż tańczące parabole. Już się zaczął w trzecim Melo ten projekt. Oraz za chwilę się zacznie także w liceum w Hajnówce. Oprócz tego rezydencja choreograficzna również w Hajnówce. Rezydentką w tym roku będzie Małgorzata Haduch, a także The Bridge. I tutaj czekamy na rozpoczęcie tego projektu. 12 zespołów z naszego regionu północno-wschodniej Polski będzie brało udział w tym projekcie przez prawie 3 lata. I tutaj instruktorzy, pedagodzy i sami tancerze tych zespołów będą ze sobą się spotykać, wymieniać doświadczenia, będą mieć warsztaty, będą również wspólnie tańczyć, ale tego efekty zobaczymy dopiero w 2028 roku. Także to są te projekty, które teraz kontynuujemy.
1: Może troszeczkę więcej o tym The Bridge, co się takiego wydarzy?
4: The Bridge jest projektem, który stworzyliśmy po to, żeby zespoły działające w różnych miejscach, w różnych ośrodkach, w różnych miastach w naszym regionie mogły się trochę poznawać i zbliżyć. Mamy wrażenie, że często właśnie zespoły taneczne działają w pewnej izolacji, nie mają okazji, nawet będąc, jeżdżąc na konkursy czy turnieje, poznać innych tancerzy. Ani instruktorzy nie mają okazji się poznać. Dlatego właśnie ten projekt chcemy dać im taką platformę do tego, żeby współtworzyć i współdziałać. I już w październiku planujemy w tym roku pierwsze spotkanie, na którym instruktorzy nawzajem będą losować, do kogo jadą na warsztaty taneczne, więc będą się wymieniać warsztatami do zespołu w Białymstoku. Na przykład może przyjechać instruktor z Olsztyna czy z Olecka i odwrotnie, więc tak to będzie wyglądało. Instruktorzy również będą mieli warsztaty prozdrowotne, jak współpracować z tancerzami, jak ich kształcić, żeby to było zdrowe, sprzyjało rozwojowi tych tancerzy. W tym roku podejmiemy jeszcze dyskusję na temat właśnie potrzeb zespołów tanecznych, potrzeb w ogóle tego tańca amatorskiego w naszym regionie. I już kolejne działania będą kontynuowane od stycznia następnego roku. Także tak z tym The Bridge. To, co jeszcze planuje fundacja, to do końca końca 2026 roku planujemy zagrać 3 spektakle. Pierwszy to Jakie to strasznie romantyczne spektakl, który stworzyliśmy na początku 2026 roku i którego odbiorcą z założenia jest młodzież. Chcemy prezentować ten spektakl tutaj u nas w siedzibie Fundacji Młodzieży Licealnej, więc zapraszamy wszystkich pedagogów, nauczycieli, którzy mieliby ochotę ze swoją klasą do nas przyjść na ten spektakl. Ten spektakl planujemy grać z końcem września i początkiem października. Zapraszamy do kontaktu, jeśli ktoś jest zainteresowany. Kolejno w listopadzie pokażemy fragmenty Bajadery i tutaj przewidujemy spotkania starszych klas szkoły podstawowej. Bajadera jest jednym z klasycznych baletów. W pięknych kostiumach, w tak zwanych paczkach klasycznych, na puentach będą występować uczniowie, uczennice niepublicznej szkoły sztuki tańca, a po tych prezentacjach, po tych fragmentach baletu nastąpi spotkanie z dyrektor szkoły, która opowie trochę o klasycznym balecie, o tym, w jaki sposób można go czytać, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli się pójdzie do teatru, żeby obejrzeć właśnie balet klasyczny. No i skończymy ten rok przypomnieniem fragmentów z kolei większych całości Brakującego ogniwa, czyli spektaklu dla dzieci. Wydaje nam się, że to jest dobry pomysł na grudzień, od Mikołajek do świąt, bo też spektakl ma taki bardzo świąteczny klimat. To historia najpierw konfliktu, a potem przyjaźni dwóch dziewczynek, trochę z bajkowymi klimatami, trochę z magią, ale z tego, co się orientujemy, jak graliśmy, dzieci bardzo lubią ten spektakl, więc ten spektakl na koniec tego roku.
1: Też można z wami kontaktować i umawiać spektakle?
4: Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich do kontaktu. Zapraszamy indywidualnie i zapraszamy grupy. Można do nas pisać na kontakt@frst.org.pl i na pewno będziemy się umawiać. My bardzo chętnie zagramy wszystkim, którzy będą chcieli zobaczyć te spektakle.
1: Bardzo fajne pomysły też na takie lekcje, żeby wyjść poza mury szkoły i albo teraz na początku sezonu, albo właśnie przed świętami, kiedy już jest rozprężenie, żeby coś innego się wydarzyło niż zwykła lekcja.
4: Tak, zdecydowanie, bo my o tych prezentacjach musimy nie tylko w kategorii prezentacji samego dzieła choreograficznego, ale chcemy przede wszystkim, żeby to była taka lekcja, lekcja z tańcem, lekcja o tańcu, coś, czego nie ma, co rzadko bywa, kiedy młodzież, z jednej strony może młodzież, dzieci mogą obejrzeć spektakl, z drugiej strony mogą porozmawiać z artystami, z trzeciej strony jeszcze się czegoś na ten temat dowiedzieć, tego, jak on powstawał, jaka to jest forma tańca, albo w jaki sposób warto by spojrzeć na tą prezentację, więc zachęcamy do tego, mamy nadzieję, że to jednocześnie może być fajną lekcją, taką wyjściową.
1: No właśnie, a propos wyjściowości tej lekcji, czy zdarzyło ci się, że po takich spektaklach zgłaszali się do ciebie młodzi, mówiąc, a może i my byśmy potańczyli?
4: Tak, często to się zdarza, tak. Myślę, że to jest bardzo zachęcająca forma, tym bardziej, że właśnie ona jest w takim bliskim kontakcie, że łamiemy tą czwartą ścianę, no i dzieci chętnie zresztą zaczynają z artystami rozmawiać, podchodzą, chcą nawet się przytulić, chcą zrobić zdjęcie, ale chcą też zapytać. I w momencie, kiedy jesteśmy tak blisko, kiedy im umożliwiamy to, czują się ośmielone do tego, żeby zadać te pytania, które gdzieś tam w nich siedzą.
1: W takim razie nowy sezon, nowe możliwości, być może nowe pomysły na życie, dzięki między innymi waszej fundacji.
4: Mamy taką nadzieję, zachęcamy wszystkich zarówno do obserwowania naszych social mediów, naszej strony internetowej, ponieważ bardzo dużo działań planujemy też takich drobnych i zachęcamy na przykład na wieczorki baletowe, które będą się odbywać. To są spotkania dla maluchów z baletem, z malutkimi, krótkimi etiudami baletowymi, tanecznymi. Zwykle nasi tancerzy występują w pięknych kostiumach. I to jest takie spotkanie niezobowiązujące. Kto wie, może dziecko ma ochotę potańczyć również tak raz, a potem będzie zachęcone do tego, żeby przyjść na jakieś zajęcia. Również dla trochę starszych organizujemy poranki jazzowe, czyli to są dzieci takie w wieku już szkolnym i również można przyjść raz, na przykład spróbować sobie potańczyć jazz.
1: Kiedy ruszają wasze grupy?
4: Ruszyły od 7 września, ale nabór ciągle trwa, można się zgłaszać, także zachęcamy.
1: Dziękuję ci bardzo. Prezeska Fundacji Rozwoju Sztuki Tańca, Karolina Garbacik, gościła dzisiaj w naszej audycji.
4: Dziękuję bardzo.
3: Interesujące dla mieszkańców Białegostoku.
1: 17 września odbędzie się drugi kongres Białostoczanek. To inicjatywa Rady Kobiet przy prezydencie Białegostoku, która ma inspirować mieszkanki miasta do aktywności i działania. Jak mówi przewodnicząca Rady Anna Augustyn, w tym roku hasło imprezy brzmi Daj sobie szansę.
5: To krótkie hasło, ale niesie za sobą ważne przesłanie, bo to my kobiety przede wszystkim dajemy szansę innym, inspirujemy, wspieramy, pomagamy, a dużo rzadziej pytamy same siebie. Może teraz jest czas, żeby spróbować, żeby się odważyć. I o tej sprawczości będzie ten kongres. Program kongresu jest pomyślany w taki sposób, aby porozmawiać z różnymi kobietami, które reprezentują różne środowiska i mają różne doświadczenia, ale które wywierają realny wpływ na życie naszego miasta. Reprezentują sferę społeczną, biznesową, kulturową i też sferę publiczną. Porozmawiamy również o nas samych, o życiu bez filtra, o presji, jaką odczuwamy na co dzień, o odporności psychicznej, ale przede wszystkim o tym, żeby mieć odwagę być sobą. Będziemy mówić również o działaniach, o podejmowaniu trudnych decyzji, o tym, że te decyzje bardzo często mogą zmienić trajektorię naszego życia i o tym, żeby mieć odwagę żyć bez lęku, podejmować ryzyko i wychodzić ze strefy komfortu, bo warto. Warto zawalczyć o swoje lepsze życie. Opowiemy również w kontekście projektu, który już w przestrzeni publicznej naszego miasta funkcjonuje od ponad 2 lat, czyli projekt Żółta Kanapa. Na bazie tego projektu chcemy pokazać, jak współpraca samorządu, organizacji pozarządowych, wielu ekspertów może realnie przełożyć się na zmiany postaw społecznych w naszym życiu, w naszym mieście. I to jest bardzo, bardzo ważne. Kongres będzie nie tylko okraszony wystąpieniami, ale również będzie przestrzenią i czasem do wspólnych rozmów, wspólnej wymiany doświadczeń, zainspirowania siebie nawzajem. No i zwieńczeniem tego kongresu będzie występ artystyczny, gdzie w meandry kobiecej muzycznej wrażliwości zabiorą nas Miss God, Ania Karolska, jak również odgłosy wraz z El Art. Całość kongresu poprowadzi Patrycja Kaszyńska, która ostatnio wydała tomik poezji Nastroje moje. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wstęp na kongres 17 września jest bezpłatny. Mam nadzieję, że każdy uczestnik wyjdzie z tego kongresu zainspirowany jakąś ciekawą myślą. Także bardzo serdecznie zapraszamy i czekamy na Państwa.
1: O tym, jakie są zasady zgłoszenia się na kongres, mówi dyrektor Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku, Urszula Przystupa.
6: Wstęp na kongres jest otwarty. Niemniej trzeba wcześniej się zgłosić, żebyśmy mieli kontrolę nad liczbą dostępnych jeszcze dla uczestniczek miejsc. I zostanie na stronie internetowej miasta Białystok, także Centrum Aktywności Społecznej, zawieszony baner, klikając na który możemy się przenieść na formularz zgłoszenia. W tym formularzu podajemy jedynie swoje dane, imię, nazwisko i oświadczamy, że jesteśmy białostoczankami lub białostoczanami, bo mężczyźni także, jeżeli będą chcieli, mogą na to spotkanie przyjść. Oświadczamy, klikamy, podajemy także jakiś kontakt do siebie, czyli numer telefonu lub adres mailowy, na który zostanie wysłana odpowiedź, czy uczestniczka, uczestnik się zakwalifikował, ponieważ o tym, czy się zakwalifikował, decyduje kolejność zgłoszeń. Mamy blisko 400 dostępnych miejsc, będziemy jeszcze potwierdzać, stworzymy listę rezerwową, jeżeli tak dużo będzie zgłoszeń i w przypadku niepotwierdzenia przez te uczestniczki, które się zakwalifikowały z kolejnością jako pierwsze, będziemy mogły powiadomić osoby z listy rezerwowej. Nie wiemy, jak długo będzie trwała rekrutacja, bo nie wiemy, jak szybko się te miejscówki, tak zwane bilety, będą rozchodziły, więc najpóźniej, liczymy na to, że najpóźniej do 15 września zamkniemy rekrutację i uczestniczki zostaną powiadomione, czy się zakwalifikowały.
1: Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
7: Rada Kobiet przy prezydencie miasta Białegostoku działa bardzo aktywnie, bardzo dynamicznie. W związku z tym zaproponowano kongres, to jest kolejny kongres, drugi kongres kobiet. Będzie miał inną formułę niż ten poprzedni, który opierał się na gościniach z Polski, a ten kongres będzie opierał się na znanych białostoczankach, podlasiankach.
1: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A tymczasem do końca tej godziny programu myślę, że kolejna dość egzotyczna wyprawa. Przypomnijmy, co ciekawego można oglądać w białostockich muzeach. Tym bardziej, że część wystaw wkrótce się kończy, szkoda by było je przegapić. Myślę tu zwłaszcza o Muzeum Pamięci Sybiru i niezwykłej wystawie ręcznie wyszywanych makatek, które mają głębokie znaczenie historyczne i są kroniką wydarzeń wydarzeń sprzed pół wieku w Chile. I właśnie od tego tematu zaczynamy.
8: Dzień dobry, nazywam się Julita Waś i jestem kuratorką wystawy Arpigeras Nici Pamięci, którą prezentujemy dla Państwa w Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Wystawa zawiera 24 prace tekstylne chilijskich kobiet, które po zamachu stanu w 1973 roku w Chile przygotowywały te prace. Powstawanie tych prac jest formą oporu, który kobiety wyrażały przeciwko dyktaturze Pinocheta. W 1973 roku miał miejsce zamach stanu, dzięki któremu prezydentem Chile stał się Augusto Pinochet. Podczas dyktatury Pinocheta kobiety traciły swoich mężów, braci, ojców. Te osoby po prostu znikały, kobiety ich poszukiwały w kostnicach, w szpitalach i z czasem zaczęły się gromadzić i podczas takich spotkań powstawały właśnie arpigeras. Arpigeras to są tekstylne prace wykonywane z bardzo prostych materiałów, takich, które były łatwo dostępne. Podstawą pracy jest worek jutowy. Słowo arpigeras oznacza dokładnie jutę w swoim pochodzeniu, natomiast w czasie, kiedy powstawały te prace w dyktaturze Pinocheta, arpigeras nabrało nowego znaczenia i stało się symbolem oporu w Chile. Wszystkie prace mają podobny wymiar, dlatego że powstawały na bazie właśnie materiałów z worków do przechowywania żywności. Prace są bardzo kolorowe. Wydają się być takie dziecinne, symboliczne, natomiast są one kroniką historyczną przede wszystkim, ale też pokazują to, co działo się wtedy społecznie w Chile. Oddają emocje kobiet, które straciły najbliższych. Są też formą protestu przeciwko temu, co działo się podczas dyktatury Pinocheta w Chile. Są prace, które pokazują momenty zaginięć, momenty zabójstw. Oddają też te formy oporu, które podejmowały kobiety w ramach protestu. Augusto Pinochet bardzo szybko zorientował się, że one mogą być zagrożeniem dla systemu. Zostały one zakazane. Prace te nie są podpisane. Niektóre tylko z nich mają inicjały autorek. Dzięki arpigeras wiadomości o tym, co działo się w Chile po 1973 roku, przedostawały się poza granice kraju, ponieważ same te prace były przechwytywane, przekazywane poza granicę. Też dzięki zaangażowaniu Kościoła katolickiego było to możliwe. Część prac miała na odwrocie wszytą kieszonkę, w której też były zachowane informacje o tym, co się działo. Warsztaty tworzenia arpigeras powstały przy wsparciu Wikariatu Solidarności, który też działał przy Kościele katolickim. Kobiety zyskały taką przestrzeń, w której mogły się spotykać, tworzyć te prace, rozmawiać o trudnej sytuacji, w której się znajdują, o stracie, o bólu, o tym, no, że poszukują najbliższych. To też poza terapeutyczną formą przygotowywania tych prac, takie spotkania i warsztaty były też miejscem wymiany informacji, takich praktycznych, czyli jeżeli wiemy, że syn przebywa w więzieniu i chce mu dostarczyć żywność, to zrób to, nie wiem, w poniedziałek czy we wtorek, bo wtedy strażnik pozwoli ci przekazać twoją przesyłkę. Więc warsztaty miały też formę terapeutyczną, ale też taką formę funkcjonalną wtedy. Kobiety musiały się organizować, bo sytuacja ekonomiczna była nieciekawa. Kobiety tworzyły arpigeras, mogły je sprzedawać. Wartość takiej arpigery to było około $10 i z tych pieniędzy potem mogły na przykład wyżywić swoje dzieci w ramach osiedli czy w ramach tych grup, w których się gromadziły. One nie mogły być prezentowane. One powstawały podczas warsztatów i były przemycane, dystrybuowane poza granicę. W tym momencie Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile, które dokumentuje też wydarzenia z czasów dyktatury Pinocheta, ma w swoich zasobach 800 prac, takich jak te 24 zostały dla nas wybrane tutaj specjalnie. Te prace pochodzą z różnych zasobów. Kiedy one wydostawały się do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do innych krajów, ludzie je po prostu gromadzili i tworzyli własne kolekcje, stąd one przetrwały. Właśnie poziom wykonania tych prac jest bardzo różny, bo jeśli Państwo będziecie mieli okazję tutaj przyjść i je zobaczyć, widać różnicę też w poziomie ściegu, w tym, jaką formę mają użyte materiały. To były bardzo proste materiały, czasami były to obrania zaginionych osób, ale też widać kunszt kobiet, które wykonywały te. Nie wszystkie były zawodowymi krawcowymi czy szwaczkami. Niektóre obrazy są bardzo proste w porównaniu do innych. To, co wiemy, to to, że te kobiety, które podjęły się walki przeciwko systemowi, gromadziły się, były obecne na protestach, angażowały się też w inne formy protestu, takie jak przykuwanie się łańcuchami pod budynkiem Sądu Najwyższego na przykład, czy wykonywanie tańca La Cueca Sola podczas zgromadzeń, czy ogólnie protesty, które też potem doprowadziły do referendum i do obalenia Pinocheta. Podejmowały one ryzyko, wiemy, że jakby były zaangażowane w protesty i w walkę przeciwko systemowi.
1: A jak zrodził się pomysł wystawy Arpigeras Nici Pamięci?
8: Muzeum Pamięci Sybiru podejmuje współpracę międzynarodową na dwóch polach. Pierwszy zakres współpracy pracy to jest nawiązywanie kontaktów z instytucjami, muzeami, które upamiętniają też historię Sybiru. Nawiązujemy też kontakty ze stowarzyszeniami Polaków za granicą. Poszukujemy kontaktu z Sybirakami, z ludźmi z drugiego, z trzeciego pokolenia Sybiraków. Prowadzimy z nimi też wywiady. Staramy się zachować pamięć o tych wszystkich wydarzeniach. Natomiast z drugiej strony poszukujemy też kontaktu z instytucjami, które pełnią podobną funkcję dla tych wydarzeń, które miały miejsce gdzieś w innej szerokości geograficznej, w innym kraju, w innym otoczeniu, w innym systemie, czy społecznym, czy politycznym. Tak też stało się w przypadku Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile. W maju 2025 roku odbyła się u nas konferencja pod tytułem Muzeum a Trauma, Muzeum jako bezpieczna przestrzeń do rozmowy na temat ciemnej strony ludzkości. Podczas tej konferencji udało nam się zaprosić gości z Algierii, z Ruandy, z Republiki Południowej Afryki, z Kolumbii i właśnie z Chile. I podczas tej konferencji rozmawialiśmy o tym właśnie, w jaki sposób każde z muzeów, które mówi o zupełnie innych wydarzeniach, które właśnie działy się w różnych krajach, w różnych kontekstach, w jaki sposób mówimy o nich, w jaki sposób też prowadzimy dialog ze społecznością tutaj zgromadzoną wokół placówki. Wszyscy zgodziliśmy się właśnie w tym zakresie, że muzeum może być taką bezpieczną przestrzenią, że jakby osoba, która doświadczyła tragicznych wydarzeń, czy deportacji, czy totalitaryzmów, może tutaj w bezpieczny sposób o tym mówić. Podczas tej konferencji właśnie udało nam się nawiązać kontakt i taką rozmowę z panią dyrektor Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Chile. Tak naprawdę to, co odnajdujemy w tej wystawie, to są elementy wspólne dla doświadczenia osoby, jednostki, która doświadczyła trudnych wydarzeń, ponieważ w tej wystawie ujmujemy też 6 prac Sybiraków, tych, którym udało się powrócić z Sybiru. Te wszystkie prace, niezależnie od tego, czy są to prace chilijskich kobiet, czy są to prace naszych Sybiraków, które są wykonane w innej technice, tak, bo jest to obraz olejny na płótnie, bo są to 2 rzeźby, 3 płaskorzeźby wykonane w drewnie. Ci wszyscy ludzie tworzą pracę po to, żeby poradzić sobie z tym, co ich spotkało, żeby zachować pamięć o tych osobach, które zginęły bezpowrotnie, żeby też zachować pamięć o tym, co towarzyszyło tym wszystkim wydarzeniom. Staramy się nie porównywać systemów, nie wchodzimy w rozważania na temat tego, czy była to dyktatura prawicowa, lewicowa, czym się charakteryzuje i tak dalej. Nie wchodzimy w takie porównania. Mówimy o człowieku, który doświadczył bardzo trudnych zdarzeń i który poprzez sztukę, poprzez pracę artystyczną próbuje zachować o tym pamięć, próbuje przepracować to doświadczenie i jednocześnie też wyraża takie rzeczy, których nie da się opisać.
1: Wystawę Arpigeros Nici Pamięci będzie można oglądać jeszcze do 16 października. Do tego czasu można wziąć udział jeszcze w wydarzeniach towarzyszących oraz w bardzo ciekawych warsztatach.
8: Pierwszym takim najbliższym jest spotkanie autorskie z panem Mateuszem Mazzinim, który 24 września o godzinie 18 będzie mówił o transformacji ustrojowej w Polsce i w Chile. Będzie porównywał, jak wyglądał właśnie ten proces w tych obu krajach. 8 października z kolei spotykamy się z panem Jarosławem Kazberukiem, który odbył rajd Dakar kilkukrotnie w Chile i był też na Syberii i opowie nam swoje doświadczenia z tych podróży. Jednocześnie 11 października zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie. To będzie już ostatnie oprowadzanie kuratorskie na tej wystawie o godzinie 16, to jest niedziela. Będą też miały miejsce 2 spotkania w ramach warsztatów tekstylnych Sploty Pamięci. Pierwsze spotkanie odbyło się w ostatnią niedzielę. Kolejne, na które zapraszamy, będzie 27 września i 11 października. Obydwa między 10 a 13. Spotykamy się międzypokoleniowo, żeby stworzyć wspólną tkaninę pamięci. Na ostatnim spotkaniu uczestniczki miały okazję same stworzyć to, co chciałyby, aby zostało zapamiętane. Tak? Przy użyciu tych materiałów, które przygotowaliśmy, przez 3 godziny tworzyłyśmy wspólnie właśnie każda swój fragment. Na ostatnim spotkaniu skomputujemy tkaninę pamięci, która będzie prezentowana podczas finisażu wystawy 16 października o godzinie 18 w Muzeum Pamięci Sybiru. Serdecznie zapraszam. Każda z 15 prac, które powstały na pierwszym spotkaniu, ma zupełnie inną treść, zupełnie inny przekaz. Część jeszcze zostanie dokończona, tak, bo są osoby, które do nas wrócą na drugie też i na trzecie spotkanie. Jestem bardzo ciekawa tej finalnej pracy, ponieważ na razie są stworzone elementy, natomiast sama kompozycja pracy będzie układana na ostatnim spotkaniu.
1: O wystawie Arpigeros Nici Pamięci i o wydarzeniach towarzyszących tej ekspozycji opowiadała jej kuratorka Julita Waś. Przypominam, wystawę będzie można oglądać jeszcze do 16 października. I to nie koniec współpracy naszego Muzeum Pamięci Sybiru z Muzeum Pamięci i Praw Człowieka w Santiago de Chile. Już 9 do października zostanie tam otwarta nasza wystawa pod tytułem Sybir. Historia wygnania, pamięć i wolność. 12 paneli opowie o deportacjach, losach zesłańców i ich drodze do wolności. To historia dobrze znana w Białymstoku, ale w Chile niemal nieobecna. Dzięki tej współpracy pamięć o Sybirze przekroczy kolejną granicę, przypominając, że doświadczenia wygnania i walki o wolność mają wymiar uniwersalny, mówi dr Sylwia Szarejko z działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru.
9: Bardzo się cieszę, że możemy o tym mówić w Ameryce Południowej. Jest to niezwykle ważny i istotny teren. Postrzeganie komunizmu w Ameryce Południowej jest znacząco różne niż postrzeganie komunizmu w Europie w ogóle, a tym bardziej w Europie Środkowo-Wschodniej. Te różnice są fundamentalne. Cieszymy się więc, że nasza wystawa dotarła tak daleko, ponieważ no właśnie, nie opowiadamy historii faktami, suchymi datami, miejscowościami, nazwiskami. Pokazujemy historię Sybiraków, tego, czego doświadczyli mieszkańcy naszego regionu i ogólnie II Rzeczpospolitej, poprzez emocje, poprzez artystyczny wyraz, poprzez symbol. W związku z tym nie będzie to wystawa stricte historyczna, którą tam prezentujemy w drugiej części naszej narracji, tylko bardzo symboliczna, artystyczna. Kontent historyczny odbiorcy poznają przed wejściem do muzeum, na naszej wystawie planszowej, która będzie zawierała wszystkie niezbędne fakty do zrozumienia po prostu naszej trudnej, ale bardzo ważnej historii, bo tylko dzięki takiemu, chociaż może nie takiemu, ale takiej próbie połączenia naszej historii z tak odległymi zakątkami świata jesteśmy w stanie budować jakiś dialog. Tym bardziej, że no właśnie, po 1945 roku, kiedy Polska de facto wygrała wojnę, ale nie stała się wolna, mnóstwo Sybiraków, którzy o tą Polskę walczyli i byli ze Związku Sowieckiego, do tej Polski nie powróciło z przyczyn oczywistych, ponieważ była krajem komunistycznym. Emigrowali w różne rejony świata. W Chile ślady odnaleźliśmy także. Także mamy nadzieję, że ta wystawa będzie bardzo inspirująca i przyczyni się do właśnie budowania dialogu i nici porozumienia. Podczas naszej wystawy w Muzeum Pamięci Sybiru też pokazujemy, że Sybiracy opowiadali poprzez pracę rąk. Nie tylko przez słowa, nie tylko przez słowa pisane i tekst. Pokazujemy obrazy, pokazujemy rzeźbę, która też była istotnym elementem, właśnie materiałem, budulcem, drewno, czyli trwałość. I właśnie w rzeźbie swoje emocje, swoje doświadczenie Sybiracy pokazywali, ale mamy oczywiście też haftowane chusteczki. Mamy także wyryte w menażkach podpisy, napisy, tworzone bardzo proste symbole narodowe tam na zesłaniu. A więc tak, rzeczywiście swoje doświadczenie Sybiracy poprzez nici tekstylne też w jakimś sensie to pokazywali. Zresztą sztuka łączy i jest językiem uniwersalnym, który o traumie i o trudzie chyba odpowiada najpiękniej. Mamy kontakty z różnymi muzeami, mamy kontakty z ambasadami, z konsulami. Widzimy, że ta działalność propolska i opowiadanie o historii Polski jest tam obecne. Oczywiście w zależności od państw, w jednych słabiej, w drugich bardziej, to też kwestia środowiska, bo wszystko jest oddolne. Jak są ludzie, którzy są chętni, jak są ludzie, którzy mają werwę, moc, to będą tę narrację i tę opowieść budować. Widzimy, że Argentyna, Chile są na ten dialog otwarte, tak samo Meksyk. Już mamy tam zawiązaną współpracę. Zobaczymy, może będzie to szansa na podjęcie kolejnych kroków w innych państwach. Gdzie się nie obejrzy, Polacy są obecni. Warto te nici pamięci i współpracy budować, tak jak powiedziałam już wcześniej.
1: Mówiła dr Sylwia Szarejko z działu naukowego Muzeum Pamięci Sybiru. I to tyle ode mnie w tej godzinie programu. Julita Grzywa. Dzięki.
3: Radio Złote Przeboje 101 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Przy mikrofonie Julita Grzywa, a o czym będzie w tej godzinie programu? Już za nieco ponad 2 tygodnie będzie można zdobyć kolejne czeki turystyczne na wypoczynek w województwie podlaskim. Dzisiaj w audycji przypomnimy szczegóły tego programu i wybierzemy się w podróż po Podlasiu podsumowującą ten sezon turystyczny. Będziemy też zachęcać uczniów szkół zawodowych, aby składali wnioski o stypendia marszałka. Zaprosimy Was również na przegląd wydarzeń tygodnia, które przygotowała i przedstawi Magda Tkaczyk. A zaczynamy od turystyki. Kolejna pula czeków turystycznych na podróże po województwie podlaskim zostanie udostępniona już 1 października, mówi dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Katarzyna Sadowska.
4: Podlaski bon turystyczny zmienił się w czek turystyczny. Jest to zmiana, która jest pokłosiem właśnie podlaskiego bonu turystycznego. Ministerstwo Sportu i Turystyki zauważyło, że jest to program, który faktycznie bardzo dużo zdziałał dla turystyki, bardzo ją podniósł na nogi i wygospodarowane zostały środki finansowe przekazane dla 4 województw Polski Wschodniej, w tym również województwa warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Każdy region dołożył również 50% tej kwoty, w sumie ponad 3 miliony będzie przeznaczone właśnie na czeki turystyczne. To na jesień. Ten czek turystyczny na jesień obowiązuje na 2 doby, jest dofinansowanie 300 zł i są też 3 grupy docelowe, do których skierowany jest czek. Są to osoby, które posiadają kartę dużej rodziny, seniorzy 60+, ale również wszyscy turyści indywidualni, dorośli, obywatele Polski zamieszkujący w Polsce. To jest bardzo ważne i właśnie generowanie czeku turystycznego, druga tura 1 października, to jest tura bonów, które będą obowiązywały w październiku i 2 listopada generujemy bony na listopad, które będą do wykorzystania do końca listopada.
3: Efekty tej edycji poznamy pewnie z końcem roku, ale czy już teraz można podsumować kończący się sezon letni?
4: Wszystkie weekendy wakacyjne były praktycznie w 100% obłożone. Bardzo dużo osób korzysta właśnie z podlaskiego bonu turystycznego i przyjeżdżają rodzinnie. I też zauważamy, że ten pobyt się wydłużył, ale również skrócił się czas decyzyjny turystów. Bardzo obserwują pogodę. Od pogody jest turystyka bardzo uzależniona. Jest to branża bardzo wrażliwa na pogodę i na sytuację, która dzieje się na świecie, gdzie potrafi sytuacja na świecie załamać turystykę w jeden moment i później trzeba latami to wszystko odbudowywać. Turystów jest dużo, jest coraz więcej. Trzeba z wyprzedzeniem też rezerwować różne atrakcje turystyczne czy rejsy po kanale augustowskim, po jeziorach. Także tutaj widać, że tych turystów jest coraz więcej.
3: Ja mam takie wrażenie, nie wiem czy słuszne, bo gołym okiem zaobserwowałam u nas nawet w centrum Białegostoku więcej wycieczek w tym roku.
4: Zgadza się, Białystok naprawdę turystycznie wypada świetnie na tle całego województwa. Oferta jest bardzo szeroka. Świetnie działa regionalny oddział PTTK w Białymstoku, który ma przygotowany cały szereg właśnie wycieczek, nie tylko po Białymstoku, ale po całym województwie. Jest coraz więcej właśnie grup zorganizowanych. My też prowadzimy taki program Poznajemy Podlaskie i też dajemy dofinansowanie szkołom na organizowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, ale po województwie podlaskim. Chcemy pokazywać nasz region, żeby najpierw poznały nasz region, później zwiedzały Polskę. Tworzymy młodych ambasadorów naszego województwa i honorowych takich turystów. Ważne, żeby dzieci znały to, co mamy najpiękniejsze. No i właśnie tak jak wspomniałam, coraz więcej grup zorganizowanych. Najbardziej popularne są wycieczki albo do Wigierskiego Parku Narodowego, który ma wspaniałą ofertę turystyczną, świetnie przygotowane szlaki turystyczne, Muzeum Wigier w Starym Folwarku. Można przepłynąć łodzią Leptodora z przeszklonym dnem po jeziorze Wigierskim, gdzie widać przepięknie klasztor pokamedulski właśnie na Wigrach, przepyszne jedzenie w lokalnych knajpkach, szlak rowerowy wokół Wigier. Naprawdę infrastruktura i oferta turystyczna Wigierskiego Parku Narodowego jest bardzo dobrze przygotowana. Oprócz tego też właśnie Augustów i Z drugiej strony jadą młodzi nasi turyści do regionu Puszczy Białowieskiej, do Białowieży i zwiedzają tamte obszary.
3: Tutaj w Białymstoku mamy żubry teraz od 2 lat.
4: W Kopnej Górze, w Puszczy Knyszyńskiej, zagroda pokazowa żubrów również przyciąga naszych turystów o tym naszym największym europejskim ssaku, który jest tak naprawdę naszą wizytówką. Możemy się dowiedzieć bardzo dużo, ponieważ tam panowie, którzy oprowadzają po tej zagrodzie, bardzo ciekawie naprawdę opowiadają o tym miejscu.
3: A ciekawa jest

0: Poprzedniej edycji bonu turystycznego, bo z dofinansowania można było skorzystać pod warunkiem rezerwacji co najmniej 3 nocy. Kto wie, czy w przyszłych edycjach nie warto by było zwiększyć ich do 4 albo 5. A wracając do województwa podlaskiego w Pani odbiorze, czy jest takie jedno najpiękniejsze miejsce Pani osobiste?
1: Jezioro Serwy. Jedno z najczystszych jezior w Polsce, gdzie dno widać naprawdę bardzo długo, strefa ciszy. Można usiąść w kajaku, położyć się na słupie i dryfować, odpoczywać. Przepiękne niebo, nocą gwiazdy. Naprawdę taka prawdziwa cisza i spokój. I te jagodzianki nad śluzą Paniewą i ryby z tego jeziora. No, to jest chyba taki smak i wspomnienie wakacji.
0: Jak wyobraża Pani sobie turystykę w województwie podlaskim za 10 lat? I co powinno się wydarzyć, aby ten scenariusz stał się rzeczywistością?
1: Chciałabym, żeby Podlaskie było tym regionem premium, gdzie przyjeżdżają świadomi też turyści. My mówimy o turystyce jako turystyce pozytywnego wpływu, o turystyce zrównoważonej, czyli takiej, gdzie turysta przyjeżdża i oprócz tego, że nie psuje tego, co mamy najcenniejsze, ale zostawia swoje otoczenie w jeszcze lepszym stanie, że idąc szlakiem podniesie ten papierek, zabierze go za sobą i jeszcze komuś wytłumaczy, że nie wolno tak robić. Bardzo bym chciała, żeby nasze województwo i to dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, ono było jak najdłużej zachowane, żeby przyjeżdżali świadomi turyści, którzy to docenią i zostawią tak, jak to powinno być zachowane.
0: Chyba mamy taką szansę, bo to się wiąże z ofertą, czyli oferta świadomego wypoczynku, spokojnego, czyli ta Biebrza, Narew, ptaki, cisza. To jest coś, co raczej skusi takich może właśnie spokojnych, wyciszonych turystów bardziej niż tych oczekujących imprezy.
1: Zdecydowanie, ale myślę, że też sam fakt, że u nas jest troszkę chłodniej latem. Już nie ma tych tropików, tych upałów. Suwalszczyzna jako ten biegun zimna, jak się dawniej to wspominało. Też może takie coolcation mogłoby być w jakiś sposób wyróżnikiem. Właśnie slow travel, coolcation. Ja myślę, że są to takie hasła przewodnie, którymi możemy tutaj się kierować.
0: Teraz kwestia jeszcze mocnej promocji i stworzenia tego produktu albo zbudowania świadomości w ludziach w Polsce, na świecie.
1: Zgadza się. My jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia polityki zrównoważonej turystyki w naszym województwie. Już opracowaliśmy takie kierunki rozwoju pod kątem turystyki zrównoważonej. Teraz prowadzimy warsztaty, budujemy produkty turystyczne właśnie na podstawie tego, co założyliśmy sobie w tych kierunkach. Podzieliliśmy nasz region na krainę, szkolimy naszych przedsiębiorców turystycznych i mamy nadzieję, że w wyniku tego projektu również powstaną takie ciekawe, nowe oferty, które przyciągną jeszcze innych turystów.
0: Może to trochę słodko-gorzkie, ale sprzyja nam niestety klimat.
1: Sprzyja, dokładnie. U nas nie jesteśmy terenem powodziowym, nie leżymy nad morzem, że będzie wiał wiatr, sztorm i będzie wręcz nieprzyjemnie. U nas w pogodzie jest cisza i spokój.
0: Nie ma pożarów.
1: Nie ma pożarów, zgadza się.
0: Wsparcie z góry mamy. Teraz kwestia pracy ciężkiej, prawda?
1: Zgadza się i myślę, że ostatnie lata pokazały, że ciężko pracujemy, widać tego konkretne efekty. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam pomysłów, energii i osób, z którymi możemy to tworzyć.
0: O czym opowiadała pełna energii i nadziei szefowa Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, pani Katarzyna Sadowska. Dziękuję serdecznie za wizytę.
1: Bardzo dziękuję i zapraszam do naszego pięknego województwa podlaskiego.
0: A teraz jeszcze propozycja dla osób kreatywnych, które być może mają świetne pomysły na biznes, mogące zmienić świat, a może przynajmniej rynek. To dobry moment, by zrobić pierwszy krok. Już 21 września Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na bezpłatny webinar Hot Startup Lunch 6. To spotkanie dla tych, którzy chcą zamienić innowacyjny pomysł w startup. Uczestnicy poznają zasady naboru do programu Hub of Talents 3, dowiedzą się, jak wygląda proces rekrutacji, inkubacji i jakie wsparcie czeka na przyszłych przedsiębiorców. A warto słuchać uważnie. Startupy rozwijane w programie zdobyły już ponad 11 milionów złotych dofinansowania na dalszy rozwój. Rekrutacja do 6 cyklu potrwa do 30 września. a za chwilę przegląd wydarzeń tygodnia, w którym powiemy m.in. o wydanym pozwoleniu na budowę ostatniego odcinka trasy kolejowej Białystok-Ełk, o przejęciu kolejnych podrobionych papierosów. Ponadto zajrzymy na stacje benzynowe i sprawdzimy, ile kosztują teraz paliwa. Będzie

0: też akcji szczepienia lisów w naszym województwie.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Białymstoku.
2: Magda Tkaczyk, zapraszam. Dwa tory i przejazd z prędkością do 200 km na godzinę. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podpisał pozwolenie na budowę ostatniego 36-kilometrowego odcinka trasy kolejowej Białystok-Ełk.
3: Ważne jest, aby w jak najszybszym czasie, bez zbędnych przeszkód, ukończyć tę trasę Białystok-Ełk, wpisującą się w to, o czym Państwo bardzo dobrze wiecie, czyli rail Baltikę. Bardzo nam na tym zależy. Myślę, że do 2029 roku te roboty zostaną ukończone.
2: W planie także nowe perony na stacjach wzdłuż linii. Powstanie również 5 nowych mostów i 15 wiaduktów. Ponad 1 000 000 sztuk podrobionych opakowań papierosów przejęła w Budzisku Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa. Lewy towar był w ciężarówce z Litwy. Szacunkowa wartość podróbek to ponad 500 000 złotych. Padł pijany kierowca taksówki na aplikację. To dzięki czujności przechodnia, który zauważył, jak na jednej z białostockich stacji mężczyzna nie dał rady zatankować pojazdu. Okazało się, że 40-latek miał ponad 2 promile. Teraz grożą mu 3 lata więzienia. A skoro było o tankowaniu samochodu, to nie mamy dobrych wieści. Za baryłkę ropy na światowych giełdach trzeba zapłacić ponad 100 dolarów. To podnosi ceny benzyny w Polsce. Dlatego kierowcy tankują, płaczą i płacą.
4: No boli, boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
5: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
6: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazu.
7: Jak żyję 40 lat, to nie pamiętam, żeby właśnie takie ceny były.
8: Nie zmieniałem się wypłaty, albo zmieniałem się tylko ceny paliw.
2: Na razie za olej na Podlasiu średnio płacimy 8 zł i 64 grosze. 7,80 za benzynę i 2,88 za autogaz. Specjalny samolot jest zaangażowany w akcję szczepienia lisów Podlaskiem. Szczepionki są zrzucane na tereny leśne, pola, łąki, również w rejonie Białegostoku. Paweł Chudzia.
9: Szczepionka to niewielki, brązowo-zielony pakiet. Nie dotykajcie go i nie zabierajcie, bo lisy będą go omijać. Preparat jest nieszkodliwy dla zwierząt domowych, ale jest prośba, by w najbliższym czasie trzymać je na uwięzi, zwłaszcza psy i koty.
2: Potrzebna krew. W Centrum Krwiodawstwa w Białymstoku na wyczerpanie zwłaszcza zapasy grup 0 RH- obu grup A i B RH-. Można podzielić się cząstką siebie. Wystarczy przyjść do centrum przy Skłodowskiej albo odwiedzić ambulans poboru krwi. A dokładnie za miesiąc na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej nauka spotka się ze sztuką. Nadchodzi druga edycja Arty Białystok w programie debaty o rynku sztuki, kolekcjonowaniu oraz roli designu w przestrzeni publicznej. Wiele z inwestycji w bezpieczeństwo ma podwójne zastosowanie i już służy mieszkańcom. Co mu mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W stolicy Podlasia odbyło się pierwsze Podlaskie Forum Odporności.
10: U nas jednostka jakakolwiek, jak wyłączany jest prąd, o tym nawet nie wie, bo automatycznie prąd jest czerpany z magazynów energii, które zakupiliśmy.
2: Na obronę cywilną i ochronę ludności do końca tego roku państwo wyda ponad 30 miliardów złotych, w kolejnych 3 latach ponad 100 miliardów. Zmieniamy temat i zaglądamy do białostockich szkół. Rusza w nich program wsparcia nauczycieli. Potrwa do grudnia. Będzie oparty na 4 filarach, zapowiada koordynatorka kampanii, psycholożka Julita Woronowicz.
11: Porady prawne, wsparcie psychologiczne, superwizje, a także Akademia Odporności Nauczyciela.
2: Będzie też anonimowy telefon zaufania. A wyłącznie telefonicznie i elektronicznie część spraw załatwi na razie Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, to przez przeprowadzkę z Pogodnej na Wiewiórczą. Obsługa w nowej siedzibie od października.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i zaprezentowała Magda Tkaczyk.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Są studenci, którzy nie tylko świetnie się uczą, ale też zmieniają świat wokół siebie. Działają społecznie, pomagają innym, odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o stypendium prezydenta Białegostoku. Nabór wniosków to trwa od 15 września do 15 października. Dzięki temu programowi talent, pracowitość i zaangażowanie zostaną zauważone i wsparte finansowo.
1: Aktywnie w Białymstoku.
0: Uczennice i uczniowie szkół zawodowych w województwie podlaskim do 30 września mogą składać wnioski o stypendia. Można dostać aż 7 000 zł, które będą wypłacone w 2 równych transzach. Wsparcie trafi do 400 uczniów i uczennic, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
12: Rozpoczynamy trzeci nabór na stypendia w szkołach zawodowych. Te stypendia otrzymało już do tej pory prawie 1400 uczniów. Ich wartość to jest 8,5 miliona złotych. Stypendia, które teraz w tym naborze można otrzymać, są to stypendia 7 tysięcy złotych. Otrzyma je 400 uczniów. Aby móc je otrzymać, trzeba mieć średnią 4,6 oraz mieć z dwóch przedmiotów zawodowych najwyższą ocenę, czyli bardzo dobro. Jest to niezwykle ważny instrument, który wspiera naszych uczniów w szkołach zawodowych. Nam również zależy na tym, aby tych uczniów w szkołach zawodowych było jak najwięcej, ponieważ te szkoły dzięki funduszom europejskim mają wspaniałe centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i pozwalają naszym młodym mieszkańcom uzyskać zawód, który będzie im pozwalał w sposób pełny satysfakcji realizować się w dorosłym życiu. I drugi projekt, który rozpoczynamy, dotyczy popularyzacji kształcenia zawodowego. Będzie nim objętych ponad 30 tysięcy uczniów, w którym będziemy mówili o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe, jakie ma atuty, jakie daje możliwości nauki i rozwoju. Przygotujemy dla 50 szkół dedykowane programy, w jaki sposób promować kierunki szkolnictwa zawodowego i właśnie kształcenie zawodowego, ale również przeszkolimy 300 doradców zawodowych, czyli te osoby, które doradzają naszym młodym mieszkańcom, jaki kierunek szkoły wybrać, jaki zawód jest dedykowany do kompetencji, które posiadają. Te oba projekty, wszystko dzięki funduszom europejskim. Te projekty pokazują, jak właśnie fundusze europejskie pozwalają rozwijać się naszym młodym mieszkańcom i zdobywać nowe umiejętności, nowe kompetencje. Każdy z tych projektów to jest dofinansowanie rzędu około 15 milionów złotych z funduszy europejskich, dofinansowanie na poziomie około 90%. Warto z tych programów korzystać. Zachęcam naszych mieszkańców, zachęcam rodziców, żeby też swoje dzieci namawiały, aby o te stypendia występować.
0: Jak istotne jest to wsparcie, przekonuje członek zarządu województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
13: Ta kwota stypendium, która jest adresowana do uczniów szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia od drugiej klasy, także dla techników od drugiej klasy, aby móc ocenić, czyli najpierw muszą tą pierwszą klasę ukończyć, ale to również jest oprócz wsparcia ich rozwoju, zakupu sprzętu niezbędnego do zajęć, do realizacji tego swojego projektu związanego ze stypendium, to jest także takie potwierdzenie wartości nauki w środowisku szkolnym. Czasami jak to bywa, że minimalizm jest wystarczający. Jeżeli pozwala otrzymać promocję do klasy następnej, to po co się uczyć, bo nie ma takiej wielkiej wartości. Chcemy udowodnić, że jednak warto się uczyć i to stypendium, o którym wysokość, o którym przed chwilą pan marszałek wspomniał, 7 tysięcy, to nie jest mała kwota, jeżeli mówimy o młodych ludziach w wieku 16, 17 czy 18 lat. Ten drugi nasz projekt związany z popularyzacją kształcenia zawodowego jest to projekt komplementarny i powiązany z kształceniem zawodowym, bo przez lata mówi się o tym, że pracodawcy, przedsiębiorcy i w naszym regionie, ale w całej Polsce potrzebują już absolwentów szkół o określonych kompetencjach, nieraz kwalifikacjach. Jednocześnie my ciągle mówimy o tym, że należy promować szkolnictwo zawodowe. Jest to trochę paradoks, bo z jednej strony widać potrzeby rynku pracy, a z drugiej nikt nie mówił na przestrzeni wielu lat, że warto promować kształcenie ogólne. My zawsze staramy się wskazywać, że wartością i taką perspektywą na swoje dorosłe życie jest kształcenie zawodowe. 15, tak plus minus, 15 lat temu Ministerstwo Edukacji prowadziło taki projekt właśnie związany z promocją kształcenia zawodowego pod hasłem Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywnego Wyboru. Minęło kilkanaście lat i my dzisiaj znowuż musimy podejmować działania, które pokazują, że szkoła zawodowa, szkoła branżowa, technikum, to nie jest szkołą drugiego wyboru, bo najpierw jest kształcenie ogólne, ale że to powinno być szkołą pierwszego wyboru. Dlatego ten program jest komplementarny również wewnętrznie, bo on z jednej strony jest adresowany do uczniów szkół podstawowych od piątej klasy do ósmej, także do szkół zawodowych, aby umiały promować swoje szkoły, bo z tym również jest dość duży problem. To jest również wzmocnienie umiejętności doradców zawodowych w szkołach podstawowych, aby faktycznie posiadały wiedzę i umiejętności, które potrafią przekonać uczniów, przyszłych absolwentów szkół podstawowych, że warto zastanowić się nad szkołą zawodową, ale także adresowany jest do rodziców. Bo mogę, bazując także na własnych doświadczeniach pracy w średniej szkole zawodowej, że nieraz ambicje rodzica są w sprzeczności z możliwościami ucznia. Uczniowie uczą się w technikum sami mówią, że oni wybrali ten typ szkoły, bo rodzice wręcz kazali, że ten zawód ich nie interesuje, że oni chcieliby się uczyć w innym zawodzie i trzeba było wielu rozmów z rodzicami, to nie są pojedyncze przypadki, aby wyrazili zgodę na zmianę kierunku kształcenia. Czasami, kiedy to trochę później jest niż w pierwszym miesiącu roku szkolnego w pierwszej klasie, to stwarza pewne problemy formalno-prawne. Dlatego warto to rozpoczynać i ten projekt, który będziemy realizowali do 2029 roku, mamy nadzieję, graniczące z przekonaniem, że uda nam się stworzyć pewien system, który będzie również funkcjonował już po zakończeniu projektu, będzie takim trwałym elementem wykorzystania tych prawie że 20 milionów złotych, które mamy przewidzianych do wykorzystania przez te najbliższe 3 lata.
0: Wnioski o stypendia można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, mówi jego dyrektor Hubert Ostapowicz.
14: Serdecznie zachęcamy organy prowadzące szkół zawodowych, dyrektorzy szkół, pani kurator, wszyscy zostaną poinformowani o tym, że ten nabór został ogłoszony. To już jest trzecia edycja tej kadencji zarządu. Projekt się cieszy ogromnym zainteresowaniem i warto chyba dodać, co nas różni też od innych regionów, od innych województw, jeśli chodzi o koncepcję projektu stypendialnego. Po porządku stypendia są za wyniki w nauce, w szczególności, ale one są też po coś. Mamy do czynienia z pewną transakcją wiązaną. Podpisujemy umowę z młodym człowiekiem, uczniem, uczennicą szkoły zawodowej. Wypłacamy te stypendium, ale w ratach. Najpierw jest to połowa kwoty, a później za opracowanie pewnych rozwiązań, za pracę indywidualną bądź zbiorową, za zaangażowanie wypłacimy kolejną część. Początkowo uczniowie się tego troszeczkę obawiali dzisiaj, nie mają z tym problemu, otwierają się, dzięki temu rozwijamy to, co w naszym województwie jest tak ważne i kluczowe, czyli te kompetencje miękkie, umiejętności miękkie, rozwijamy pracę w zespole, kreatywność, innowacyjność. Myślę, że to jest coś, co faktycznie nas też odróżnia od innych województw. A jeśli chodzi o projekt z zakresu popularyzacji szkolnictwa zawodowego, to też jest projekt, który w imieniu Zarządu Województwa będzie realizować Wojewódzki Urząd Pracy. Ruszamy pełną parą. Nie było do tej pory tego typu projektów w województwie podlaskim realizowanych na taką skalę i w takim zakresie właśnie w obszarze popularyzacji kształcenia zawodowego. To, o czym powiedział pan marszałek, jest bardzo ważne. Między innymi będziemy wychodzić do rodziców. Chcemy z tymi rodzicami nawiązać relacje, współpracę. Przewidujemy mnóstwo konsultacji indywidualnych i warsztatów, bo przecież to rodzice przede wszystkim to decydenci tych wyborów edukacyjnych tego młodego człowieka. Ale oprócz tego 150 szkół podstawowych, 50 szkół zawodowych, ponad 30 tysięcy uczniów, olimpiady i konkursy, wycieczki zawodoznawcze, wyposażenie szkół, aż 150 szkół podstawowych, przestrzenie doradcze, czyli tak naprawdę miejsca pracy doradcy zawodowego. To wszystko w tym projekcie i o tym na pewno będzie bardzo głośno.
0: A na jakie zawody w województwie podlaskim jest największe zapotrzebowanie? O kogo pytają pracodawcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy?
14: Takie zawody jak elektryk, elektromonterzy, elektroenergetycy, ale także wciąż spawacze. Branża tak naprawdę opiekuńczo-medyczna, ona oczywiście też ma tutaj ogromne znaczenie. Można byłoby wymienić tych zawodów naprawdę bardzo dużo, natomiast to są tak naprawdę zawody, które możemy zdobyć tak naprawdę po szkole nawet branżowej pierwszego stopnia, niekoniecznie po techniku. Stąd tak ważne jest, żeby w naszym województwie dużo mówić i zachęcać do szkolnictwa i kształcenia zawodowego.
0: Jak podkreśla dyrektor Hubert Ostapowicz, pracodawcy chętnie zatrudniają właśnie także absolwentów, czyli osoby bez doświadczenia zawodowego.
14: Dzisiaj nie jest to problem. Ani na tym naszym rynku, sobie to nie jest duży rynek pracy, ten rynek regionalny województwa podlaskiego, a tym bardziej na rynku krajowym. Dzisiaj to nie ma znaczenia, dzisiaj się liczą chęci do pracy i te podstawowe kompetencje i kwalifikacje, ale też zawodowe oczywiście, no bo trudno, żeby w miejscu pracy od podstaw nauczyć młodego człowieka zawodu elektryka. Natomiast nie jest to dzisiaj problemem, że młode osoby tego doświadczenia nie mają. Natomiast generalnie młodzież dzisiaj jest bardzo aktywna. Nie ma może tego doświadczenia zawodowego, ale poprzez wolontariat i różne inne formy aktywności.
0: Mówił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Hubert Ostapowicz. A ja przypomnę tylko, że uczennice i uczniowie szkół zawodowych wnioski o stypendium mogą składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy do końca września.
1: Istotne w Białymstoku.
0: Tymczasem najmłodsi rozpoczęli naukę w nowym żłobku przy ulicy Absolwentów 6. Powstała tam filia placówki miejskiej numer 3, która ma 144 miejsca, 6 oddziałów i własny plac zabaw, mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
15: Cieszy, że przybywa kolejna piękna placówka. Szczególnie właśnie tutaj na tym osiedlu, które dynamicznie się rozwija. Tu będzie budowanych jeszcze kilka nowych bloków komunalnych, a więc myślę, że ten żłobek będzie właśnie cieszył się popularnością wśród mieszkańców tego osiedla, ale nie tylko. Mamy 10 żłobków, 1409 miejsc. Są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy i w tym żłobku, i również w innych. No tu jest oczywiście kwestia też jakby regionalizacji. Rodzice chcą mieć żłobek najbliżej miejsca zamieszkania. Ta inwestycja jest inwestycją modułową. Kosztowała 18 milionów złotych, z czego 10,1 miliona to było dofinansowanie aktywy malów KPO, ale również fotowoltaika 237 tysięcy złotych. Po wielu latach udało się zaspokoić liczbę miejsc w żłobkach tak, aby rodzice nie czekali na listach rezerwowych, w kolejkach. Jeszcze powiem więcej, Rada Miasta w tym roku odblokowała możliwość zapisów do naszych żłobków dzieci, mieszkańców, którzy nie mieszkają w Białymstoku, a mieszkają w gminach ościennych. Także zapraszamy zarówno dzieci z Białegostoku, jak i spoza Białegostoku. Placówka jest bardzo nowoczesna, tu jest 6 oddziałów, 144 miejsca. Z każdej sali jest wyjście właśnie na ten bardzo bezpieczny plac zabaw. Tu jest rodzinny ogród działkowy, a więc myślę, że jak to było kiedyś powiedziane, klasyk powiedział, w tych pięknych okolicznościach przyrody i dzieci będą się czuły bardzo dobrze. Rodzice będą pewni, że są dobrze zaopiekowane, ale też wierzę, że personel dołoży wszelkich starań, aby właśnie otoczyć należytą opieką naszych najmłodszych.
0: Jak dodaje zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
16: Dobrze zrealizowana inwestycja to oprócz dobrego nadzoru również dobry współpracownik. Tutaj z firmą Unihał współpracowało się naprawdę bardzo dobrze, dzięki czemu tak naprawdę w terminach mamy gotową inwestycję. Co ważne, inwestycja, która jest nie tylko żłobkiem, ale która również zawiera w sobie miejsce ukrycia na 150 osób. Także jest to inwestycja bardzo kompleksowa, już patrząc nawet na nowe przepisy. Inwestycja dofinansowana, tak już mówił pan prezydent, z programu Aktywny Maluch, ale również dofinansowana z odnawialnych źródeł energii, gdzie pozyskaliśmy prawie 200 tysięcy złotych na instalację odnawialnych źródeł energii na budynku, tak żeby jeszcze bardziej podkreślać nowoczesność tego żłobka. W związku z czym po pierwsze dziękuję dla Departamentu Inwestycji za to, że przygotował ten wniosek, za to, że realizował tę inwestycję, nadzorował te inwestycje, ale również dziękuję firmie Unihaus za to, że w sposób tak sprawny przeprowadziła ją i dziś możemy chwalić się tym żłobkiem. Żłobek, który był jako pierwszy w Białymstoku wybudowany w technologii modułowej. W trakcie jego budowy pokazywaliśmy białostoczanom, jak to wyglądało krok po kroku. Najpierw wylana płyta, poszczególne moduły, które przyjeżdżały tutaj w nocy. Także myślę, że ta inwestycja była oprócz tego, że wygląda fantastycznie, to jeszcze ten proces budowy był ciekawy, stąd też chwalimy się nią. To jest jedna z najpiękniejszych inwestycji.
0: To już 10. żłobek w Białymstoku. Wszystkie placówki mają ponad 1400 miejsc dla dzieci do lat 3.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: Szpitale z województwa podlaskiego otrzymują pieniądze na inwestycje związane z bezpieczeństwem, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
12: To jest to drugi rok, kiedy województwo podlaskie bierze udział w programie obrony ludności i ochrony cywilnej. Są to pierwsze dwa lata, kiedy w budżecie województwa mamy środki na zadania z tym właśnie związane. W zeszłym roku ponad 12 milionów, które przekazaliśmy na sprzęt, który jest wykorzystywany i przez nasze szpitale, i przez stację pogotowia ratunkowego. Jak to jest ze sprzętem medycznym? Ten sprzęt musi być cały czas sprawny, musi cały czas działać, więc on może być i wykorzystywany w czasach pokoju i spokoju, a także w czasach kryzysu. W tym roku, kiedy jest ostatni raz programem rocznym, bo od przyszłego roku będzie to program pięcioletni, przekazujemy 15 milionów złotych dla naszych podlaskich szpitali. Już szpital w Choroszczy, szpital w Suwałkach, szpital w Łomży, te umowy mają podpisane. Przekazujemy umowy dla szpitala, dla naszej Śniadecy oraz dla Białostockiego Centrum Onkologii na przygotowanie projektów, aby korytarze, aby parkingi miały charakter miejsc schronu, miały charakter pod podziemne, żeby były także miejscami, gdzie nasza ludność będzie mogła się chronić, ale także, aby ta infrastruktura szpitalna na wypadek kryzysu, niepokoju i braku spokoju mogła również pomagać naszym pacjentom w leczeniu, w wykonywaniu różnych czynności, zabiegów medycznych.
0: Mówi dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii Magdalena Borowska.
17: Dziękujemy serdecznie za te środki. One są bardzo ważne dla funkcjonowania i dla ciągłości działania. My jako szpitale, i tutaj mówię w imieniu wszystkich tych podmiotów, które z tych środków korzystają, ważne jest to, aby nastąpiła ciągłość działania. Są sytuacje awaryjne i kryzysowe, dlatego też te zadania w przypadku BCO to są dwa projekty. Jeden projekt to jest związany z łącznikiem do nowo powstałych poradni. Będziemy wspierać je właśnie tymi elementami związanymi z zabezpieczeniem ciągłości działania. Drugi z kolei to jest projekt związany z przedsięwzięciem i ze stworzeniem schronów w tak zwanej Szkole Zawodów Medycznych. Są to działania planistyczne, a zatem bardzo się cieszymy, że za rok to już będą działania na kolejne 5 lat. Trzecie zadanie jest to zadanie bieżące, czyli zakup drzwi, które też również służą zabezpieczeniu świadczeń. Dlatego też jesteśmy przygotowani do końca grudnia. Zrealizujemy te zadania mimo krótkiego czasu.
0: Mówi zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
18: W naszym przypadku są to 4 umowy. Wszystkie są związane z budowaniem schronów i miejsc ukrycia ludności. Wszystkie będą służyły zarówno w czasie takim jak dzisiaj, gdzie nie ma żadnych zagrożeń, natomiast w czasie jakichś niepokojów i zdarzeń niepożądanych będą mogli z nich korzystać nasi obywatele, nie tylko pacjenci, ale głównie jednak pacjenci. Bardzo dobrze, mam nadzieję, uda nam się wydać te pieniądze i bardzo dobra inicjatywa naszego państwa.
0: A jak zostaną zainwestowane te pieniądze?
18: Jeden to jest tunel łączący nasz szpital pod drogą Skłodowskiego. Będzie wybudowany parking podziemny, który będzie również miejscem schronienia za budynkiem pediatrii. Kolejny to jest miejsce po dawnym budynku administracji od strony Skłodowskiej, gdzie powstanie blok operacyjny i miejsca dla pacjentów łóżkowych i jeszcze jedno miejsce koło neurologii.
0: Mówił zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku Jacek Roleder.
1: Istotne dla Białegostoku.
0: W listopadzie Białystok ponownie stanie się miejscem europejskiej debaty o przyszłości regionów granicznych. Drugie Forum Spójności i Rozwoju Granicznego Unii Europejskiej będzie poświęcone m.in. polityce spójności, rozwojowi gospodarczemu i wyzwaniom stojącym przed wschodnią flanką Unii Europejskiej. Organizatorami wydarzenia są Województwo Podlaskie i miasto Białystok, mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym.
12: Forum zeszłoroczne, które była to pierwsza edycja, jego celem było pokazanie władzom Unii Europejskiej o problemie, jaki dotyka regiony wschodnie Unii Europejskiej. I to forum przyniosło pewne efekty, chociażby to, że zostały zmienione zasady wkładów własnych do projektów finansowanych z funduszy europejskich z 85% do 95%, czyli to powodowało, że właśnie w tych krajach wschodnich Unii Europejskiej beneficjenci zamiast wkładu na poziomie 15% mogli mieć wkład na poziomie 5%, czyli ta oszczędność o 2/3 pozostawały środki u tych właśnie beneficjentów, czyli u przedsiębiorców, gmin i innych podmiotów. To był pierwszy efekt tego forum. Drugi efekt to był komunikat Komisji Europejskiej z 18 lutego, w którym Komisja w skrócie powiedziała o tym, że silna Europa jest wtedy, kiedy są silne regiony wschodnie Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo Unii zależy od bezpieczeństwa regionów wschodnich i rozwój tych regionów wschodnich jest jednym z fundamentów polityki spójności prowadzonej przez Unię Europejską. I forum, które będziemy mieli z 4 listopada, jest kolejnym krokiem, kiedy przechodzimy od ogółu, czyli przedstawienia tego problemu, do debaty i przedstawienia faktów i konkretnych informacji, w jaki sposób regiony wschodniej Unii Europejskiej na taką pomoc liczą. I w trakcie tego forum będziemy mówili chociażby o tym, że oczekujemy jednolitej definicji regionów wschodnich Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach i prawnych, i finansowych Unii Europejskiej, że oczekujemy zmiany w rozporządzeniu definicji sytuacji nadzwyczajnych, nie tylko o sytuacji związane chociażby z klęskami żywiołowymi, ale także z konfliktami geopolitycznymi czy sytuacjami kryzysowymi na granicach, to co mieliśmy w naszym regionie. To jest niezwykle ważne pod kątem zmiany przeznaczenia funduszy europejskich, którymi dysponują regiony. Wtedy, jeżeli ta definicja by była rozszerzona i zmiana, wtedy takie zmiany, chociażby przeznaczanie celów, jest o wiele szybsze, nie wymaga przeglądów śródokresowych, nie wymaga tych wielomiesięcznych negocjacji i procedur w Komisji Europejskiej. Kolejny pomysł, który oczywiście kolejny raz będziemy w trakcie forum lobbować, to jest tak zwana premia za odporność. Do naszego forum dołączyli kolejni niezwykle ważni partnerzy, Polska Grupa Zbrojeniowa, czyli ten podmiot, podmiot, ta nasza krajowa spółka, która jest dzisiaj odpowiedzialna za te wszystkie przetargi zbrojeniowe, które są w naszym kraju, w tym naszym regionie. Też będziemy pokazywali te firmy, które korzystają z programu SAIL, będziemy pokazywali nasz regionalny skarb, czyli pojazd Blusz. Polska Grupa Zbrojeniowa będzie miała swoje oddzielne panele kilku godzin, gdzie te różne tematy będą poruszane. Kolejny niezwykle ważny partner, Europejski Bank Inwestycyjny, niezwykle ważny chociażby pod kątem rozmowy o przyszłości instrumentu East Invest oraz o przyszłości strategii Right to Stay, prawa do pozostania, czyli czegoś niezwykle ważnego dla naszego regionu. Ważna data, 14 września, wtedy rozpoczynamy rejestrację na forum. Liczymy, że podobnie jak pierwsza edycja, to będą też goście właśnie ze tych wszystkich regionów wschodnich Unii Europejskiej, ponieważ jesteśmy w takim momencie dyskusji o przyszłości polityki spójności na perspektywę 2834, że jestem przekonany, że ten wspólny głos, który będzie wybrzmiewał z tego wydarzenia, będzie niezwykle ważnym argumentem i niezwykle ważnym głosem w dyskusji o przyszłych pomysłach wspierania regionów wschodnich naszej europejskiej rodziny. Również, szanowni Państwo, chcemy, aby efektem tego forum była deklaracja trudnosąsiedzka. Ja przypomnę Państwu, że już tu ten termin trudne sąsiedztwo jest terminem używanym przez urzędników Unii Europejskiej. Termin został wymyślony właśnie na naszym lokalnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Białymstoku przez pana profesora Macieja Perkowskiego w lipcu 2024 roku. Między innymi też o tym pan profesor będzie mówił na wykładzie inauguracyjnym na Wydziale Prawa na początku października. I tą deklarację zachęcamy do podpisywania. Będzie można już podpisywać w formie elektronicznej. Od 14 września zależy nam na tym, aby wszyscy, którzy chcą się pod tym podpisać z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, mieli na to czas. Stąd rozpoczynamy to wcześniej, rozpoczynamy w formie elektronicznej, żeby ten głos był jak najbardziej słyszalny i był przedstawicielem wszystkich zainteresowanych, czyli mieszkańców, przedsiębiorców, uczelni, szkół, gmin, każdego, komu ważny jest interes oraz los regionów wschodnich Unii Europejskiej.
0: Zdaniem wiceprezydenta Białegostoku Tomasza Klima.
16: Białystok jest oczywistym miejscem do rozmowy o bezpieczeństwie Unii Europejskiej i regionów granicznych. Regiony graniczne nie mogą być traktowane jako peryferia, bo to od siły regionów przygranicznych zależy bezpieczeństwo tak naprawdę całej Unii Europejskiej. A bezpieczeństwo to nie jest tylko i wyłącznie ochrona granic. To jest również sprawa transportu, energii, zdrowia, edukacji, miejsc pracy czy poczucia generalnie stabilności mieszkańców, którzy żyją tutaj w Białymstoku, w województwie podlaskim, ale również w innych regionach przygranicznych. Bardzo ważne jest również tworzenie mieszkańcom właśnie realnych warunków do pozostania i rozwoju w swoim regionie. Tutaj mowa jest przede wszystkim o deklaracji regionów trudnosąsiedzkich. Jedna z najważniejszych elementów forum to oczywiście wspólny głos europejskich regionów granicznych, po to, żebyśmy byli dobrze i głośno słyszalni, żeby te interesy regionów przygranicznych były realizowane, żebyśmy tutaj mogli realizować te wszystkie założenia bezpieczeństwa zarówno województwa podlaskiego, Polski, jak i Unii Europejskiej. Zapraszam do udziału w forum. Będzie to na pewno okazja do konstruktywnych rozmów o konkretnych rozwiązaniach właśnie tutaj w Białymstoku. Cieszymy się, że to właśnie Białystok jest gospodarzem drugiego forum. Liczymy na to, że będzie on takim samym sukcesem jak pierwszy rok temu.
0: Prezes klastra przemysłowego Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
19: Z poziomu województwa podlaskiego, z poziomu miasta Białegostoku wychodzimy z proaktywną propozycją współpracy i tego, jak ma wyglądać przestrzeń dual use, podwójnego zastosowania. Nie chcemy jako region być jedynie miejscem, do którego trafiają produkty dual use. Chcemy te produkty tutaj wytwarzać wspólnie. Mamy potencjał, klaster przemysłowy Evoluma. My chcemy się skupić na tym aspekcie przemysłowym i na tym, jak włączyć podlaskich, ale tak naprawdę wszystkich przedsiębiorców z regionów przygranicznych, tego trudnego sąsiedztwa, żeby zagrożenie, które na nas wpływa, przekuło się nie tylko w szansę, ale było faktycznym, realnym benefitem położenia geograficznego. W lutym tego roku zawarliśmy sojusz dla regionu wspólnie z pozostałymi instytucjami dzisiaj obecnymi. Natomiast co jest istotne, to była deklaracja polityczna. Chcemy rozmawiać o praktycznych aspektach, stąd Polska Grupa Zbrojeniowa, stąd całe forum regionalne i to PGZ przyjeżdża do nas. Też będziemy rozmawiali o finansowaniu Banku Gospodarstwa Krajowego, w jaki sposób realizować te inwestycje i też instrumenty regionalne, instrumenty krajowe, ale też instrumenty z poziomu Brukseli, które chcemy, żeby trafiły do podlaskich przedsiębiorców. Przede wszystkim do małych, średnich przedsiębiorstw, ale też do naszych liderów, do firm typu Midcap, które są lokomotywami naszej regionalnej gospodarki. Chcemy, żeby te zagrożenie, które paraliżowało obszary transgraniczne, przygraniczne przez ostatnie kilka lat przełożyło się na szansę i żebyśmy w sposób świadomy, proaktywny budowali dobrobyt naszego regionu.
0: Prezes Polskiego Klastra Budowlanego Tomasz Kozłowski.
20: Dziś mieszkańcy Podlasia nie potrzebują zwykłego bezpieczeństwa. Dziś jest nowa informacja. Mamy nowoczesne bezpieczeństwo, bo bezpieczeństwo to nie tylko infrastruktura wojskowa. To też kolej, to drogi, to budynki, to szpitale, to wszystkie te zastosowania, podwójnego zastosowania, które wpływają na to, że dziś możemy się czuć tutaj bezpieczni. Jak będziemy wydawali nasze środki, środki unijne, na co pójdą te pieniądze, spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie już 4 listopada na największej i najważniejszej konferencji, którą organizujemy wspólnie. Zapraszamy do Opery Filharmonii Podlaskiej 4 listopada. Zapraszam wszystkich serdecznie.
0: Prezes Podlaskiego Funduszu Ekosystemu Dolina Rolnicza 4.0 Andrzej Parafiniuk.
21: W tej części, którą Dolina się zajmuje, będziemy chcieli odpowiedzieć na moim zdaniem retoryczne pytanie, czy bezpieczeństwo można wyprodukować. Jeżeli podejdziemy do tego, oprócz tego, co koledzy powiedzieli, że bezpieczeństwo to także żywność, to także odpowiednie łańcuchy dostaw, to także odpowiedni poziom gotowości na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe, to pytanie pozostaje retoryczne. I o tym będziemy mówili, w jaki sposób wykorzystać paradoksalnie potencjał, który drzemie w naszej nauce, w naszym biznesie, w naszych kluczowych branżach rolno-spożywczej, medycznej czy przemysłowej. Jak je wykorzystać do tego, żeby ten moment, w którym żyjemy, geopolityczny, tak naprawdę był ogromną szansą do nadania charakteru naszej gospodarce. To jest wyjątkowa, można powiedzieć, okazja. Mieliśmy kilka spotkań z przedsiębiorcami, którzy już to robią. Oni dzisiaj pracują nad preparatami żywnościowymi dla wojska, odpowiednio liofilizowanymi, które będą miały bardzo szybką efektywność energetyczną. Dzisiaj już to się dzieje, więc o tym też będziemy chcieli opowiedzieć. O tym, że można bezpieczeństwo wyprodukować.
0: Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk.
13: Oprócz tych spraw, o których tutaj było tu już dużo powiedziane, dotyczące sytuacji terenów przygranicznych Unii Europejskiej, istotne i ważne jest również określenie silny region. Silny nasz podlaski region. Ten silny będzie wówczas, kiedy będzie występowała duża aktywność mieszkańców, ale duża aktywność również przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby podczas tego forum porozmawiać o tym, co naszym podlaskim przedsiębiorcom ogranicza inwestycje. 2 lata temu w województwie podlaskim praktycznie był zerowy wzrost inwestycji i naszych przedsiębiorców, ale także zewnętrznych. Nie było inwestorów zewnętrznych. I o tym, jakie przeszkody, jakie bariery spotykają nasi przedsiębiorcy przed tym, aby rozwijali swoje firmy, aby tutaj przychodzili inwestorzy z zewnątrz, a nasi rodzimi Podlascy, żeby mieli dobre warunki do rozwoju swoich firm, a nie szukali miejsca w innych częściach Polski czy Europy, jak to się obecnie dzieje. To też jest niezwykle istotne i ważne w dyskusji nad całością tej strefy przygranicznej, wschodniej strefy przygranicznej Unii Europejskiej.
0: Mówił członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk. Forum Spójności odbędzie się w Białymstoku 4 listopada.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
0: A teraz zapraszam Was do Muzeum Historycznego w Białymstoku. Dzisiaj chcę Wam pokazać 2 wystawy. Zobaczymy pierwsze piętro tej placówki, fantastyczną ekspozycję dotyczącą legendarnego hotelu Ritz, łącznie z dużą, imponującą makietą tego budynku, który przetrwał tylko w opowieściach. Zajrzymy też na inną wystawę, która znajduje się tuż obok w sali balowej i będą to niezwykłe fotografie miasta oraz portrety. Naszym przewodnikiem po obu tych ekspozycjach będzie kierownik Muzeum Historycznego Piotr Niziołek.
22: Całe pomieszczenie poświęcone jest hotelowi Ritz, budynkowi, który pewną legendą został otoczony w Białymstoku i mówiło się nawet swojego czasu, że był Ritz, nie ma nic. No może nie tak do końca nic, ale Ritz aż to naprawdę już rzeczywiście nie ma i szansa na jego odbudowę jest niestety, wydaje mi się, żadna. Stałby na ulicy ta ściana dłuższa właśnie stałaby po prostu tutaj na tych rozjazdach przed bramą Pałacu Branickich. No i oceniać to można oczywiście rozmaicie, bo z jednej strony budynek rzeczywiście taki ciekawy architektonicznie, taki zaokrąglony, historyzujący, to jest eklektyczny budynek, taki monumentalny, on był olbrzymi. No i przez to, że był taki olbrzymi, to trochę przytłaczał Pałac Branicki.
0: Zniknął dlatego,
22: że był po pierwsze mocno zniszczony, a z drugiej strony nie pasował do nowego modelu ustrojowego, bo to taki bardzo burżuazyjny budynek, a nowa władza na pewno nie chciała mieć za dużo z tym wspólnego. I jest właśnie piękna makieta wykonana już parę lat temu przez specjalistę z Krakowa. Tu on tak odtwarzał te połacie dachowe. To jest bardzo skomplikowana bryła architektonicznie. Wpuszczona w ogóle jedną ścianą w nurt rzeki Białej, czego być może nie ma większość Białostoczan świadomości. Nie jest to prosty budynek, a obejdźmy go jeszcze z tyłu. Zobaczmy jedną rzecz, że tutaj jest taki zapadnięty dach z tyłu i nad tym dachem jest ogromny świetlik. Ogromny, no wielkości dużego domu po prostu. I to był taki szklany sufit w głównej sali banku położonej na parterze hotelu, czyli akurat w sali banku przez dwie kondygnacje się to ciągnęło i jeszcze było przykryte takim wielkim szklanym dachem. No musiało to naprawdę fenomenalne wrażenie robić, jak się tam wchodziło, takie naprawdę przepiękne, bardzo bogate wnętrze. No i tutaj, jeśli chodzi o to, co mamy oprócz makiety, no to wszystko jest związane z hotelem i tak można powiedzieć chronologicznie odbudowy przez jego takie no, dosyć krótki okres złotego wieku. Hotel został zbudowany i oddany w 1913 roku. Za rok wybuchła pierwsza wojna światowa. W 1915 roku do Białegostoku weszli Niemcy. Czego Rosjanie nie ewakuowali, to niszczyli, więc hotel był spustoszony, pomimo tego, że była to oczywiście inwestycja prywatna. Potem Niemcy się tu zadomowili, też tam niespecjalnie oszczędzali ten budynek. I po pierwszej wojnie światowej spółka Ritz odzyskała oczywiście swoją nieruchomość, bo Polska honorowała wszystkie akty własności. I znowu tutaj zaistniał hotel, ale już w zupełnie innym wystroju. My nie wiemy, jak ten hotel wyglądał w momencie swojej największej świetności, czyli właśnie na samym początku wieku XX, przed pierwszą wojną światową. To się wszystko właśnie bardzo potem zmieniło, ale już w dwudziestoleciu międzywojennym też na pewno robił duże wrażenie i też cieszył się bardzo dużą popularnością. Miał własny jazz band. Tutaj mamy właśnie taki drobny aneksik z tą słynną piosenką Putin on a Ritz. Nie dotyczy ona generalnie Ritza Białostockiego, ale generalnie hoteli pod marką Ritz. Także odstawić się na Ritza było takim w krajach anglosaskich takim przysłowiem właśnie, że tak bardzo wytwornie po prostu się ubrać, to było właśnie odstawić się na Ritza. No i mamy też troszeczkę w związku z tym tutaj oryginalnych strojów wieczorowych. No to akurat dwa damskie, bardzo fajne z końca lat 20. i początku lat 30. suknie właśnie.
0: Gdzieś tu w Białymstoku się zachowały?
22: Tak, to są dwie sukienki po białostoczankach. Bardzo fajnie, prawda? One są zupełnie inne stylistycznie, estetycznie niż to, co mamy dzisiaj. Takie bardzo zwiewne tkaniny, ale oprzyte milionem szklanych paciorków, więc one są paradoksalnie takie właśnie wyglądają na zwiewne, ale są dosyć ciężkie, bo te paciorki jednak trochę ważą. No i są takie właśnie, nie wiem jak to ubrać w słowa, takie powiedzmy sobie proste. Nie mają żadnych wcięć w talii, tylko taka prosta.
0: Typowy taki wzór na lata 20-30 sukienek.
22: Tak jest. I jeszcze mamy tutaj w samej gablocie taki aneksik z szufladami i w tych szufladach wykorzystaliśmy super pamiątkę archiwalium związane z hotelem Ritz, ponieważ w białostockim archiwum państwowym zachowały się plany, które zostały wykonane na inwentaryzację tego budynku, kiedy on został oddany w 1913 roku do użytku i możemy sobie popatrzeć dosłownie od piwnicy aż po strych, jakie były pomieszczenia, jakie były pokoje, gdzie były łazienki, gdzie były jakieś takie właśnie ogólnego przeznaczenia pomieszczenia. Tu na przykład mamy podpisaną sala bilardowa, tak, tam mamy pub, sala piwna napisane, ale to jest pub, tak, przechowalnia bagażu. Tutaj jesteśmy akurat w przyziemiu, w piwnicy. No ale są też pomieszczenia techniczne, skład na węgiel, kotłownia, jakieś pomieszczenia zapasowe, no i safe banku, który też był właśnie w piwnicy, ale ma oddzielną klatkę schodową w ogóle. To było opancerzone, że tak powiem, miejsce i on też był w podziemiach. No i sobie przemieszczamy się piętro wyżej. I to takie najbardziej reprezentacyjne piętro, bo użytkowe. I tutaj pierwsze przecież w Białymstoku windy były w hotelu Ritz, więc to robiło na pewno wrażenie. Ludzie przychodzili choćby podejrzeć, jak to wygląda, gdzieś tam pokręcić się po tym lobby, przejść korytarzem. A tutaj były i kawiarnie, i fryzjerzy byli. Była giełda kupiecka białostocka zarejestrowana. Tego było sporo.
0: To bardzo się to zmieniało, bo tam duży ruch był w interesie.
22: Oczywiście, duży ruch był w interesie, zmieniało się to. No ale główna sala sala banku też jest tutaj widoczna, z takim kontuarem bardzo dużym, też eksponowanym. No i widać tutaj właśnie też te ciągi komunikacyjne, bardziej służbowe, tam oficjalne, tak, taka duża klatka służbowa dla gości. No i ciekawostką jest to, że hotel Ritz przecież taki standard wielki, a łazienka jedna na piętro.
0: Ale to i tak było dobrze.
22: Zdecydowanie, jak nie trzeba było już wychodzić do wychodków, to na pewno było dobrze. Z rzeczy oryginalnych, jakie mamy po hotelu Ritz, to są właśnie, o tutaj mamy zdjęcie widelca. Mamy troszkę sztućców z restauracji hotelowej, ale to już z dwudziestolecia międzywojennego oczywiście. Mamy rozmaite zaproszenia na dancingi, na jakieś wydarzenia kulturalne, które się odbywały w Ritzu. Ulotki jakieś takie reklamowe. Oczywiście fotografie, ale też na przykład kinkiety te dwa, które pochodzą z salonu fryzjerskiego, który był w hotelu po prostu. No to już z tą częścią hotelową nie było to związane, ale ten fryzjer był po prostu położony w hotelu. No i tutaj też taki akcent bardzo białostocki, bo mamy rosyjski napis Buza tam na dole. Restauracja macedońska i Buza. W Białymstoku Buza stała się popularna i do dzisiaj jest kojarzona w pewnym sensie z naszym miastem właśnie dzięki temu, że tutaj macedońscy
0: uciekli przed wojną.
22: Tak, uciekli przed wojną. W 1912 roku pojawili się w mieście i przywieźli ze sobą tą Buzę, która wielką zrobiła furorę. Tak się białostoczanom spodobała. Ja jako dziecko to w ogóle piłem Buzę robioną przez siostrę mojej babci, Leokadię, i nawet nie miałem absolutnie świadomości, skąd to się wzięło,
0: taki
22: co to jest.
0: Taki historyczny napój.
22: Tak, bardzo historyczny napój, ale ja byłem za mały, żeby się zorientować w jego historyzmie. Generalnie taki bardzo odświeżający. No w paru miejscach w Białymstoku w tej chwili można spróbować. No i hotel został bardzo poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej. Wypalona bryła stała jeszcze do 1947 roku. Zresztą cała okolica, tutaj takim kontrastem była na pewno brama pałacowa, bo akurat brama Pałacu Branickich, która dosłownie kilka metrów od fasady hotelu Ritz stała, jest oryginalna. Ona przetrwała, tam drewniane części są oryginalne od XVIII wieku, a tutaj ta bryła hotelowa zupełnie wypalona. No i zdecydowano w 1947 roku o rozbiórce, mury zostały wysadzone, wszystko zostało uprzątnięte, a podziemia zasypane. Poprzedni dyrektor Muzeum Podlaskiego, kiedyś tutaj wędrując z ratusza, czyli z naszej głównej siedziby do Muzeum Historycznego, tam akurat jakiś rurociąg był kopany czy coś takiego i robotnicy odsłonili te podziemia i normalnie kawałek posadzki w tej właśnie sali bilardowej i tak spytał nieśmiało, czy można by było pozyskać kawałek i oni tak, powiedzieli tak, nie ma problemu i odkuli nam taki kawałek posadzki, więc mamy też kawałek posadzki z Ritza. No i dzisiaj już nie ma niestety śladu.
0: Na szczęście została ekspozycja. Przejdźmy teraz do kolejnej sali.
22: A tutaj w dawnej sali balowej mamy w tej chwili wystawę czasową. No wykorzystujemy generalnie tę salę właśnie na wystawy czasowe w tej chwili. Ona jest troszeczkę zmniejszona, jak widać jest taką zabudową, no ale to ze względu na to, że musieliśmy jakby troszkę od okien się oddzielić i troszkę klimatu zbudować do tej wystawy. I na takich czarnych tłach, na czarnych ścianach, na czarnych zabudowach przedstawiamy fotografie czarno-białe, fotografie białostockiego artysty Józefa Sławickiego, osoby zupełnie w pewnym momencie zapomnianej, nawet nie było wiadomo jak wyglądał, a tutaj mamy proszę bardzo jego autoportret, jedyny z wielu jego autoportretów i był to świetny fotograf, po którym niewiele zostało, troszkę ponad 300 negatywów w naszych zbiorach się znajduje, gdzieś po domach białostockich są też oryginały odbitek tych jego fotografii, no taką ciekawostką jest to, no generalnie wszyscy mamy pewnie świadomość i często się z tym gdzieś tam spotykamy, że okazuje się, że świat jest bardzo mały i raptem szukamy jakiegoś tematu i on nie wiadomo skąd gdzieś bardzo blisko nas wypływa. No i tak też było z tym Józefem Sławickim. Kuratorem tej wystawy jest Filip Chomik, właśnie pracownik Muzeum Historycznego. Jak zaczął się interesować tym tematem, to okazało się raptem, że tenże Józef Sławicki był pierwszym narzeczonym mamy Grażyny Wołkow, wdowy dzisiaj po słynnym fotografie Wołkowie.
0: Czyli generalnie podobali się fotograficy.
22: Ewidentnie coś tam się kręci dookoła fotografii, wszystko i jest to być może charakterystyczne właśnie, albo genetyczne dla tej rodziny. No i możemy sobie przejść się po tej wystawie. To jest tylko jakiś wybór i planujemy, w związku z tym, że ta wystawa się cieszy bardzo dużą popularnością i ludzie są zauroczeni tymi fotografiami, to będziemy na pewno robić jakąś powtórkę, bo tutaj mogliśmy pokazać tylko 20 parę fotografii. Tutaj ta...
0: W fajnych formatach, bardzo dużych.
22: W bardzo dużych formatach i takie wybraliśmy oczywiście creme de la creme, ale tego kremu jeszcze trochę nam zostało, więc mamy takie zdjęcia związane z dziejami Białegostoku. Tutaj na przykład tu jest widok bardzo szeroki. To jest z kościoła Świętego Rocha. To jest o tutaj. To są szalowania tego świetlika centralnego nad Trnawą. W czasie budowy kościoła zostało to zdjęcie właśnie wykonane na rusztowaniach, takich bardzo wysoko położonych, stąd właśnie tutaj daleko widać, to jest dworzec kolejowy. Za dworcem taki wielki budynek, po którym bardzo mało zostało informacji, to był hotel. Niestety na żadnej w zasadzie chyba innej fotce nie mamy tego hotelu, więc a widać, że gmaszysko całkiem okazałe.
0: Pierwszy raz to widzę, czyli taki równoległy do dworca w Białymstoku był fajny, zabudkowy hotel. A dalej pola.
22: Z drugiej strony położony, a dalej tak pola i gdzieś tam wieś Antoniuk w oddali. Tutaj mury po wyburzonej, no jeszcze jakby wyburzenie nie zostało skończone, więc tych murów trochę zostało. Po tej cerkwi, która nigdy nie została ukończona i została wyburzona tutaj przy ulicy Sienkiewicza.
0: Powstała komenda wojewódzka.
22: Wojewódzka na tym placu, tak. A to z kolei białostoczanin słynny. Ojciec lalkarstwa białostockiego Piotr Sawicki. Tutaj autoportret ze świecą, magiczny. Biorąc pod uwagę to, że to było wszystko przecież analogowymi aparatami robione i to jeszcze w dodatku takimi, no, archaicznymi, no to są naprawdę super fenomenalne fotki i widać, że chłopak miał do tego talent. Kolejny jego autoportret, taki tytułowy nasz, reklamujący naszą wystawę, taka twarz podświetlona od dołu, wynurzająca się z ciemności, też z takimi bardzo głębokimi cieniami i tutaj widać te refleksy w oczach. Też kobiety bardzo, jak widać, lubił fotografować, miał swoje oczywiście ulubione modelki, które już w tych ponad 300 fotografiach da się zauważyć, że wracał do niektórych pań, pewnie koleżanek po części. Tutaj mamy w ogóle kobietę w stroju męskim praktycznie, z papierosem w zębach, dosłownie w zębach, nie w ustach, w zaciśniętych zębach, co w tamtych czasach było takie, no...
0: Bardzo feministyczna fotka.
22: A tutaj z kolei w takim stroju prawie że ludowym. Chustka na głowie, naręcza korali. Tutaj kolejny taki bardzo romantyczny portret, dziewczyna z takimi bardzo wyrazistymi wschodnimi rysami, więc też ciekawe. No i troszeczkę też fotografii plenerowej. Tutaj jakiś zachód słońca nad szuwarami, nad jakimś stawem, też urokliwe zdjęcie.
0: Wystawa wydaje się bardzo nowoczesna, jak na ten czas, kiedy tworzył artysta.
22: Tak, no właśnie też ta przestrzeń tutaj gra. Tą przestrzeń nam zaprojektował Łukasz Mikołajczyk, białostocki architekt wnętrz. Bardzo nam się dobrze pracuje w tej przestrzeni, bo właśnie tak potrafi podkreślić to, co tutaj prezentujemy.
0: Fajnie stworzył takie bardzo nowoczesne wnętrze w zabytkowym budynku.
22: Dokładnie. W historycznej, zabytkowej przestrzeni w taki kawałeczek. Cieszymy się z tego, że on nie jest taki dominujący w żaden sposób. To znaczy, tu się wchodzi bardzo naturalnie i z tymi zdjęciami super współgra, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Polecamy jak najbardziej. Do kiedy można jeszcze będzie tę ekspozycję oglądać?
22: Na pewno do końca roku.
0: Czyli jest czas, ale nie odkładajcie, bo naprawdę wystawa tych zdjęć, przypominamy, Józefa Sławickiego robi wrażenie. A obie ekspozycje pokazywał nam kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku Piotr Niziołek. Tyle ode mnie teraz. Dzięki, Julii tak żywa.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
3: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
3: Raz, dwa, trzy...
4: Nie licz. I tak trudno zliczyć. Bo salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl ma w ofercie ponad 3000 opraw. Do tego markowe soczewki okularowe i kontaktowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z krótkowzrocznością, twarde soczewki na storze grogówki oraz soczewki kontaktowe na astygmatyzm i prezbiopię. Przyjdź, a dopasujemy odpowiednie dla Ciebie. Salon optyczny raz, dwa, trzy okulary.pl. Ulica Sienkiewicza 6. www.raz23okulary.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.